Akademicki Radio Campus. Pozwól, że przedstawię.

0: Może to na nowe Volvo, ale wolę robić swoje wolno. Mieszkać gdzieś, gdzie palmy, chociaż lubię w stolicy, jedna się nie liczy.
1: Same żydosy.
2: Yeah, this one right here goes out to all the babies' mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Check this out right here.

0: Radio Campus, same sztosy.
1: Nigdy nie było tak dobrze. Leżę z Gdynią i dzielę mi posty. Poduchy wyrosz, te linki na prąd.

Że tak, ja to po dwoje wezmę na bark. Z drugiego strzepy ty Piotrek wyszła. Żyję w duecie, to jest fair enough, co nie? W takim układzie się przejdę na spacer i nie przyjadę przez połowę Polski, a wyskoczę na witomiską parafię. Coś tam potrafię. Se do pana chapie, minął nie drobca, co pokochał Monar i paru agentów jak do siebie przyjąłby. Później jak z wyroli ich przerzuć i wypluć po plecach, poklepać, a na samym końcu posłać na terapię. Se do pana chapie.

0: окна певни мигзать.
1: Łaskami leci jak stracimy na suszy, a dopiero zdyszani. Byliśmy w biegu, kumpel już nie smoli duszy. Ominął peleton i cali, stoimy z brzegu. Łaskami leci, a co z nią? Kiedyś bym stawiał apostrof, teraz do śmieci wyrzucam ich przepis.

dyma we wiatrak. Skwarka jest od Frediego Hubbarda. To się kręci jak grzanka w mikrofali. Za szybą świat się skrapla. Świat jak piekarnik, kolacja. Pieczonek na pieni w majtach, w sosie własnym. Rzecz ciężko strawna.

Czasami mam wrażenie, że za późno łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połóż Szygmunt Wuch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko, potem

Obiecałem sobie, że na dół nie wracam. Nie obiecujcie nic sobie, bo możecie się okłamać. Nie o to chodzi, że życie to jakaś kara. W sumie zawsze przeżyjemy, póki czeka na nas kawa. Chcę być człowiekiem z żelaza, jestem człowiekiem z tektury. Domy z betonu pozamykały mi umysł. Może jest sposób, bym się nie czuł tak wybruty. Znowu daleko od domu wyjechałem, żeby wrócić. No i wrócę, mimo że mnie coraz rzadziej ciągnie tam. Kładę nabić rzeczy, których se nie powiem w twarz. No i tak leżę, jak z życia wyjęty pół dnia. Czemu znowu się czuję, jakby był 30 grudnia? Powiedz proszę, czy to do mnie wraca? Może trochę. Czy chcę o tym gadać? Może potem. Ale w każdym razie nie teraz, nie tutaj. Pytań nie rzucaj, nie mów nic, słuchaj. Posłuchaj mnie, kiedy mówię. Nienawidzę robić głupich błędów i z nich wniosków nie wyciągać. Słabości momentów, kiedy łzami spływa z oka. Smutnych urzędów oraz zapachu ajkosa. Frajerów BMW, którzy mają się za bossa. Kocham ciastka w czekoladzie, no i soulowe albumy. Słoneczny poranek, stare kino, trochę sztuki. Swoją rodzinę, pewną dziewczynę, granie na scenie. Lecz to nie ma znaczenia, jeśli nie pokocham siebie. Truizm. Ha. Yeah. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak noś widny truizm. A ja mam już dosyć trucizn, którymi się żywię. I bywa, że chcę wszystko rzucić. Tak choćby na chwilę przeglądam IG. Na rozbitym telefonie znowu widzę czyjeś życie. Znowu marzę, że jest moje, bo to czasem łatwiejsze niż budować swoje własne. Wiem, to muszę wziąć siebie samego na rozmowę, taką męską. Czasem się budzi we mnie Michał, ale nie wiem. Może ta przypadłość znika, jeśli pokochamy siebie. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm, truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm, truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Yeah, yeah, yeah. Wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół.

97.1 FM. Your face again, you're gorgeous.

mówiąc wprost ludziom, że już prościej się nie da. Yo, Smark, ten biznes. Trochę się rozeznałem, trochę już w tym siedzę i mam przemyśleń niewiele, nie wiem, kto jest przyjacielem i czy nadal pragnę być na tego czele i czy to w ogóle jest challenge. Połowa z nich playback, połowa z nich dla mnie trochę gra wesele. Całe swoje życie chciałem być raperem, teraz mam tak grubo, bo już znam znaczenie słów. Wkładają do głów, żeby ryły beret i gadają o truth. 1-8-ele, kiedyś zakazany blues, typu co za...

0: gdybym podszedł, żeby płytę dać. Uratowałem hip-hop. Brawo, tylko kim ty jesteś, Vito?
1: Gdyby Matt nie samplował MP3-ek, nie nauczyłby się tego, co dziś umie. Super producent, ale za mało prawilny. Widzisz winyl? Wreszcie żeście na siebie trafili. Dziś bez przeszkód, przez bez przewód. Audiofile mówią o jakości dźwięku.

konturka. Dziwi wiórka, szura szyszką po korze. Dzięcioł stuka, skrzydłami macha orzeł. Tu mi dobrze, a ty chłopcze, trzymaj odstęp i mów mi panie Piotrze. Gram koncerty, rzucam wersy do tysięcy, a na mieście nikt nie męczy o autograf od pana Piotra. Można? Można.

Yo. Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój

Woli na stoliki tych wszystkich miejsc, zasłonięty kurtynami dymu, gdzie muzyka stapia się ze szkłem, a światło nie spełnia swojego najbardziej podstawowego zadania. Mimo to na złość samemu sobie nie potrafiłem zbyt prędko odpłynąć. Ale to, co najbardziej ubodło mnie dość dotkliwie w przestrzeń gdzieś pomiędzy płuc, rakiem a trzustki niewydolnością,

0: Dziś zabawa. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą niż zazwyczaj. Niektórzy wolą najpierw coś zażyć, poczekać aż zacznie działać i dopiero wtedy.
1: Karty, wódka, plugawe dowcipy i nowuzelskie wybryki, to się nazywa...

Оксана Штосе. Академический радиокампус.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Pusty pokój, puste półki, stary książek w kącie stos.

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże? A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska, czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa? No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej

Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście.

a my na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się k***a uszczupliło o dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek.

Chodź. W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie o to chodzi.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Wszyscy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje.
2: Ale sadzi.
1: Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje.
2: Piękna mowa.

Perspektywy cybernetyki, kryzysy ideologii, muzyka dodekafoniczna albo elektronowa.

0: Witajcie.
1: To my. Koniki polne. Gdzie nasze jedzenie? Słuchajcie, poniedziałek i to nie są żarty.
0: Tak, dzisiaj szaruwa za oknem, jesiennie już tak w pełni, można powiedzieć. Ej, kiedy się jesień zaczyna?
1: Jesień się zaczyna 26? 5? 3? Września?
0: A, tak, już wiem, co zrobiłem źle. Oczywiście.
1: No właśnie, to mi nie pasowało.
0: No ale już wszystko, już teraz wszystko zrobimy tak, żeby zagrało. Poklikałem.
1: Ligo od rana mnie denerwuje, bo popełnia jakieś błędy. I mamy troszeczkę takich problemów między sobą. 23 września, sorówa. 23 tak. Września zaczyna się kalendarzowa jesień, ale zaczęła się dziś. Ja wyszłam na my z Ligosem zawsze wymieniamy się takimi bardzo kulturalnymi uwagami z rana na temat pogody, których niestety nie możemy wam zacytować, ale ja byłam z moim psem na spacerze, Ligo był ze swoim. To tutaj wszystko się zgadzało.
0: To glamour.
1: Tak, no i ja byłam odziana już w taki swój zimowy strój.
0: Ja też.
1: Czapkę miałam na głowie, tego swojego baranka, w którym tutaj przyszłam. Nawet mojemu psu było trochę zimno, więc spojrzałam na telefon i było 9 stopni.
0: Żebyście się właśnie nie przerazili. Bo 9 stopni nie brzmi tak dramatycznie, ale z drugiej strony jest...
1: Brzmi.
0: Wieje. Jest wilgotno, więc taka typowa jesieniarski poranek, wieczór. No, tak to będzie w najbliższym czasie wyglądać i tak to wygląda właśnie dzisiaj. Ale będzie dobrze.
1: W sobotę było wybitnie i trzymajmy się soboty. Będzie dobrze i spróbujemy, pomimo tego, że sami nie mamy energii i jesteśmy jak taka cytrynka trzydniowa z lodówki, taka już trochę podsuszona, to jeszcze wyciśniemy dla was 4 krople soków do herbaty, którą dzisiaj sobie zaparzycie. Przepraszam was za te metafory, ale one też trzymają mnie przy życiu. Zatem donoście, jak tam wasze życie, jak wasze humory. Jak macie też jakieś problemy, to możecie napisać. My je anonimowo przeczytamy, przeanalizujemy na antenie. I wiecie, podzielcie się jakimiś takimi swoimi kłopotami albo radościami. 886-971-971. Pod tym adresem można się zwracać, na WhatsAppie również.
0: I Instagram Radia Campus, Gorgon City, od nich muzycznie zaczynamy, a nazywamy się
1: Klaudia Szkaradek
0: i Mateusz Ligocki. Do 10 jesteśmy z wami. Dzień dobry.

0: poranek.
1: Drodzy Państwo, kalendarium o 7.16, 21 października.
2: O, Ligo, podróże w czasie by Radio Campus.
1: Trochę tak, no. Zatem zabierzemy Was w czasy odległe. Będziemy mówić, kiedy to się wydarzyło i co się wtedy wydarzyło.
2: To ja tylko doprecyzujesz 21 września jednak.
1: A co powiedziałem?
2: Października.
1: Ojej, przepraszam.
2: A tak właśnie, wiecie, ja tak czasem spoglądam Ligocowi, wystawiam piłeczkę i widziałam, że tym razem...
3: Po prostu
2: on był w październiku i tyle. No dobra, to 21 września.
1: To, co powiedziałem, też pasowało i do 21 października ogólnie do kalendarium.
2: Opowiadaj zatem.
1: Rok 37, więc całkiem dawno temu. Cesarz rzymski Kaligula został ogłoszony przez Senat Rzymski Ojcem Ojczyzny. I sprawdziłem. Tytuł Ojca Ojczyzny. Po łacińsku. Pater Patriae. To zaszczytne miano przyznawane w starożytnym Rzymie obywatelom, wodzom i cesarzom szczególnie zasłużonym dla państwa.
2: Okej, okay. Czyli ty idziesz w pozytywny jednak element czasów Cesarstwa Rzymskiego, to ja troszeczkę sprowadzę nas na ziemię. 454 rok natomiast, cesarz rzymski Walentynian III zamordował w trakcie audiencji Aencjusza Flawiusza.
1: Czemu zrobił?
2: No zamordował go.
1: Ale co mu zrobił, że go zamordował?
2: No morderstwa dokonał. Pewnie narzędziem.
1: Ale ten, co stał się ofiarą.
2: A jest już Flawiusz?
1: No.
2: Dobra, to czekaj.
1: To ja w międzyczasie. Może takie pozytywne, niepozytywne. Rok 1924. Pan Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie. Pozytywne, no bo jest to ważny punkt, ważna lektura. No,
2: ale tak, pewnie... szczególnie w kontekście ostatnich lalkowych dymów.
1: Tak, no, ale myślę, że jak niektórym kazano... musieli to czytać w szkole średniej, to było tak jak...
2: Słuchaj, Aencjusz jest mocny.
1: Coś tam
2: tak.
1: Odwalił.
2: Aencjusz to ogólnie był polityk i wódz rzymski z okresu panowania właśnie Walentyniana III, zwany ostatnim Rzymianinem. I teraz jego śmierć polega na tym, że osłabnięcie zagrożenia ze strony Hunów po śmierci Attyli sprawiło, że pozycja Aecjusza znacznie osłabła, ponieważ nie było zewnętrznego wroga, przed którym miałby chronić Rzym. By ugruntować swoją pozycję, Aecjusz uzyskał przyrzeczenie cesarza ożenku syna Gaudencjusza z córką Walentyniana III Placydią. Nie wiem, dlaczego się w to władowałam, ale dobra. Dzięki temu Gaudencjusz miałby szansę objęcia korony cesarskiej po śmierci Walentyniana III. Jednak dworzanie pod wodzą arystokraty, kolejnego, Petroniusza Maksymusa, który utracił swoje stanowisko, przekonali cesarza, że te działania Aecjusza stanowią zagrożenie dla jego władzy. Rozwścieczony cesarz własnoręcznie zabił wodza podczas audiencji 21 lub 22 września. W odwecie żołnierze Aecjusza, także za namową Petroniusza Maksymusa, zamordowali cesarza w marcu 455 roku podczas przeglądu wojska. Czego nie rozumiesz? Przecież to było łatwe. Szczególnie dla mnie, żeby to odczytać o 7.18.
1: No to teraz już wiemy. Trochę fabuła.
2: Dobra, ale słuchaj. Mhm. Sprawdźmy, jak czytanie ze zrozumieniem. Co się wydarzyło?
1: No
2: Aecjusz to był ten wódz, który został zabity przez Walentyniana III.
1: No i tam Petroniusz też był w tym wszystko zamieszany. Były jakieś te obietnice ożenku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No pomieszało się, porobiło się i podpadli sobie i na koniec. No i też nie było wroga, no bo Attyla poległ. No bo wcześniej, bo tam kolega, o którym opowiadałaś, go też już załatwił, a potem jego załatwili przez to, więc trochę taki efekt domina. Przez to, że on pokonał Attylę, doprowadził do swojego końca.
2: Opadła mi szczęka. W życiu bym tego tak nie wytłumaczyła, nawet zważając na fakt, że to czytałam. Słuchajcie, to jest niby tak, przegląd.
1: Dzięki.
2: Czego? Kalendarium?
1: Przeczytanie, przytoczenie tego.
2: A ja tam miałam jeszcze ciekawe jakieś newsy, ale jestem już taka po prostu połamana czytaniem, że powiem wam, jakie są święta nietypowe. Czy ty jeszcze chcesz tam pojechać z wydarzeniami?
1: Pozytywnie, że rok 2002, chociaż pozytywnie. Dla mnie niektórzy powiedzą może, że neutralnie. W Warszawie w 2002 roku otwarto Most Siekierkowski. Trochę negatywnie, ale tak sentymentalnie w roku 2014 odbył się ostatni seans w kinie Femina w Warszawie.
2: Pamiętam.
1: I co? 12 godzin 17 minut. Tyle będzie trwał dzisiejszy dzień. Zachód słońca 18.37.
2: Dzisiaj jest Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, Międzynarodowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu oraz Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. Patrycjusz napisał SMS-a, co to za czary rzucacie, nic nie zrozumiałem. Patrycjusz, ty akurat ze swoim imieniem spokojnie mógłbyś być zamordowany 3000 lat temu, więc nie nabijaj się z nas, tylko ciesz się, że urodziłeś się dziś.
1: To była fabuła Gladiatora Trójki, co Klaudia czytała.
2: Weź, nie traumatyzuj mnie.
1: Krajowa Administracja Skarbowa.
2: No, co tam chcesz powiedzieć?
1: Że mam dobre konotacje. To może być kontrowersyjne.
2: Bardzo.
1: Ty, i to będzie taki protip, że mają swoją infolinię. Jak macie czasami jakieś zagwozdki okołopodatkowe, to można tam zadzwonić i z nimi pogadać z państwem i doradzą.
2: Żartujesz.
1: Minus jest taki, jak miałem kilka wątpliwości podatkowych czasami w życiu, to dzwoniłem, pytałem. Minus jest taki, że czasami jednak...
2: Chyba podlizuje.
1: Że warto zadzwonić dwa razy, żeby zobaczyć od dwóch osób, czy usłyszycie tą samą wersję. Więc takie jest, wiecie, double check trzeba zrobić.
2: Ligo, ale dzisiaj imponujesz mi w kalendarium. Kiedyś powiedziałabym nawet na to, że jesteś impresywny.
1: Pozytywistyczny.
2: 886 971 971. Zapraszamy do interakcji.

0: 886-971-971. Tutaj zachęcamy Was do przesyłania wiadomości SMS-owych, WhatsAppowych lub na Instagramie Radia Campus. Tam po prostu wystarczy, że wpiszecie Radio Campus Instagram.
1: Jaki zadowolony. Chrypa do nas napisał, że w styczniu będziemy mówić, że 9 stopni to ciepły dzień.
0: To prawda.
1: No. Tak, Chrypa, ale co ma wnieść ten... Ta uwaga. No tak, no zawsze gdzieś 9 stopni to będzie ciepło, no w naszych sercach nie jest. I myślę, że większość serc dzisiaj trochę zmarznie i nie będzie myślało, o w styczniu to docenię.
0: To prawda.
1: Nie do końca wydaje mi się, że to tak działa, ale spoko. Grzesiu napisał, dzień dobry robaczki, uważajcie na zdrowie, bo przy zmiennej pogodzie łatwo o przeziębienie. By the way, nowy Resident Evil wyszedł kozacko. Byłem wczoraj w kinie z córeczką, 13 lat na luzie. Film straszny, trzyma od początku do końca, świetnie zrealizowany i bawi. Młoda chciała pójść jeszcze raz sama z koleżanką.
0: To jest taki o potworkach na bazie gry. Ma psychę,
1: Resident Evil jest spoko, no. No ale czy 13-latka dźwiga? Taka teraz ta młodzież wyrośnięta.
0: Za chwilę wiadomości.

0: Jest 7:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Wojtek Kopacz.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w USA. Z kim spotka się głowa państwa? Zełenski porozmawia z Trumpem. Wybory lokalne w Niemczech.
1: Wiadomości.
2: Karol Nawrocki kontynuuje wizytę w Stanach Zjednoczonych. Prezydent wraz z małżonką polecieli do Nowego Jorku na szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głowa państwa weźmie dziś udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego. Z tym wątkiem wiążą się kontrowersje. Według dziennikarzy Dominiki Długosz i Mariusza Gierszewskiego szczyt organizuje prywatna fundacja, a za wpłatą odpowiedniej kwoty dolarów można wykupić spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Organizujące szczyt Centrum Strategii Rozwojowych zaproponowało uczestnikom pakiety sponsorskie. 100 tysięcy dolarów ma kosztować rozmowa jeden na jeden z prezydentem Polski. Pakiet Gold jest połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Organizatorzy proponują też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów. Do doniesień dziennikarzy odniósł się podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda.
3: Jeśli chodzi o organizację przestrzeni, no to tym zajmuje się fundacja, ona wydała oświadczenie. Z tego co ja wiem, to nie ma takiej żadnej strefy, no bo jakby nie ma dla kogo robić, wszyscy mają taki sam dostęp. Tylko kancelaria, nie za bardzo mamy narzędzia, żeby działać za granicą w takim zakresie, jak to robią NGOsy, no więc tak to jest praktykowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale jakby przy każdej wizycie zagranicznej.
2: Na dziś zaplanowano też spotkanie polskiego prezydenta z prezydentami państw bałtyckich, Litwy, Estonii i Łotwy. Oprócz tego Karol Nawrocki porozmawia dziś z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Pozostajemy w temacie szczytu ONZ w Nowym Jorku. Prezydent Ukrainy umówił się na spotkanie z Donaldem Trumpem. Taką informację zamieścił wczoraj w swoich mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent twierdzi, że ma plan na załagodzenie konfliktu z Rosją, a także zabezpieczenie ukraińskiej sieci energetycznej przed kolejnymi atakami ze strony Moskwy. Oprócz tego w piątek prezydent Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cła na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi USA uprawnienia do nałożenia ceł do 100% na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację. Kolejne wybory regionalne w Niemczech i kolejne zwycięstwo AfD. Alternatywa dla Niemiec wygrała w graniczącym z Polską landzie Mecklenburgia-Pomorze Przednie. Jednak nacjonaliści nie obejmą tam władzy. Nie zdołali uzyskać samodzielnej większości. Władzę najprawdopodobniej utrzyma dotychczasowa premier landu, socjaldemokratka Manuela Schwesig. Tak komentuje ona wyniki wyborów. To były najtrudniejsze wybory do parlamentu landowego. Wybory w trudnych czasach, z wieloma przeszkodami ze strony rządu federalnego, ze wzmocnionymi siłami ekstremistycznej prawicy z AfD. My podjęliśmy tę walkę. I to z jakimi wynikami? Partia Socjaldemokratyczna uzyskała 35,5%, a AfD 38% głosów. Oprócz tego wybory do lokalnego parlamentu także w Berlinie. W stolicy kraju wygrała partia Die Linke, niemiecka lewica, spadkobierczyni komunistycznej partii NRD. Prawdopodobnie stworzy ona rząd z innymi lewicowymi ugrupowaniami, socjaldemokratami oraz zielonymi. Dziś w Gdyni inauguracja 51. Festiwalu Filmów Fabularnych. Festiwal potrwa do soboty. W konkursie głównym filmy oceniać będzie jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. O Złotego Lwa powalczą m.in. Czas, który nie nadszedł Julii Rogowskiej, Dobry Chłopiec Jana Komasy czy Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
1: Korki.
4: Postoicie od północy, jak wyjedziecie od Łomianek w kierunku Młocin, no to oczywiście wolno. S8-ka Mostgruta Roweckiego przez w kierunku zachodnim oczywiście wolniejszy przejazd, Wisłostrada jeszcze przed Mostem Gdańskim w kierunku Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, Wybrzeże Helskie, stronne ulicy Ratuszowej, przejazd przez Rondo Starzyńskiego, najgorzej przez od strony Jagiellońskiej, Łopuszańska w stronę Alei Krakowskiej, Aleje Jerozolimskie od tam wspomnianej Łopuszańskiej w kierunku Rondo Zesłańców Syberyjskich, Wawelska w stronę Pomnika Lotnika w obu kierunkach, Dolina Służewiecka i Zbieg Alei Wilanowskiej. Zbieg Alei Wilanowskiej i Doliny Służewieckiej, a i owszem też.
1: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to podczas przywitania ustaliliśmy sobie, że nie będzie to najbardziej spektakularny poniedziałek w naszym życiu, jeżeli chodzi o pogodę, oczywiście, no bo zimno. Zimny, jesienny, deszczowy poniedziałek przed nami. Już coś tam zaczyna gdzieniegdzie siąpić, może się donosić. Czyli napisać SMS-a pod numer 886-971-971 pod tytułem na przykład Ursus siąpi. I wtedy będziemy wiedzieć, skąd nadchodzi siąpienie. Do końca dnia, moi drodzy, jakieś opady, jakaś mżawka będzie nam towarzyszyć. Chłodny i mokry dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 15 stopni, ale raczej słońca nie ma się co spodziewać. Być może gdzieś w okolicach 14 wyjrzy na moment zza chmur, żeby dać nam znać, że jest. Ale to będzie taka toksyczna wizyta, żeby poinformować nas, że nie mamy do niego dostępu.

0: Kapitan Poranek.
1: 17 minut i będzie godzina 8, gdybyście nie mieli zegarków i 9 stopni za oknami, szaruwa, gdybyście nie mieli okien.
2: Gdybyście nie mieli okien, Suchy donosi, że na Mokotowie nie siąpi, natomiast Adam z Mokotowa napisał, że mrzy na Wawrze. Niesamowita po prostu wymiana dzielnic i zadań. Bo tak. Adam z Mokotowa jest teraz na Wawrze, a Suchy donosi, co na Mokotowie. Niebywałe, Boże, jakie życie jest przewrotne.
1: Jesteśmy oddzielni, a jednak wszyscy razem.
2: Bo jesteśmy jedną polską rodziną i trzeba o tym pamiętać. Ciągle o tym zapominacie, szczególnie ty. Siema, elo i cześć, napisał Kubula. Miałem przypomnieć o grzybach. Nie wiem, czy pociągniecie ten temat dalej, ale ja swoją część zadania wykonałem. Pozdrawiam. Kuba, ty jesteś jak zdrowie, naprawdę. Niesamowite, w życiu bym nie pamiętała, że chciałam rozmawiać o grzybach. Mało tego, myślę, że nawet jakby Ligo pamiętał, to nie chciałby podjąć tego tematu.
1: I powiem więcej. Teraz jak Kuba przypomniał, to ja i tak tego nie pamiętam.
2: No ja powiedziałam, że mam nową pasję. Grzybiarską. Też nie pamiętasz. Dobra, nie. Nieważne. Nie przejmuj się w ogóle, Ligo. To, że Kuba mnie
1: dobra,
2: słucha bardziej niż ty.
1: Mówiłem, że jesteś sezonowcem.
2: No bo jestem.
1: No, bo teraz modne są grzyby. A ja mówiłem, że...
2: Jak są modne grzyby? Grzyby są od zawsze modne. No ludzie z koszyczkami to...
1: W tym okresie.
2: No bo jest jesień.
1: No wiem.
2: Zimą mają zbierać. Co no, się no, dzieje,
1: no,
2: Ligo?
1: Boże, no, tak samo zimą popularne są darty, a latem wyjazdy na wakacje. No ale to dlatego sezonowcy.
2: Dobra, słuchajcie. Chciałam wam powiedzieć, nic nie jest istotne. Sezonowość, obrażanie, plucie, obozy, to co Ligo lubi z wami robić. Ja chcę powiedzieć jedno. Grzyby to jest to. Ligo.
1: I to jest, ktoś włącza radio w tym momencie.
2: Grzyby to jest to. I słuchajcie, powiem...
1: Bardzo mocny statement.
2: Bardzo mocny statement, mało tego. Okazuje się, że ja jestem jak porządny myśliwy. Czyli ja chcę iść, dokonać plądrowania lasu i później nie jem tych grzybów. Czyli tak, zabijam te grzyby dla przyjemności.
1: Czyli, często ludzie robią tak, że jak łowią ryby, to je potem wypuszczają.
2: Ale grzyba nie wypuścisz.
1: No właśnie, grzyba nie wypuścisz, więc to jest trochę zniszczenie dla zniszczenia. Nie no właśnie. Możesz sobie robić ich zdjęć?
2: Robię też.
1: A, czyli robisz zdjęcie,
2: wkładam do koszyczka
1: siedzi
2: i odsypuję bratu.
1: Okej, no ale to jak dla kaska, no to wiesz, to jest...
2: Ty się nie podlizuj, okay. Nie poznałeś go ostatnio przez telefon.
1: No
2: dobra, nieistotne. Istotne jest to, że kiedy szukałam ukojenia, różne rzeczy dają mi ukojenie.
1: Na przykład grzyby.
2: No właśnie, dotychczas trochę byłam taka, grzyby, no to sobie, chodźcie sobie na te grzyby. Ale mój brat wziął mnie na grzyby i okazuje się, że to jest naprawdę fajne. Są pewne takie zasady. Ligo, ty nie masz, ja cię wezmę
1: Jezu.
2: Na grzyby. Naprawdę.
1: Czy tylko ja to czuję tą dwuznaczność?
2: Jakub, czy ty jesteś nienormalny? Słuchajcie, szukasz ukojenia, szukasz jakiejś radości
1: Boże.
2: W życiu, szukasz czegoś, co da ci spokój. No i idziesz sobie, jesteś niedojrzały teraz, ale ja po prostu będę trwała, jak trwam, jak monument od 10 lat.
1: Idź to.
2: I idziesz sobie, Ligo, w tym całym świecie, w którym my żyjemy. Wojny, przebodźcowanie, obozy,
1: idziesz na grzyby,
2: nerwy,
1: do lasu.
2: Człowieku, Instagram, bzdury, baba gdzieś jest, ty jej zazdrościsz, nienawidzisz jej, komentujesz, że wygląda sztucznie i nagle wchodzisz do lasu. I liczysz się
1: na
2: tylko
1: grzybach.
2: Ty i grzyb, człowieku. Każde 10 sekund to jest nowa historia. Jeszcze jak idziesz z moim bratem, który idzie obok 20 metrów i mówi, że mam do niego nie podchodzić, bo tu są jego grzyby. I śpiewa sobie historię grzybek tu, grzybek tam, wszystkie grzybki tutaj znam. To nagle okazuje się, że nie masz żadnych problemów. Jedynym twoim problemem jest to, czy znajdziesz kurkę.
1: Fantastyczny film. Nie, trip.
2: No mówię ci.
1: Ale był też o tym film. Trochę tak by...
2: Ale popatrz, emocje też się tutaj obudziły w SMS-ach.
1: Nie no, to oczywiście. Ja miałem przed oczami...
2: Wezmę cię na grzyby, obiecuję ci
1: to. O Jezu, ale to jest... Nie wiem, czy mogę takie rzeczy robić. No, tak. Piękne,
2: no ale
1: to piękne
2: wiesz,
1: było.
2: Tak się z tobą rozmawia jak z ludźmi.

0: lustrem po prostu.
1: Nie, no ja przeżywałem, przecież widzisz, jak widziałaś obok, jak się uśmiechałem, jak się
0: dobrze,
1: śmiałem.
0: Dobrze, siedź sobie dalej w tym telefonie i się załamuj, nawet, jak ci źle.
1: Nawet raz w telefon nie spojrzałem.
0: Ale chodzi mi, to znowu jest metafora twojego życia.
1: Okej. Okay.
0: Okay. Że ktoś ci mówi, że gdzieś czeka dla ciebie ukojenie, a ty nie.
1: Ale
0: bo nie.
1: Ja się uśmiechałem, wchodziłem w to razem z tobą, byłem w tym filmie.
0: Dobra, zamykam się.
1: Widzę ciebie i Kaska, jak w Las Vegas parano, jak idziecie przez ten las. Widzę to. Widziałem to. Byłem w tej historii. Szedłem tam.
0: Chciałem dzisiaj iść na grzyby, ale pada.
1: No, wyrosną na pewno dzięki temu. Jest taka, chyba tak się mówi, że po deszczu to będą grzyby.
0: Otworzyłam się i nie było warto.
1: Technik Figlina i Grochów już teraz, 12 minut do 8.

0: Geruchten.
1: Jest się raz, od kawy wyjaga. Z

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

0: Kapitan Poranek.
1: 5 minut i będzie godzina 8.
2: Brać grzybiarska ratuje mnie, gdy ty porzucasz na wyspie
1: me
2: smutne ciało.
1: Ja jestem z wami, byłem w tym świecie. Trochę we własnym, innym, ale cały czas z wami.
2: Tutaj różne dostajemy fotografie, na przykład pieska, to jest chyba jakiś terierek na grzybach. Zbieram z psem, ale ostatnio jest za dużo kleszczy. Od małżonki mam zakaz zabierania go na spacery. Oczywiście na zdjęciu jest grzybowa ciekawostka. Czy to jest kozia broda?
1: Nie znam takiego grzyba.
2: Znaczy, to się jakoś inaczej nazywa, ale to wiesz, na razie mnie brat uczy. Ja na razie jestem takim zbieraczem, że jak urwę niechcący kapelusik od nóżki, to mój brat wyrzuca nóżki. Bo nie ufa, że wiesz, wybieram dobrze.
1: Nie, dobrze. To pomylić może się. O, bardzo piękny grzyb.
2: Koralówka łososiowa to jest.
1: Jeju. No, nie wiedziałem.
2: Jak się zaangażował, teraz będzie udawał, że mu zależy. Tutaj ktoś wysłał, że też sobie grzybki zbiera. No elegancko, dobra. Ja już jestem zadowolona, że nie jestem sama w grzybowie. Weź ligosa na koszenie trawy, ktoś napisał.
1: No, wyciągacie moje traumy naprawdę w poniedziałek o 8 rano.
2: Jak myślę o zbieraniu grzybów, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Super. To jest taki wspaniały inside joke. Co my tu jeszcze mamy? Ligo obudził sobie wewnętrznego hipisa. No,
1: cieszę
2: ogólnie...
1: się, że tylko ja tutaj zrozumiałem pewną.
2: A i tam zrozumiałem. Zdjęcie sprzed tygodnia, szkolenie stropienia. No i też grzybek znaleziony, elegancko, dobra.
1: Razem z peskiem.
2: Może ja zrobię jakieś spacery kampusowe grzybiarskie i wtedy będzie fajnie.
1: No.
2: Jak z moimi braćmi i siostrami grzybiarzami się spotkam. Dostałam ostatnio skarpetki w grzyby. A chciałam też nadmienić, że byłam na jednym grzybobraniu. Ale już jestem ultrasem.
1: Weszłaś w to mocno.
2: Tak jak mówisz, no jestem sezonowcem, no.
1: Grzybobranie z rodziną szkaradków.
2: Można, tak, jak najbardziej.
1: Może wiesz, no to jest jakiś pomysł.
2: Wydaje mi się, że tak. 886-971-971 to koniec grzybiarskiego rozdziału. Zamknęłam się już przed ligocem w tym zakresie, ale może jeszcze do tego wrócimy. Kto wie, ligo?
1: A za chwilę 8 rano, co oznacza, że sportowy kampus, który oznacza wiadomości sportowe. Tak gdyby.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Reklama.
5: Jest ósma. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Wojtek Kopacz.
6: Sportowy Campus.
7: Dziś rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni pod wodzą trenera Jana Urbana przygotowują się do rozgrywek w ramach Ligi Narodów. Polscy piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Potem czeka ich jeszcze rewanżowy mecz z Bośniakami. Pierwszy mecz, spotkanie z Bośnią i Hercegowiną już w piątek w Warszawie. Trener Jan Urban skomentował nadchodzące rozgrywki. Przyznał, że traktuje mecze bardzo poważnie, tym bardziej, że, jak podkreślił, są one również ścieżką awansu na Mistrzostwa Europy, jeśli polskim piłkarzom nie udałoby się zakwalifikować tradycyjną drogą. Na rozpoczynającym się dziś zgrupowaniu zabraknie bramkarza Kamila Grabary i napastnika Adriana Benedyczaka. Obaj zawodnicy nabawili się kontuzji. Zostańmy w temacie piłki nożnej. Lech Poznań pokonał w rozgrywkach ekstraklasy Radomiaka Radom 5-1. Początek meczu nie zapowiadał takiego wyniku. Już w 16 sekundzie Lech Poznań stracił bramkę. Goście objęli prowadzenie za sprawą katastrofalnego błędu Radosława Murawskiego. Pomocnik kolejorza stracił przed własnym polem karnym piłkę. Ta szybko trafiła do Gielme Luisa, a ten z kilkunastu metrów strzelił gola. Odpowiedź Lecha nastąpiła już 2 minuty później. Reprezentant gospodarzy Pablo Rodriguez strzelił bramkę, wyrównując wynik spotkania. Reszta meczu przebiegła pod znakiem dominacji Lecha Poznań. Wyniki skomentował trener Lecha Nils Frederiksen. Jeśli porównamy ten sezon do poprzedniego, to jest znacznie lepiej. Wiesz, w poprzednim sezonie zdołaliśmy jedynie awansować do Ligi Konferencji. Teraz jesteśmy w Lidze Europy. Wiem, że jestem całkiem usatysfakcjonowany. Myślę, że mieliśmy dobry początek sezonu. Przypomnijmy, Lech Poznań broni w tym cyklu tytułu Mistrza Polski. Ekstraliga żużlowa. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 55-33. Najwięcej punktów dla zwycięskiej drużyny uzyskali Duńczyk Mikkel Mikkelsen oraz Rosjanin Emil Sajfudinow. Najlepszy czas 61 sekund uzyskał w pierwszym wyścigu Patryk Dudek. W 4 pierwszych wyścigach aż 3 razy odnotowano remis. Tylko drugi wyścig zakończył się zwycięstwem. Press Toruń wygrał 4-2. Przewaga Torunian powiększyła się do 6 punktów w 5 biegu. Potem Sparta Wrocław próbowała odrobić stratę, ale nie zdołała już wygrać z Aniołami. Wyścig skomentował autor najszybszego okrążenia, Patryk Dudek z Press Toruń. Mamy zbilansowany skład. Dobrze się uzupełniamy, jak w dobrym małżeństwie, ocenił zawodnik zwycięskiej drużyny z Torunia.
8: Campus 97,1 FM.

0: Poranek.
1: Chciałbym poznać wasze opinie na temat jednego produktu. Ostatnio przeglądałem sobie Instagram i mam zaobserwowane takie stronki z różnymi nowościami, jeśli chodzi o produkty dostępne w sklepach. I tam widziałem napój, uwaga, o smaku frytek i truskawek.
2: Ojejku.
1: I chciałbym, już twoją opinię znam.
2: Ojejku, nie, no
1: bardzo mnie to, bardzo mnie to zaskoczyło.
2: Aż się muszę kawy napić.
1: Bardzo mnie to zaskoczyło, kiedy zobaczyłem, że istnieje tak, nie regulujcie odbiorników, napój o smaku frytek i truskawek dostępny normalnie tam w jednym ze sklepów w Polsce.
2: Nie jestem w stanie się odnieść, bo jestem obrzydzona. Ja bardzo tak słabo reaguję na takie tematy. Myślę o grzybach teraz, żeby się uspokoić.
1: No, ciekawe. Ciekawe to. Znaczy, we mnie jest coś takiego, że mówię, kurczę, jakbyś miała i powiedziała, Ali, go kupiłam, spróbuj, to bym łyczka wziął, żeby mieć już
2: nie
1: tak faktycznie...
2: Nie żartuj sobie, nie wziąłbyś.
1: Ale, no, wziąłbym, żeby spróbować, ale także... No, ale nie, ale brzmi to dziwnie. Ale co to oznacza? Patrzę sobie tak. Widzę wasze reakcje w SMS-ach, możecie dać znać, co myślicie. Powtórzę, napój o smaku frytek i truskawek. 886971.
2: Ligo, ale ludziom jest niedobrze, no nie obrzydzaj ich. Popatrz, jakie my mamy życie w tej Polsce ostatnio. No jeszcze musisz dowalać?
1: Drodzy państwo, na obronę
2: myślcie
1: tego...
2: Myślcie sobie o herbatce z imbirem.
1: Spojrzę na to szerzej. Spojrzę na to trochę szerzej. Bo jeżeli ktoś gdzieś w jakiejś firmie podejmuje decyzję o tym, żeby stworzyć coś takiego... To może być to oczywiście fanaberia właściciela, producenta i tak dalej, ale myślę sobie, że gdzieś powstały jakieś badania, z których wynika, że to może być produkt, który jest dla kogoś interesujący.
2: Ktoś się zapytał, czy frytek i truskawek jednocześnie, czy to są osobne smaki?
1: Nie, to jest jeden. Jedna, nawet pokażę ci.
2: No, wam, nie pokazuj
1: wam,
2: mi.
1: Wam pokażę, wam nie pokażę, no bo nie siedzicie koło mnie, ale tak. Naprawdę to jest. Czyli raczej rozumiem, że negatywnie do tego.
2: Wydaje mi się, że konsumenci tradycyjni bardziej woda, herbatka i kawa to są takie pewniaki.
1: Zamknęliście się na nowości, naprawdę.
2: Nie zamknęliśmy się, tylko wywołujesz w ludziach poranne
1: Proszę.
2: Po prostu.
1: I to istnieje. Nawet w takiej dużej sieciówce dostępne.
2: Jakoś to. Nie no, jakaś totalna aberracja.
1: Może... No. No, tak. Czekam, aż ktoś napisze, ej, dobre. Ej, fajne.
2: No, napisze
1: ej, ja
2: producent.
1: Bo są takie, na przykład mi się to skojarzyło, że dużo osób je lody z frytkami. Dla mnie też dziwne. Nie, w ogóle nie kręci mnie sama myśl na to, jak myślę o konsumpcji tego, ale z drugiej strony spotkałem się, że jest to dosyć popularne.
2: A ja tak spróbowałam w takiej wersji.
1: I
2: po prostu mi nie smakowało.
1: Ale nie było jakieś takie disgusting.
2: Nie. Ty wiesz, że akurat dla mnie łączenie smaków słodko-kwaśnych to jest dość standardowe życie. Natomiast, no dobra, nieważne. Po prostu ohydne coś. I wydaje mi się, że raczej większość słuchaczy ma takie podejście, ale jeżeli nie, to 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Oglądałeś tą lalkę? Nie oglądaliśmy, dobra, to nie pogadamy o tym, a... Ale coś pogadamy, bo mam pewne refleksje, ale o tym już za moment.

0: Kapitan Poranek.
1: No i co? Jest, że pojawił się chociaż jeden głos, żeby spróbował z ciekawości. Też bym spróbował.
2: Ale wysłał nam jeden kolega, że to może po prostu oznaczać taki napój jakby truskawkowy, a frytki są dodane dla kontrowersji. Na
1: może
2: opakowaniu.
1: Tak być. Chwyt marketingowy.
2: Widzisz,
1: tak
2: że jednak o tym mówimy. Dlatego mi się to skojarzyło z lalką. Bo na kontrowersji możesz zbudować bardzo duże zainteresowanie.
1: Tak, okej. Okej, więc lalka za chwilę.
2: Już jest, Netflixowa.
1: Na chwilę potem pogadamy.
2: Aha.
1: Jeju.
2: Jezu, przepraszam, że nie czytam w myślach. No,
1: bo chcesz już przeskoczyć do swojego tematu.
2: Jakby no dobrze, no to gadamy o twoim, o obrzydliwym jedzeniu. Dobrze. Żeby ludzi obrzydzać o 8.20.
1: Była rozmowa o napoju, o smaku lodu z frytkami, który znalazłem w internetach.
2: Truskawek.
1: Truskawek z frytkami, który znalazłem w internetach, który jest dostępny w jednym sklepie sieciowym. Można sobie wejść na Instagramie na Food News Polska i tam odnaleźć, gdzie tam jest. No i inne różne perełki. Zapytałem, jakie są wasze odczucia. W większości były negatywne. Zdarzają się głosy, które mówią, jest okej, możemy spróbować. Ja też, jakbym był w tym sklepie, to tak przyniosę nam. Widzę twoje spojrzenie, które jest takie...
2: Bo ja już się gotuję, nie? Ja muszę opanować, bo zaraz będziesz się nad tobą znęcam. I próbuję teraz, naprawdę, myślę o grzybach, myślę o wiewiórkach z łazienek i tak mam, dobra, Klaudia, wytrzymasz to.
1: To jest tylko...
2: Zobaczymy.
1: Tylko kolejny krok w podróży zwanej życiem i dość nowym doświadczeniem. I to tylko napój.
2: No.
1: 4 złote, a nowe doświadczenia.
2: No to dobrze, to sobie doświadczaj. Czy ja cię zmuszam, żebyś ze mną szedł na grzyby?
1: Nie dostałem zaproszenia,
2: szczerze
1: mówiąc.
2: Jak nie dostałeś? Przepraszam, czy ktoś słucha tej audycji cały czas? Nie dostał zaproszenia na grzyby ze mną? Ludzie obcy dostali, a ty nie dostałeś.
1: No nie.
2: Jezus, z wami się tak rozmawia, ja nie mam sił. Nie mam sił po prostu, poddaję się, słuchajcie.
1: Nie pamiętam zaproszenia na grzyby.
2: Dobrze, no to nie pamiętasz. Może przez grzyby nie pamiętasz zaproszenia na grzyby.
1: No. Nie, bo nie, chociaż nie, jestem... Lubię.
2: Co lubisz?
1: W sensie, że lubię dania grzybowe. Tak jak teraz pomyślałem.
2: 886-971-971. Dajcie znać, co u was. Ej, słońce wychodzi.
1: No to jest najwyższa pora. Znaczy to myślę, że słońce, kurczę, no to robiło się ciut jaśniej.
2: Nie, wychodzi, naprawdę. Ja tu widzę, bo ja przez akwarium mam jeszcze taki zydelek. Więc jest, naprawdę jest. Patrz, chodź. Przesunę cię tu. Właśnie ciągnę ligoca na krześle. Patrz, tak. Widzisz słońce?
1: Jest.
2: Prawie mu skręciłam karka, ale było warto.
1: Tak. Wychodzi słońce, proszę państwo.
2: Jak można zmienić temat o ohydnym jedzeniu? Ligo, patrz, bocian! O, i teraz o bocianach jedno wejście. Troszkę mi się udało. Jak macie potrzebę jeszcze rozmawiać o ohydstwach, to zapraszam. A jak chcecie porozmawiać o prozie życia, to też zapraszamy. 886-971-971.
1: Mówisz, że lalka, to o tym zaraz, ale do Netflixowa. Bo ta filmowa jeszcze nie wyszła.
2: 30 chyba będzie w kinach.
1: Przesie?
2: Tak.
1: Utwierdzam się, bo byłem już dzisiaj w październiku.
2: Bardzo dużo pytań, bardzo muszę być czujna.
1: DJ Bliki, Dominika Płonka. Dzięki tobie już teraz 25 minut po godzinie 8.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Jest 8:31. Wiadomości Radio Campus przedstawi Wojtek Kopacz.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Trwa spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. W Rosji skończyło się 3-dniowe głosowanie do Dumy Państwowej. Pożar w kamienicy na Grochowie.
1: Wiadomości.
2: Trwa spór o Trybunał Konstytucyjny. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego Macieja Berka. A w piątek upłynęła kadencja sędziego Trybunału Justyna Piskorskiego, którego miał zastąpić. Równocześnie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa protest z udziałem polityków PiSu.
3: Bezprawne przejęcie jest niczym innym jak totalną hańbą. To jest podważenie fundamentu państwa, podważenie naszej demokracji. Proszę państwa, jak my będziemy postrzegani na zewnątrz, jeżeli do takich sytuacji w Polsce będzie dochodzić?
2: Mówił wczoraj Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja zarzuca rządzącej większości, że Maciej Berek jako były minister rządu Donalda Tuska nie jest odpowiednim kandydatem na niezależnego sędziego. Szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki ocenił też, że ma wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego, a ten jest niezbędny, aby można było kandydować na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do wątpliwości odniósł się w TVP Info Maciej Berek.
4: Wykonywanie przeze mnie zawodu radcy prawnego jest udokumentowane w jedynym miejscu, w którym może być udokumentowane, czyli w ewidencji radców prawnych. Jako radca mam obowiązek takie informacje przekazywać Okręgowi Izbie Radców Prawnych, ale to nie jest problem. Gdyby ktoś z otoczenia prezydenta chciał, to takie dokumenty by znalazł. Ja je przedstawiałem, tłumaczyłem, one są publicznie dostępne.
2: Przypomnijmy, w przeszłości Prawo i Sprawiedliwość również wprowadzało do Trybunału Konstytucyjnego uwikłanych politycznie sędziów. Funkcję sędziego Trybunału sprawowała m.in. Krystyna Pawłowicz, posłanka PiSu. Zakończyły się wybory do rosyjskiego parlamentu, Dumy Państwowej. Według cząstkowych wyników głosowanie wygrała partia Władimira Putina, Jedna Rosja. Ugrupowanie uzyskało ponad 57% głosów. Do Dumy Państwowej wejdą też lojalne Kremlowi Komunistyczna Partia Rosji, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, a także ugrupowanie Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od czasu agresji Kremla na Ukrainę. Władze nie dopuściły do nich żadnych partii opozycyjnych, w tym krytykującej wojnę liberalnej partii Jablako. Głosowanie zostało uznane przez ekspertów jako niedemokratyczne. W nocy z soboty na niedzielę w jednym z mieszkań na warszawskim Grochowie doszło do pożaru. W czasie akcji poszukiwawczej strażacy znaleźli zwęglone ciało. Ofiarą była kobieta, a służby zajmują się obecnie ustaleniem jej tożsamości. Do zdarzenia doszło około godziny 23 w jednym z mieszkań przy ulicy Dwernickiego. W działaniach gaśniczych brało udział 5 zastępów straży pożarnej. W wyniku akcji strażaków zalane zostały mieszkania na niższych piętrach budynku. Po ugaszeniu pożaru na miejsce dotarła policja i prokuratura w celu oględzin i ustalenia przyczyn tragedii. Strzały padły w niedzielę w Austin w Teksasie. Funkcjonariusz ICE ranił mężczyznę. Przebywa on obecnie w szpitalu w stanie ciężkim. Więcej informacji Ala Gocławska.
5: Poszkodowany to 28-letni Wilber Rafael Garces Perez, pochodzący z Wenezueli. Został postrzelony w okolice Tułowia podczas interwencji na północy miasta. Według lokalnej policji wcześniej doszło do zatrzymania jego samochodu, a następnie do krótkiego pościgu pieszego. Bliscy poszkodowanego i ich pełnomocnik podkreślają, że Wenezuelczyk był w trakcie oficjalnej procedury legalizacji swojego pobytu w USA. Bezpośrednio po incydencie na miejscu zdarzenia wybuchły gwałtowne protesty lokalnych mieszkańców przeciwko brutalności służb imigracyjnych. Manifestacje trwały do późnej nocy, co początkowo opóźniło i utrudniło działania policji zabezpieczającej ślady.
1: Korki.
6: Postoicie na Mokotowie, na Powsińskiej w kierunku mostu Łazienkowskiego do zbieg Doliny Służewieckiej i Alei Wilanowskiej, również Aleja Niepodległości w stronę Wawelskiej, która również zakorkowana w stronę Pomnika Lotnika, okolice mostu Łazienkowskiego oraz w Wałmie Deszyńskim, też w okolicach tego mostu po drugiej stronie Wisły. Zakorkowane wolno się jedzie Wisłostradą przed Mostem Gdańskim w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego bez zmian wolno przejeżdżamy autami, samochodami, rowerami, rowerami to szybciej, i motocyklami przez rondo Starzyńskiego. S8 oczywiście wolno się jedzie w kierunku zachodnim, wolno się wjeżdża do Warszawy od strony Łomianek. Łomianek, też tak po góralsku.
0: Jakoś też mi to tak zabrzmiało, ale postanowiłam nie komentować. Wszystko, co jest to jest góralska mowa, wiadomo, nie? To tak działa.
6: Tak,
0: mnie też tak ludzie mówili, jako że jestem z Nowego Sącza. No powiedz coś po góralsku.
6: I aleje jerozolimskie.
0: Jerozolimskie.
6: I jak uciechniecie z alei jerozolimskich w ulicę Łopuszańską, to też wolno pojedziecie. Hej!
1: Pogoda.
0: Niebywała sprawa. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pogodę, no to cóż mogę rzec. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 15 stopni i wydarzyło się mniej więcej to kilka minut temu, o czym wspominałam w poprzedniej pogodzie, czyli słońce się tak pojawiło na takie ligo, no myślę, że mocne 95 sekund i już jest kompletnie zachmurzone niebo. I tak mniej więcej będą dzisiaj wyglądały słoneczne sekwencje. To słońce będzie, żeby dać wam znać, że jestem, ale ale nie mam mnie dla ciebie. I no nastawmy się na to, że dzisiaj jest taka jesienna aura, bardziej herbatki, bardziej jakieś pumpkin spice latte i tak dalej, tego typu cynamonkowe sprawy, kocyki. I chciałabym wam powiedzieć, że jeszcze nastąpi jakaś taka pozytywna sekwencja w tym tygodniu, ale przyznam, że zerkam sobie na pogodę, co nas czeka w kolejne dni i raczej będzie to tydzień pod znakiem pogody poniedziałkowej, a nie sobotniej. Natomiast więcej szczegółów w pogodzie już za godzinę.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kapitan Poranek.
1: Martyna Szczepanik i Miodu dała mi wszystko, tak się nazywał ten utwór. No, o lalce chciała się rozmawiać Netflixowej, bo ta filmowa jeszcze nie weszła do kin. Mówisz, że 30 września może tak rzeczywiście być, ale na razie możemy porozmawiać o
2: zjawisku.
1: O tej Netflixowej, no czy ja mogę posłuchać ciebie, wszak jej nie oglądałem.
2: Nie, no właśnie, ja chciałam powiedzieć, tutaj sobie dłubię, słuchajcie, bo mi się słuchawka rozwaliła, więc nie słyszę siebie i nie słyszę Ligoca. W sensie słyszę, ale tak inaczej niż zwykle w radiu. Właśnie o tym mówiłam, że nie do końca jestem w stanie o tym porozmawiać, ponieważ tego nie oglądałam, ponieważ mnie nie zachęciło. Bardziej możemy porozmawiać o zjawisku i muszę przyznać, że gdybym była producentką lalki, byłabym zachwycona tym, co się dzieje.
1: No jest
2: ponieważ jest całkiem sporo kontrowersji, jest całkiem sporo kontrowersji, jest całkiem sporo opinii, ludzie się bardzo żrą i kłócą, a wiadomo, że to dobrze wpływa.
1: Wpływa, no bo nieważne jak, ważne, żeby mówili.
2: Oczywiście, bo każdy chce później zweryfikować. Nawet ja tak miałam, że gdzieś tam zaczęłam oglądać tę lalkę i tak mnie w sumie nie wciągnęła, gdzieś tam sobie poszłam w jakieś inne rejony platform streamingowych i teraz mam takie, a może to obejrzę? Wiesz, no żeby mieć zdanie.
1: Też mi to przechodziło przez myśl. Z tego co wiem, chyba największy taki larum w internetach jest o to, że to nie jest adaptacja.
2: Tak.
1: Czy przecież taki, że tego nie było w lalce. Ale to już chyba jest wyjaśnione i można powiedzieć, że to tylko jest na podstawie. W tym uniwersum, serial Lalka na podstawie uniwersum Lalki.
2: Tak jest.
1: Ale nie do końca jest, wszystko będzie się tam spinało z faktycznie tym, co działo się w książce napisaną przez pana Bolesława Prusa.
2: Ja mam tylko taki problem, tylko że wiem dokładnie, że ten problem jest po mojej stronie, że tak samo źle reaguje jak Disney jakoś zaczyna na przykład kombinować w adaptacjach. Czy też w remake'ach, bo Disney to w sposób oficjalny komunikuje, że robi remake'i. Jak są jakieś zmiany scenariuszowe, są jakieś tam odstępstwa filmu od bajki, to wtedy mnie to tak trochę irytuje, ale ta irytacja trwa, myślę, że tak maksymalnie 7 sekund i żyje sobie dalej. Strasznie to jest w ogóle fajne, że my mamy, wiadomo, że sobie tutaj żartujemy, ale fajnie, że mamy też takie problemy, że lalka nas tak tutaj gotuje i że lalka

0: co poświęcamy wpisy, czas, komentarze, nerwy. I dobrze, no może ktoś lalkę przeczyta.
1: No tak, tak. Tak pamiętam czasy, kiedy wzbudzała duże kontrowersje, jeśli chodzi o wypracowania maturalne.
0: I... Nie wiem, czy ja nie miałam lalki na maturze.
1: Ojej, nie pamiętam. Ja nie
0: pamiętasz, czy miałam?
1: Nie pamiętam, czy... Ale ty pisałaś maturę...
0: 2010.
1: 3 lata szybciej niż ja. Więc...
0: Diego ma taką fajną logikę. Ja jestem ciekawa, do czego teraz dojdzie.
1: A wydaje mi się, że ja nie miałem lalki, ale w kilka roczników przede mną często się pojawiała.
0: Tak mi się wydaje, że ja miałam.
1: Ja nie wiem, czy ja nie miałem w 13 przedwiośnia, ale...
0: Oho, znowu jest sekwencja słońca?
1: No, macie to...
0: Czekaj, włączam stoper!
1: Jesteście z nami na żywo, to się dzieje tutaj naprawdę, to emocje. Emocje jak na grzybach, można
0: Ligo,
1: by powiedzieć.
0: Ligo, a musisz być złośliwy?
1: Więc ja chyba miałem przedwiośnia albo potop, już nie do końca pamiętam, ale tak, kto się nie pomylił, kim była Izabela Łęcka, niech pierwszy rzuci kamień.
0: Fajne SMS-y całkiem. Adam troszeczkę nas tutaj dziubie. Napisał: etam dyniowe na pary. Tfu, czarna kawa i do pracy. Nie ma, że boli, nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. Mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowe sukcesy, nowe pokonywanie przeszkód, zdobywanie doświadczeń. Nie rozczulać się nad sobą, tylko prać się za siebie. Czytam tak jak jest, ahoj. Dobrze, dziękujemy Adam, już się spinamy. Nothing we can do, just look at the view.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.

0: Kapitan Poranek.
1: Słuchaj, tydzień temu wrzuciliśmy rolkę. Po prostu o nas. Ona nie jest ani głęboka, ani nic nie zmienia w życiu ludzi. Ale właśnie skomentowała ją pani i napisała: Klaudia, obejrzyj lalkę Netflixową. Mówię ci, nie będziesz żałować, a za tydzień o tym pogadajmy.
2: Rozumiem, no to trochę jest, masz wyzwanie.
1: Słuchaj, daję serduszko właśnie tej osóbce, Masejka, i zrobię to, Masejka, tylko dla ciebie. To znaczy, ja już zaczęłam i liznęłam, tak jak powiedziałam, oko mi uciekło, bo mam rozproszoną uwagę i tylko na grzybach się koncentruję. Natomiast zrobię to i być może dziś lub jutro sobie obejrzę i możemy pogadać w przyszły poniedziałek bez ligoca.
2: A skoro już tak zaczepiasz, to przynajmniej czy zrealizowałaś wyzwanie, które sama podbiłaś i obejrzałaś tę Miłość do kwadratu?
1: Nie, nie, wycofuję się z niego.
2: Bo muszę lalkę, obiecałam, że lalkę
1: tak,
2: obejrzę.
1: Tak, właśnie złożyłam obietnicę, tylko muszę się wycofać z tej złożonej tobie.
2: Właśnie, przepraszam, ale czyli rozumiem,
1: tak, że obietnica... obcej osobie z internetu złożona obietnica 10 sekund temu kasuje złożoną tobie, mojemu 15-letniemu przyjacielowi. W sensie od 15 lat w relacji. O.
2: Fajnie, no to przynajmniej cieszę się, że to tak, że wybrzmiało to. No bo
1: bądźmy
2: to...
1: też uczciwi wobec siebie, nie?
2: Tak, no bo gdybyś mówiła, nie, no Ligo, to nie tak.
1: Ty jesteś ważny.
2: To też to, co ustaliliśmy dla wiele dla mnie znaczy, ale mówmy to otwarcie. Nie, nie znaczy. Znaczy ale, nic.
1: Słuchajcie, z ligocem my też mamy takie wizualizacje co jakiś czas, że jeżeli na przykład ligoca dziewczyna powiedziałaby mu, że od przyszłego tygodnia nie prowadzisz audycji, to Ligo by mi powiedział: słuchaj Klaudia, tak już od jakiegoś czasu to się wypalało,
2: wiesz. Czuję, że to się
1: wiesz.
2: Wiesz co, potrzebuję odpocząć.
1: Tak, na pewno by tak było. Oboje jesteśmy koszmarnie fałszywi. I Ligo, nie, ja nie.
2: Nie, nie, nie, no po prostu lubimy się, lubimy takich udawać. Tak. A w głębi duszy...
1: Nie zawodzimy się nigdy, Ligo.
2: Mówimy o tym rzadko, a kochamy się bardzo.
1: Jak bracia. No tak, no.
2: No tak, tak, tak, tak, tak.
1: Słuchajcie, 9:00. Wyznaliśmy sobie miłość. Pytanie, czy ktoś wyzna nam. Prosiłam, słuchajcie... Nie można kisić w sobie złości. Ja tu czasem widzimy z ligocem osoby, które kiszą w sobie złość w SMS-ach i to naprawdę źle wychodzi. Więc jak macie jakieś kłopoty, macie jakieś problemy, które moglibyśmy rozwiązać, może coś w pracy, może chcecie z nami coś omówić, to my naprawdę się nadajemy do tego. To, że śmiechy śmiechami, to nie oznacza, że jak jest poważnie, to nie potrafimy być poważni. Więc proszę o informację. Co w pracy? Co wam dzisiaj po głowie chodzi? Czy macie jakieś kłopoty i będziemy z ligocem to rozwiązywać już po 9:00, czyli właściwie teraz.
2: A jak z tym słońcem? Ile było na agendzie?
1: O właśnie, słuchajcie, włączyłam stoper i zagadałam się z ligocem. Jak spojrzałam, to już słońca nie było i mam 2:20, czyli 2 minuty 20 sekund była ekspozycja na słońce.
2: Mieliście to okienko pogodowe, jeszcze dzisiaj może się pojawić, ale pamiętajcie, jak się pojawi, to nie macie wiele czasu na reakcję. Wychodźcie
1: od
2: tu
1: razu
2: i teraz.
1: Wystawiacie twarz.
2: Tak, tak, naświetlajcie się nim. Dobrze, Josh, kafe już teraz, minutka po godzinie 9:00, 886-971-971, czekamy tutaj na wasze SMS-y, wiadomości na WhatsAppie lub jeżeli wolicie, to Instagram Radia Campus.

0: tużycę, przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Kapitan Poranek.
2: Szczyl i Bruno, Paranoja na 10 minut po godzinie 9 na naszej antenie.
3: To mogłoby być podsumowanie naszej audycji. Szczyl i Bruno, Paranoja. Wspaniałe. Liguś, mam do ciebie pytanie. Nie wiem, czy słuchacze o tym wiedzą, ale tydzień temu opowiadałeś o tym, że kupiłeś książkę o piratach i miałeś mi ją pożyczyć.
2: Tak.
3: W międzyczasie okazało się, że jest ona po angielsku.
2: Tak jest, potwierdzam.
3: Nie mówię, że nie potrafię czytać książek po angielsku, ale...
2: ale nie lubię.
3: Ale książki o piratach mogą być dość złożone, jeżeli chodzi o słownictwo, o przygody, o nazewnictwo morskie. I ja sobie zamówiłam tę samą książkę, tylko po polsku.
2: Tak,
3: to prawda. I Ligo uważa mnie za słabą jednostkę, która nie stawia wyzwań swojemu mózgowi.
2: Absolutnie nie.
3: Nie to powiedział jest... tak.
2: Nie, absolutnie nie powiedziałem tak. Pamiętam, nawet wysłałem ci tą książkę, żeby pokazać, że faktycznie ją mam i że mogę ci ją wziąć, bo u mnie ta konsumpcja tych książek schodzi o wiele wolniej.
3: Jest tak zwany kompost.
2: Jest zakolejkowana. Na razie leży na moim stoliczku w salonie, żebym...
3: Z książką o Spatifie?
2: Tak jest, żebym wyglądał na intelektualistę. Ale sobie po prostu leży. Więc jeśli chodzi o czytanie po polsku, to dla mnie to jak najbardziej okej. Ja mam tak, że słuchajcie... i to jest.
3: Jezu, jakie zdanie w ogóle odlepione. Jeśli chodzi o czytanie po polsku, to jest dla mnie jakby okej. Okay. Ligo, co to, się dzieje? Dajcie. Jaki odklejony gość? I to ja jestem szalona.
2: Nie, no dobra.
3: Możecie sobie czytać po polsku, jak chcecie. Nie, ja wolę po francusku w oryginale.
2: Źle to zabrzmiało.
3: Nie, super zabrzmiało.
2: Ale skrót myślowy, który już jakby tłumaczę w kontekście, to było w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś. Ja mam tak na przykład z drugiej strony, że wiem, że to jest dla niektórych patologiczne, ale wszystko oglądam, prawie wszystko z lektorem. Bo mam takie... Wiem, tak. No, bo mam takie, że mówię, dobra, to jest mój czas taki, że...
3: Z lektorem po chińsku. Chińskim lektorem.
2: Nawet nie, no nie.
3: Nawet meczyki. Przepraszam, musiałam.
2: Więc dlatego czytanie po polsku jest okej. Już teraz nawiążę do tego. Nie, no więc...
3: Ale nie liznąłeś tych piratów?
2: Nie, ruszyłem tego jeszcze. A potraktowałem, kupiłem po angielsku, żeby no na sensie będzie to, jak już podejdę do tego czytania, to myślę sobie, że będę musiał to robić pewnie dwutorowo, bo właśnie pojawią się jakieś słówka i będę musiał sobie to meczować.
3: No i rozwiniesz się, nie?
2: Tak, do tego podszedłem, więc na razie, ale na razie ten rozwój jest zakolejkowany na później.
3: Poprosiłam słuchaczy, żeby się pożalili. I pożalili się. I uwaga, mamy na przykład taką informację.
2: Czy to można czytać?
3: Można, już sprawdziłam. Sąsiad choleryk z góry, nieregularnie się drze i wali w strop, nawet w nocy. Mail do administracji trochę go uspokoił. Będę dzwonił po służby, że ktoś chce sobie zrobić krzywdę. Tak, to gracz komputerowy.
2: O.
3: Znamy takich graczy? Nie, no daj spokój, człowieku, śpisz sobie i ktoś ci ten.
2: Wiem, emocje mogą się wzbudzać podczas grania w gry, ale trzeba nad nimi panować.
3: No też mi się tak wydaje, że byłoby w porządku, no.
2: Ofiarą nie powinien być ani martwy przedmiot jak telewizor czy pado oraz sąsiedzi, którzy są za oknem może nie.
3: Za ścianą.
2: Za ścianą.
3: Kolejne. Dobra, to mieliśmy dać poradę. Jaką poradę dać panu? Do administracji, do skutku. Dzwonić. Prosić. I ja też bym chyba dzwoniła po służbę. Drugiego mogę? A to chociaż dobra, później przeczytamy. 886 971 971, bo już tutaj all night long się ładuje.

0: Poranek.
1: Obiecałam, że się pochylimy nad problemami słuchaczy.
2: No,
1: którzy
2: i
1: się z nami podzielili. Troszkę problemów macie. Ja mam problemy sercowe. Tutaj tylko powiem w nawiasie, że jak to przeczytałam, to jestem już tak stara, że pomyślałam, że jakąś chorobę ma. Ale niestety mam również status o 9.30, więc nic z tego. Może spróbuję za tydzień, tylko wcześniej napiszę. Dobra, napisz Wojtas, za tydzień będę sama ja, ale zapytam Ligo, co o zdanie. Witam, jestem zmuszony do pracy z bardzo niekompetentną osobą, która po zwróceniu uwagi jeszcze się agresywnie zachowuje. Ciężki poniedziałek. Nie wiem, co w sumie mam zrobić, bo ja jestem na jednoosobowej działalności i ten gość z firmy, która... I to gość z firmy, która mnie wynajęła. Dramat, powiem wam. Ale bardzo miło się was słucha, chociaż tyle.
2: No to ciężko, bo to w sumie trochę klient, tak?
1: Trochę klient, ale...
2: Nawet nie trochę.
1: Wiesz, nie wiadomo, czy klient wie, jak teraz firmy funkcjonują, że gościu może pracować w tej firmie, ale kazali mu założyć firmę.
2: Tak,
1: bywa i tak.
2: A, to prawda, to prawda, to prawda.
1: No, co ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy? Byłam w podobnej sytuacji i...
2: Ojej, to nie może być... To może być porada, która w pierwszej chwili ci się nie spodoba. Jej koledzy.
1: Że to, że rzuciłam tak. Pracę, o to ci chodzi? Nie, nie. Tego nigdy nie radzę i zawsze trzeba na to uważać, na te idiotyczne, debilne porady z internetu, że rzuć wszystko i jakoś to będzie, bo trzeba przede wszystkim myśleć o tym, żeby jakiś tam backup mieć, ale wydaje mi się, że czasami trzeba rozmawiać z kimś jego językiem i jego to czasem może zszokować. To jest coś, co mi się nasuwa, ale oczywiście nie znam sytuacji. Czyli postawienie granic, co czasami kosztuje miłe osoby i co czasami może dużo kosztować, może paradoksalnie odwrócić totalnie sytuację.
2: Mam dobre case study z tego.
1: Dawaj.
2: Jak córka mojej siostry była mała, jeszcze była takim dzieckiem, że nie za bardzo mówiła, zostałem z nią na chwilę sam i zaczęła płakać, nie wiedziałem, jak to ogarnąć i położyła się na ziemi i waliła rękoma w ziemię. I nie za bardzo ogarniam dzieci.
1: Mam straszny żart, ale przełknę go.
2: Dostosowałem język i zrobiłem to samo. Położyłem się na ziemi, zacząłem walić rękoma i przestała płakać. Więc dostosowałem język i się zadziałało.
1: Wydaje mi się, że dla dziecka to trochę toksyczne i traumatyzujące, ale dobra, nie będziemy w to wchodzić.
2: Tak.
1: Tutaj kolega doprecyzował. Nie, no to pracownik gościa, który zlecił mi... Dużo szczegółów, stary, podajesz. Który zlecił mi zakres prac na projekcie, dał
2: może
1: mi swojego chłopa...
2: Może nie miał świadomości, że przeczytamy.
1: Tak, chłopa do pomocy. Bardziej to sabotaż niż pomoc. No, to ja bym poszła do gościa, który zlecił ci zakres prac i dał swojego gościa do pomocy... I poszłabym i bym powiedziała, że z tym gościem to się nie da pracować i wolę dłużej albo wolę kogoś innego. Chociaż to też jest taka porada, takie eciepecie. Ale mam nadzieję, że chociaż się przytuliliśmy wirtualnie.
2: No, tak. Porady o 9.30 z Radia Campus, no to prawda.
1: Stawiajcie granice takim ludziom dziwnym.
2: 8,
1: starajcie
2: 8...
1: się, nie bądźcie za mili.
2: 886-971-971, jeśli coś chcielibyście jeszcze dorzucić. 26 minut po godzinie 9. Zobacz, ja widzę tutaj moje słońce.
1: O, czyli mnie.
2: Tak, bo tutaj Klaudia mówi o słoneczku, którego ja nie widzę z tej perspektywy. Akurat ja przed sobą mam monitor, na którym kamera pokazuje moje słoneczko, czyli Klaudię właśnie.
1: Ligo właśnie pogłaskał monitor palcem, a tam jest moja główka.
2: Ciebie po nosku tutaj. Cik, no. Cik. Dobrze. Collect 200. I touch już teraz, a za chwilę wiadomość Radia Campus.

0: senses. My favorite senses.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz, ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jest 9.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Wojtek Kopacz.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Karol Nawrocki spotkał się z amerykańską Polonią. Co ze zmianami w służbie zdrowia? Znamy plan NFZ-u w tej sprawie. Trwa konflikt na Bliskim Wschodzie.
6: Wiadomości.
7: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z amerykańską Polonią w Nowym Jorku. W wypowiedzi skierowanej do Polaków mieszkających w Stanach podkreślił, że są oni ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej na amerykańskiej ziemi.
8: Naród ma tę cechę, że nie dotyczą go ani ograniczenia przestrzenne, ani ograniczenia czasowe. Nosząc Polskę w sercu, jesteśmy Polakami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ta siła narodu, siła narodowej wspólnoty tak zawsze mocno wybrzmiewa w Stanach Zjednoczonych.
7: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Oprócz tego głowa państwa odznaczyła działaczy polonijnych, nauczycieli, duchowieństwo czy przedstawicieli biznesu. Trwa wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Na dziś zaplanowano spotkanie polskiego prezydenta z jego odpowiednikami z państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. Karol Nawrocki spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ, Antonio Guterresem. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób, które miałyby pomóc w zmniejszeniu skali niektórych patologii w ochronie zdrowia. Jednak na ten cel brakuje pieniędzy w budżecie, donosi dziennik Rzeczpospolita. Chodzi o zatrudnienie dodatkowych kontrolerów, którzy mieliby wykrywać nieuczciwe praktyki lekarzy. Ministerstwo Zdrowia negatywnie odnosi się do planów NFZ-u. Według resortu finansów pieniądze na ten cel Fundusz Zdrowia powinien wygospodarować ze środków, które już otrzymał. Jutro rząd ma zająć się pakietem zmian w służbie zdrowia. Według doniesień pakiet ten wyposaży prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w szerokie uprawnienia w zakresie kontroli. Chodzi o to, aby Polski Fundusz Zdrowia mógł wykrywać zjawiska, w których lecznica wykazuje świadczenia w taki sposób, żeby dostać za nie więcej pieniędzy niż się jej należy. Jednak aby proponowany przez NFZ mechanizm kontroli zadziałał, potrzebni są dodatkowi kontrolerzy. Atak jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską wystawia na próbę nowy pakt obronny z Turcją i Pakistanem. Zakłada on, że atak na jedno z tych państw jest atakiem na wszystkie. Więcej informacji, Ala Gocławska.
9: Pomimo ofensywy, Turcja i Pakistan nie włączyły się jak dotychczas do walk. Tak zwane porozumienie mekkańskie zostało podpisane 7 sierpnia i znalazło się w nim zobowiązanie, zgodnie z którym agresja wobec jednego z trzech państw będzie uznawana za atak na nie wszystkie. Wciąż nie podano publicznie, jak miałby wyglądać praktyczny tryb pomocy po ofensywie na jedno z państw. Według Associated Press, Rihad zwrócił się do Francji, Wielkiej Brytanii, Pakistanu i Egiptu o rozmieszczenie w regionie środków obrony powietrznej, które mogłyby pomóc odpierać ataki rakietowe i dronowe Huti oraz innych ugrupowań wspieranych przez Iran. Jak dotąd żadnych z państw proszonych o pomoc nie zgodziło się na rozmieszczenie swoich systemów.
7: Dziennik Wall Street Journal poinformował, że przedstawiciele koncernu Paramount Skydance i władz stanu Kalifornia negocjowali ugodę w sprawie przejęcia wytwórni Warner Bros. Discovery. Sprawa wniesiona przez Kalifornię i 11 innych amerykańskich stanów to jedna z ostatnich przeszkód na drodze do planowanego przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount za kwotę ponad 100 miliardów dolarów. Stany złożyły pozew w lipcu, aby zablokować te transakcje, argumentując, że połączona firma stworzyłaby giganta medialnego dysponującego wystarczającą siłą, by podnosić ceny biletów do kin i opłat za programy telewizyjne. Podczas negocjacji wśród omawianych punktów znalazło się zobowiązanie do pozostawienia głównej centrali firmy w Kalifornii. Strony omówiły również potencjalne kary na wypadek, gdyby Paramount nie dotrzymał wcześniejszej obietnicy produkcji 30 filmów rocznie po fuzji.
6: Pogoda.
5: Pogoda. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Obliczyłam, czy też stoperem wyliczyłam, że słońce było wyszło spoza chmur na 2 minuty. I to jest taki maks, jakiego dzisiaj możecie się spodziewać. Jesień przyszła, moi drodzy. Przyszła odrobinę przedwcześnie. 2 dni się pośpieszyła. 15 stopni to będzie dzisiaj temperatura maksymalna. Deszcz, siąpienie, mrzaweczki będą nam towarzyszyły cały dzień. I tak będzie wyglądała także reszta tygodnia. Jutro jeszcze trochę zimniej i mogą się pojawić burze z deszczem. Środa zachmurzenie umiarkowane 16 stopni. Czwartek troszkę cieplejszy, 17 stopni. Weekend mocno deszczowy i znacznie zimniejszy, bo nawet 10 stopni, ale w niedzielę około 20 stopni i zachmurzenie małe, więc po ciężkim jesieniarskim tygodniu czeka nas całkiem przyjemne zakończenie weekendu.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu.
2: A w nim?
1: Internet.
2: No i cóż, w tym internecie takiego ciekawego, ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że jestem bardzo kiepska ostatnio, bo mało trochę czasu spędzam na konsumowaniu treści takich internetowych. Konsumuję troszkę inne, muzyczno-serialowe. Natomiast coś takiego mi się obiło o oczy, nie wiem, czy to w ogóle jest takie sformułowanie, ale załóżmy, że jest, jak Girls of Warsaw. Nie wiem, czy wiesz, powstał taki projekt, w którym występują cztery takie duże

0: To wiesz, a ja memy.
1: No, okej. Okay.
0: Musi być balans w tym.
1: Nie, no, tu nie ma akurat balansu. No ja też youtuberki proponuję.
0: Powiedziałaś o tym, jak no, że o poważnej kwestii, podejdziesz o nowe dzieło.
1: Wiesz, że ja tak umiem opowiadać o pierdołach.
0: Więc ja o pierdole opowiem, ale zabawnej. Dobre Fioletowe nazywa się fanpage. I tutaj możecie zobaczyć różnego rodzaju selekcje memowe, typu wybierz swoją osobowość na jesień 2026. Są różne opisy, których już nie będę przytaczał. Gdy sobie wejdziecie w to uniwersum, to możecie dopasować się do różnych, różnych fajnych opisów. Teraz wczoraj mnie rozbawiło.
1: Daj przykład.
0: Co mówi o tobie twój ulubiony supermarket?
1: Mhm.
0: Te opisy są takie, że lepiej, żebyście przeczytali je same, bo są sami.
1: Jak
0: są,
1: to profil jeszcze raz?
0: Dobre Fioletowe. Okay. Dobre Fioletowe pisane razem.
1: Okej.
0: Okay. Top 10 teorii spiskowych, co twoje wakacje mówią o tobie. Co zabiło twoją dzielnicę w Warszawie, znaki, że jesteś już starym człowiekiem. Opisy takie dłuższe i nie wszystkie do przeczytania na antenie, a nie chciałbym się wprowadzić na minę, ale polecam, żeby sobie zobaczyć, pośmiać się i dopasować. Dobre Fioletowe razem pisane. Radio Campus.

0: Radio Campus, same sztosy.
1: No to ten, dziękujemy bardzo.
2: Tyle mogliśmy wam dzisiaj dać w tej jesiennej aurze. Nie dajcie się jej. Spróbujcie sobie jakoś kolorować swój świat, spróbujcie sobie dodawać smaku i ciepłoty i myślę, że damy radę i sobie przetrwamy razem do kolejnego poniedziałku.
1: Może mało pozytywnych, ale nastawiajcie się, że tak już będzie przez najbliższe tygodnie.
2: I lata. I miesiące. Przez miesiące. Nastawiajcie się, zmieniamy powoli, wiecie, naszą skórkę na skórkę jesienną, już za 2 dni jesień i szykujmy się na to. Liście będą piękne, będzie piękna aura, będzie pachnieć takim listkiem i kasztanem, więc damy radę, dajcie spokój. To chyba tyle, Ligo, nie?
1: Słyszymy się w następny... No, tak.
2: Słyszymy się?
1: Poniedziałek.
2: Tak? Ty będziesz, czy nie?
1: Nie.
2: A, to super. To czemu nie mówisz, tylko udajesz?
1: Teraz właśnie się zreflektowałem.
2: To ze mną się słyszycie. Spędzimy sobie samotny poniedziałek i postaramy się, żeby było fajnie. Z wielką pamięcią o Ligocu.
1: Dobrego dnia i tygodnia. Klaudia Szkaradek.
2: Mateusz Ligocki.
1: Papa.
2: Ahoj.
3: Kapitan Poranek.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.

0: Okej, zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: 10.30, Wojciech Kopacz.
3: Akademicki Radio Campus.
4: O czym liderzy NATO rozmawiali w Kopenhadze? Inwestorzy nalegają na rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Kogo służby zatrzymały w Warszawie? Znamy szczegóły akcji policyjnej.
3: Wiadomości.
4: Szefowie obrony państw członkowskich NATO zakończyli obrady w Kopenhadze. Na spotkaniu obecny był szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. W stolicy Danii wojskowi NATO rozmawiali o dalszym wzmacnianiu odstraszania i obrony, rozwoju zdolności wojskowych, wykorzystaniu nowych technologii oraz wsparciu Ukrainy. Dowódcy przekazują, że największym wyzwaniem NATO pozostaje przełożenie rosnących nakładów państw członkowskich na obronność, na ich konkretne zdolności wojskowe. Oprócz tego polski generał Wiesław Kukuła rozmawiał z naczelnym dowódcą NATO w Europie, Aleksusem Grynkiewiczem. Dowódcy dyskutowali o tym, jak państwa wschodniej flanki NATO mogą zintegrować swoje systemy reagowania w razie rosyjskich prowokacji. Ceny gazu w Europie maleją, a inwestorzy liczą na wznowienie rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Od marca w cieśninie Ormus, ważnym szlaku handlowym, występują poważne zakłócenia w transporcie paliw. Głos w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie zabrał prezydent Donald Trump. Wojna skończy się wkrótce, a kiedy się skończy, to ceny gazu spadną do poziomu, na jakim były przed wojną, albo nawet jeszcze niższego. Zaraz przed tym, jak rozpocząłem wojnę, powiedziałem, nie mam wyboru i przekazałem swoim ludziom, że musimy urządzić wycieczkę do Iranu, do Islamskiej Republiki Iranu, ponieważ mogą stworzyć broń jądrową. Gdybyśmy nie zbombardowali ich bombowcami B-2, to mieliby dziś broń jądrową. Prezydent USA Donald Trump powiedział wczoraj w telewizji Fox News, że musi zdecydować między, tu cytat, rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku. Pozostajemy na Bliskim Wschodzie. Pakistańskie myśliwce przeprowadziły nalot na cele, które według funkcjonariuszy były kryjówkami bojowników we wschodnim Afganistanie. Jest to akcja odwetowa Pakistanu po zeszłotygodniowych krwawych atakach. Więcej informacji Ala Gocławska.
5: Do nalotów doszło po dwóch atakach na pakistańskie siły bezpieczeństwa. W czwartek w strzelaninie z bojownikami w Hangu zginęło 6 pakistańskich funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, w tym 2 oficerów armii. Dzień później w pakistańskim mieście Kohat zamachowiec samobójca zaatakował meczet znajdujący się na terenie policyjnego kompleksu. Następnie 8 uzbrojonych mężczyzn wtargnęło do biur, rozpoczynając 20-godzinną strzelaninę. W wyniku tych ataków zginęło 21 osób, a ponad 100 zostało rannych. Ministerstwo Informacji Pakistanu obwiniło o atak w Kohat bojowników przebywających w Afganistanie i oskarżyło rząd afgańskich talibów o udzielenie schronienia oraz wspieranie grup przeprowadzających ataki. Do czasu poniedziałkowych nalotów żadna grupa nie przyznała się do odpowiedzialności za zeszłotygodniowe napaści. Według pakistańskich służb bezpieczeństwa w wyniku dzisiejszego nalotu zginęło 28 terrorystów.
4: Stołeczni policjanci w ciągu jednego dnia skontrolowali blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali około 100 poszukiwanych osób. Jednodniowa akcja miała miejsce w zeszłym tygodniu. Chodziło o zatrzymanie osób, które były poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów do prowadzenia wydanych przez prokuratury i sądy. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy. Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na kary pozbawienia wolności. W czasie policyjnej akcji odnaleziono też 8 osób zaginionych i ustalono miejsca pobytu 15 pozostałych.

Zaczynamy kampus główny, więc przejrzymy sobie, co tam się dzieje w świecie nauki i będziemy rozmawiać o projekcie PAFFood, czyli trochę żywności, a także naukowy hackathon. To już za chwilę. Zapraszam, Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: Hackathon, ale rozwiązuje się w nim problemy dotyczące żywności, szkoły letnie i zimowe, współpraca międzynarodowa i Selen. A to wszystko w projekcie Puff Food. Żeby o nim porozmawiać, łączymy się z Brazylią, z profesor Ewą Bulską z Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Możemy zacząć od nazwy, czyli Puff Food. Skąd taki pomysł i o co chodzi?
2: Nazwa powstała przy przygotowywaniu projektu. Celem tego projektu miało być opisanie takiej ścieżki wytwarzania żywności o właściwościach prozdrowotnych. Tam gdzieś ten selen też się oczywiście pojawia, czyli taka ścieżka od pola, czyli od hodowli rośliny, aż do przeprocesowania, na przykład w naszym przypadku to będą soki, i żeby ta żywność trafiła do konsumenta i żeby była bezpieczna, prozdrowotna, no i oczywiście też miała odpowiednie walory smakowe. Stąd ta angielska nazwa, czyli ścieżka żywności od jej wytwarzania do konsumenta.
1: Czyli Puff Food to faktycznie ścieżka żywności i padł już selen. Dlaczego projekt skupia się właśnie na nim?
2: Selen jest takim pierwiastkiem specjalnym, bo jest jedynym pierwiastkiem, który się wbudowuje w aminokwasy, które mają w swojej cząsteczce chemicznej siarkę. Selen jest jedynym pierwiastkiem, który może zastąpić siarkę. Dla tych, którzy troszkę bliżej są chemii, to przypomnę, że siarka i selen są bardzo blisko siebie w układzie okresowym Mendelejewa, a dla tych, którzy się nie interesują chemią albo nie mieli wcześniej doświadczenia, to aminokwasy to są takie cząstki, takie cegiełki budowy materii, tam gdzieś DNA, RNA i te wszystkie składowe naszego organizmu, i tymi najmniejszymi cegiełkami są aminokwasy. Dlatego ten selen jest ważny. Bez seleno aminokwasów nie powstają selenobiałka i pewne procesy metaboliczne nie mogą być uruchomione. Na przykład procesy zapobiegania utlenianiu różnych cząsteczek. Więc selen jest bardzo ważny, a z drugiej strony gleby w Europie są ubogie w selen. I stąd rośliny, które są uprawiane na glebach, generalnie, bo oczywiście są miejsca, gdzie tego selenu jest troszkę więcej i wtedy okoliczna społeczność ma zapewnioną odpowiednią dawkę tego selenu, który wchodzi w te aminokwasy i uruchamia pewne procesy. Jest takim kluczem, który otwiera pewne ścieżki metaboliczne, czyli procesy w naszym organizmie, a jednocześnie mamy go generalnie w Europie niedobory. O tym świadczą zarówno badania gleboznawców, środowiskowców, którzy stwierdzili, że w naszej glebie europejskiej tego selenu brakuje, jest mniej niż to by było potrzebne, żeby zaspokajać zapotrzebowanie organizmów żywych, bo to również dotyczy zwierząt. Zwierzęta dużo lepiej rosną, są zdrowsze wtedy, kiedy w swoim pożywieniu mają zapewnioną odpowiednią dawkę selenu aminokwasów, i tak samo człowiek. Żeby pewne procesy zachodziły prawidłowo, no musi mieć zapewnioną pewną dawkę tych właśnie aminokwasów selenowych. Także z tych dwóch powodów ten selen jest takim gorącym tematem i warto się nad nim pochylić, warto badać, w jaki sposób możemy wzbogacać swoje pożywienie właśnie w związki selenów. Organiczne te aminokwasowe związki selenu.
1: W jaki sposób w ramach tego projektu udaje się wzbogacać w selen?
2: No to jest problem i trudny, i może taki oczywisty, bo celem jest wzbogacenie roślin w selen. Oczywiście trudny jest dlatego, że organizm człowieka wchłania tylko i używa do tych celów metabolicznych tylko ten selen organiczny. Sole nieorganiczne selenu nie są wchłaniane, a przynajmniej nie są aktywne biologicznie w organizmie człowieka. Tu od razu taki kamyczek do różnych suplementów diety, które możemy spotkać na rynku. Jeżeli Państwo zobaczą na etykietach, to najczęściej one zawierają oczywiście selen, tak, żebyśmy byli piękni, młodzi i bogaci, ale selen w postaci związków nieorganicznych. Oczywiście on w odpowiednich dawkach nie jest szkodliwy, ale on się nie wchłania do naszego organizmu. I tak właściwie można powiedzieć, że używamy takie suplementy, ale z tego pożytku dla organizmu żadnego nie mamy. Natomiast związki te selenoorganiczne są stosunkowo nietrwałe. No, w związku z czym musimy wzbogacać te rośliny, na przykład podając odpowiednie pożywki, mieszaniny takie nawozowe do gleby albo spryskiwać liście. Mówimy tu o grupie roślin tak zwanych selenolubnych, tych, które bardzo łatwo wchłaniają zawierają selen i to, co udało nam się potwierdzić, i to jest bardzo ważne osiągnięcie, że jeżeli podlejemy cebulę, rzodkiewki, rzeżuchę, kapustę, która jest też bohaterem naszego projektu, podlejemy odżywką zawierającą nieorganiczne związki selenu, które są stosunkowo tanie, są trwałe, ale dla człowieka i dla zwierzęcia nie dają żadnego pożytku, ale właśnie te rośliny selenolubne, to jest taka nasza mała fabryczka, sama roślina ma w sobie takie mechanizmy, które właśnie metabolizują nieorganiczne związki selenu, właśnie w te organiczne, wbudowują, jakby pozyskują ten selen z takiego zwykłego, nieorganicznego, oczywiście on też jest niezwykły, ten nieorganiczny związek selenu, ale w tym rozumieniu naszych potrzeb, czyli zastosowaliśmy taki troszkę trik, a mianowicie wykorzystaliśmy zdolność niektórych roślin do transformacji, tak to nazywamy fachowo, do transformacji selenu w postaci związków nieorganicznych, do wbudowania go do aminokwasów, żeby wypchnąć siarkę i żeby tam selen zastąpił tą siarkę, i rośliny, te, które żeśmy wybrali, to potrafią. No i to jest fantastyczna rzecz. No i oczywiście celem projektu jest znalezienie odpowiednich warunków, w których ta wybrana nasza roślina z grupy tych selenolubnych potrafi jak najbardziej efektywnie transformować ten selen, a jednocześnie go utrzymywać w swoich liściach, w korzeniach, w bulbach, jeżeli to są cebule. No i to jest clue tego projektu, ale to jeszcze nie byłby koniec niespodzianek, dlatego że również z biologami, którzy zajmują się mikrobiotą, czyli różnymi mikroorganizmami, które powinny być w naszym organizmie, wiemy, że dbamy o jelita, bardzo dużo się teraz o tym mówi, no ale nasi naukowcy z Wydziału Biologii również naszego Uniwersytetu Warszawskiego mają takie mieszanki makrobiotyczne i próbujemy połączyć nasze wysiłki. Czyli my chemicy, bo temat selenu to jest temat, nad którym ja już pracuję z moją grupą od dobrych kilku lat, także dużo o nim wiemy, ale ciągle odkrywamy nowe niespodzianki. Ciągle nas zaskakuje, ale pozytywnie ten selen i te rośliny. Natomiast w tej chwili właśnie w ramach tego projektu Past Food dołączyli do nas biolodzy, szczególnie grupa pana profesora Drewniaka. Łączymy, robimy taki koktajl, który zawiera zarówno te nieorganiczne związki selenu, te nieaktywne dla organizmów żywych, człowieka, zwierząt. Dodajemy te koktajle nawozów mikrobiotycznych, no i patrzymy, jaka mieszanka, w jakich proporcjach, jak podawana, w najlepszy sposób wspomaga roślinę, właśnie żeby była takim naszym podręcznym warsztatem, który metabolizuje, który pozwala temu selenowi, który wchłania z gleby, z pożywki, czasami są pożywki ciekłe, potem w liściach, w bulwach. Mamy mnóstwo tych związków organicznych, które są pożądane przez organizm żywy, w tym, jak już wspomniałam, i człowieka, i zwierząt. Czyli mamy hodowlę w polu, nie tylko w laboratorium. Rolnicy z nami współpracują. Hodujemy, w naszym przypadku zainteresowaliśmy się kapustą. Wzbogacamy tą kapustę za pomocą naszych koktajli, dobieramy w tej chwili jeszcze proporcje i sposób podawania i potem z tej kapusty będziemy wytwarzać sok. Już mamy prototypowe soki, które testujemy zarówno pod względem chemicznym, jak i pod względem biologicznym, jak i pod względem stabilności związków selenu, jak i pod względem bezpieczeństwa zgodnie z obszarem regulowanym prawnie, czyli również stabilność mikrobiologiczna, no i również smakowa, żeby to było dla konsumenta przyjemne, przyjazne, i taki kapuściany szot chcemy wprowadzić na rynek.
1: O projekcie Past Food rozmawiam z profesor Ewą Bulską, a już za moment zapytam, czym objawia się ta międzynarodowość tego projektu, a także więcej o hackathon.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z profesor Ewą Bulską o projekcie PAFFUD. Wiemy już, że współpracują w nim biolodzy i chemicy, ale jest to także projekt międzynarodowy. Na czym polega ta współpraca?
2: U naszych partnerów są też i chemicy, i biolodzy, i również ekonomiści, i również technolodzy żywności. My współpracujemy w sposób ścisły i formalny z Uniwersytetem Federalnym w Barcelonie, Hiszpania, jak i Włoską Akademią Nauk, gdzie znajduje się Instytut Żywności i Badań Biochemicznych i Metabolitów Wtórnych w Rzymie, także z tymi dwoma ośrodkami, a między innymi dlaczego Barcelona została wybrana, bo chcieliśmy porównać, jak wybrany gatunek kapusty, jak pracuje jako ta nasza fabryka związków selenoorganicznych w różnych warunkach klimatycznych. Stąd mamy Polskę z naszym klimatem i Barcelonę, gdzie ten klimat jest nieco inny. Będziemy dzielić się tą wiedzą również z różnymi ośrodkami. Stąd robimy takie szkoły letnie, szkoły zimowe, szkolenia dla studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych. Wymieniamy się wiedzą i zapraszamy również te osoby z innych ośrodków naukowych, z innych krajów. Mieliśmy poprzednio i studentów, doktorantów z Portugalii, z Niemiec, ze Szwecji, też z Ukrainy. Łączyli się z nami pracownicy i doktoranci ze Lwowa, także również nasze uniwersytety, też z Białegostoku, z Gdańska, Wrocławia też pokazujemy i umożliwiamy spotkania i aktywność osób w ramach tego projektu. Także on jest taki wielowymiarowy, nie tylko chemiczny, ale chemiczno, biologiczno, technologiczno, regulacyjny, również regulacje prawne, wymagania, międzynarodowość, ośrodki z Polski, no i fascynujące badania.
1: No i właśnie teraz przed nami Science Hackathon. Co to będzie za wydarzenie?
2: Tak, no ten hackathon to tak żeśmy trochę ściągnęli z działalności informatyków, którzy robią takie wydarzenia, podczas którego uczestnicy w krótkim czasie, ale ten krótki czas to zwykle jest 24 lub 48 godzin, może i czasami więcej, tworzą rozwiązanie jakiegoś problemu. No i tutaj zapraszamy, już mamy zgłoszonych około 30 osób z różnych krajów i tych uniwersytetów, które są członkami formalnymi projektu, ale również rozpowszechniliśmy tą informację do wielu innych ośrodków. Zgłaszają się osoby zainteresowane. Mamy przygotowane już wstępnie, bo jeszcze to nie zostało ukończone, tematy i to są tematy zarówno chemiczne, jak na przykład poprawić pewne badania i pewien sposób optymalizacji. Tematy biologiczne, jak połączyć mikrobiotę z nieorganicznymi związkami selenu i troszkę spojrzeć na to biochemicznie. Mamy również tematy ekonomiczne, jak ta produkcja soku mogłaby być ekonomicznie uzasadniona. I mamy też projekty socjologiczne, psychologiczne, czy chodzi nam o to, żeby nasi uczestnicy, którzy wybiorą ten temat, opracowali na przykład taką kampanię społeczną, żeby pokazać mieszkańcom społeczności, dlaczego zajmujemy się taką żywnością. Też, żeby trochę nie mylić na przykład żywności genetycznie modyfikowanej, aczkolwiek ja w ogóle tego tematu nie dotykam, ale wiem, że on wzbudza różne emocje, a ta nasza praca dotyczy po prostu roślin rosnących zgodnie ze swoją naturalną możliwością wzrostu i wchłaniania różnych substancji odżywczych i chcielibyśmy taką kampanię uruchomić, że może warto pić rano taki sok wzbogacony selenem i dlaczego to jest lepsze i bardziej prozdrowotne niż suplementy. Są suplementy, które zawierają też organiczne związki. Ja nie chcę wylewać z kąpielą wszystkich suplementów i wszystkich producentów, ale żeby na to uważać, żeby czytać etykiety, co tak naprawdę kupujemy i co ma dobry wpływ na nasz organizm. Także tych tematów będzie sporo. Spotkamy się, otwieramy możliwość bycia na miejscu w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na naszym Uniwersytecie Warszawskim, ale oczywiście zdalnie, bo nie każdy będzie mógł przyjechać na te 48 na przykład godzin z innego kraju. Nawet też mamy już opracowany system zdalny, pilotażowy hackathon zorganizowaliśmy na jesieni. Bardzo się udał, więc teraz już tylko drobnymi poprawkami realizujemy to na większą skalę. Bo oczywiście będzie taki helpdesk, że jeżeli jakaś grupa czy jakaś osoba będzie miała pytania, problem, może będzie się chciała skonsultować, to będziemy dyżurować w odpowiednich przedziałach godzinowych. Każda grupa w ciągu tych my przewidujemy 48 godzin. W tych 48 godzinach pracuje samodzielnie, może się łączyć z konsultantami na helpdesku i potem o odpowiedniej godzinie X zakończenia grupy nam przesyłają swoje opracowania, może być to prezentacja, może być to esej, może być to bajka dla dzieci, może być to komiks. Tu jest taka właśnie piękna dowolność, także my tutaj nie narzucamy schematu, tylko dajemy do wyboru jakiś problem, który dana grupa chciałaby rozwiązać. No i potem mamy komisję, zapraszamy poszczególne grupy w jakiejś sekwencji czasowej na prezentację swoich osiągnięć. Potem komisja wybiera najlepsze osiągnięcia w grupie, we wszystkich. Każda osoba, która będzie brała udział, dostanie oczywiście certyfikat potwierdzający uczestnictwo i aktywność, ale poza certyfikatem również ocenę tych efektów, tych działań, mocne strony, słabe strony, także myślę, że to będzie bardzo cenne dla osób pracujących, biorących udział. To nie będzie klasówka. Żadna grupa nie będzie oceniana typu zdaliśmy, nie zdaliśmy. Wszyscy będą przyjęci, a wydaje mi się, że taką bardzo istotną wartością, co się teraz tak ładnie nazywa wartością dodaną, właśnie będą te informacje zwrotne w postaci opisu, takiego opisowego komentarza. Droga grupo, co zrobiliście? Super, fajnie, innowatorsko, co zrobiliście bardzo dobrze, w dobrym standardzie, a co może warto byłoby poprawiać. Oczywiście zgodnie z również zasadami hackathonu, najlepsza grupa dostanie dyplom pokazujący to, że zdobyła pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, ewentualnie różne wyróżnienia. No i mamy też nagrody, na razie nie mogę zdradzić, nagrody pozyskane od sponsorów, producentów, rolników, producentów nawozów. No myślę, że warto, że może być to przygoda dla osób, które są aktywne, chcą się uczyć i chcą spróbować swoich sił.
1: Science Hackathon jest częścią projektu Puff Food, a już za moment zapytam profesor Ewę Bulską o to, jakie są plany na przyszłość.
0: Każdego dnia dziękuję za mój stan i moją rolę. Doszedłem tam, gdzieby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopie kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Patrzeć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Science Hackathon to jedno z działań, które jest organizowane w ramach projektu PAFFood. Rozmawiam o tym z profesor Ewą Bulską. Czy są jakieś plany na przyszłość? Bo coś mi się obiło o uszy, że ma być jakaś kawiarenka.
2: Tak, tak. No mamy zapisane różne tak zwane rezultaty projektu. To się tak nazywa projektowo według tej terminologii unijnej. Z jednej strony mamy szkoły letnie, zimowe. Oczywiście czy letnie, czy zimowe to jest umowne, bo ostatnią szkołę letnią mieliśmy w październiku. To była akurat szkoła na miejscu. Przyjechał specjalista od jednej z technik analitycznych, którą wykorzystujemy do charakterystyki samej kapusty, do oceny, czy dany sposób hodowli, dane warunki hodowli spowodowały, że liście tej kapusty są dostatecznie wzbogacone w te organiczne związki selenu, czy nie, no to trzeba tutaj warsztatu chemika i laboratorium. Więc przyjechał pan profesor Danilo z Rzymu i miał takie właśnie warsztaty w ramach tej szkoły letniej. Te warsztaty były hybrydowe. Też pani wspomniała o jednym z zapisanych zadań projektowych, tak zwane Science Cafe, czyli ta kawiarenka. Tu będziemy to organizować też na miejscu i też hybrydowo. To jest wydarzenie, które ma nam pomóc dotrzeć do osób niezwiązanych z chemią, biologią czy produkcją żywności, tylko dla tak zwanych mieszkańców, dla społeczności. Będziemy zapraszać studentów, doktorantów z innych wydziałów naszego uniwersytetu, na przykład Wydziału Ekonomii, Wydziału Zarządzania, Wydziału Prawa, bo tam też aspekty prawne będą. To będzie od nowego roku. Trochę wykorzystamy, jeżeli ktoś z naszych hackathlonowców wybierze ten temat z rozpowszechniania tej wiedzy i propagowania tego dobrego odżywiania, zachowania takiego prozdrowotnego, to może wykorzystamy wtedy i zaprosimy tą grupę, żeby też z nami prowadziła.

0: przez formularz do 18 października, a wydarzenie będzie 23-24 listopada. Moim gościem była profesor Ewa Bulska z Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Kampus Główny.
1: Przejrzałam, jakie też nowe organizmy odkryto w ostatnim czasie i odkryto gąbki. Dokładnie 9 nowych gatunków gąbek głębinowych w okolicach Alaski i zebrano je podczas corocznego badania, które pozwala zbadać organizmy żyjące blisko dna, głównie chodzi o ryby i skorupiaki. Gąbki są bardzo ważne, bo filtrują wodę i są też schronieniem dla ryb i krabów. I co jest ciekawe, nie mają mózgu i nie mają też złożonych narządów, a ich historia sięga 600 milionów lat wstecz. Ale jest problem, bo badacze mają problem, żeby odróżnić gąbkę od gąbki. Dlatego trzeba badać ich mikroskopijne szkielety i materiał genetyczny. I to mogłaby być dobra metoda, ale gąbki filtrują wodę, więc mają w sobie też obce DNA, więc to także nie jest oczywista metoda. Jednak naukowcy wskazują, że gąbki są bardzo ważne i sprzeciwiają się planom Donalda Trumpa dotyczącym wydobycia głębinowego w okolicach Alaski, mówiąc, że w ten sposób zniszczone zostaną siedliska gąbek, a są to takie jakby żłobki dla ryb, co brzmi w ogóle bardzo uroczo, więc pamiętajcie, gąbki są ważne i 9 nowych gatunków gąbek w okolicach Alaski, a więcej możecie przeczytać na The Guardianie. You look into the sounds.

0: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Brikomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz, ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez

0: Powtarzamy rozmowę o cesarzowych wdowach z dynastii Han. Ze mną Dominika Wojewódzka, absolwentka sinologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaczniemy może od zarysu historycznego. Rozmawiamy o dynastii Han, czyli o jakim czasie?
1: Rozmawiamy o czasie 200 lat przed naszą erą. Dynastia trwała 400 lat. Dynastia Han jest o tyle ważna dla Chińczyków, że do tej pory ci chińscy Chińczycy etnicznie nazywają się właśnie Hanami.
0: A jak były postrzegane kobiety w konfucjanizmie, czy mogły być u władzy?
1: Nie, właśnie dlatego jest to tak ciekawy temat, dlatego że w całej historii Chin była tylko jedna kobieta, cesarz, U Zetian, a w dynastii Han nie mówi się w ogóle o kobiecie cesarz, bo takiej nie było. Było tylko parę kobiet, które były regentkami, co było wtedy jeszcze taką dość nieznaną pozycją, którą można było właśnie się tak wepchnąć, bo nie było to do końca opisane, jak to powinno wyglądać ta regencja.
0: I ty się skupiasz na dwóch cesarzowych wdowach. Jak one dostały się do władzy?
1: Ja skupiam się na cesarzowej wdowie Liu, czyli pierwszej cesarzowej dynastii Han, żonie Liu Banga, czyli założyciela dynastii. Ona dostała się do władzy dlatego, że jako, że to był początek dynastii, gdzie był jeszcze całkiem spory chaos, jej ród był dość potężnym rodem. Liu Bang bardzo jej ufał. W czasie swoich rządów to ona też pomagała mu z politycznymi intrygami. Ministrowie też się jej całkiem bali. Była osobą decyzyjną. Jak mówiłam, Liu Bang bardzo jej ufał. Po jego śmierci ona kontynuowała swoje rządy właśnie dlatego, że miała dość wysoką pozycję na dworze i urodziła też Liu Bangowi syna i była też cesarzową właśnie, a nie zwykłą konkubiną.
0: I następnie ten jej syn został władcą.
1: Jej syn został władcą, ale w jednej z księg nie jest do końca wpisany jako on. Jest wpisana ona za to, jako właśnie jego regentka, gdyż cesarz zrezygnował z pełnienia władzy, a przynajmniej tak mówi nam kronika, gdyż przyszedł do swojej matki, mówiąc, że nie zamierza on już więcej pełnić funkcji władcy, po tym jak miała ona porachunki z swoją rywalką, konkubiną, szanowną damą Qi. Było to dla niego zbyt ciężkie do przeżycia.
0: Czyli to było coś bardzo brutalnego.
1: Było to prawdopodobnie coś brutalnego, ale patrząc na to, jak ówcześni kronikarze niezbyt przychylnie patrzyli na kobiety, nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że było to aż tak brutalne, jak w jednej z tych kronik jest zilustrowane.
0: Ale to nie jest właśnie jedyna cesarzowa wdowa, na której się skupiasz, bo jest jeszcze jedna i ona za to miała trochę inną historię dojścia do władzy i w ogóle dotarcia na dwór.
1: Tak, Deng Sui jest wręcz książkowym przykładem takiej przeciwności Liu, dlatego że Deng Sui jest opisywana jako idealna cesarzowa. Tak jak Liu mówimy właśnie o takiej wręcz uzurpacji, ona została i pośmiertnie zniesiony został jej tytuł cesarzowej na rzecz innej kobiety. Deng Sui była taką kobietą idealną, ona była bardzo wierną konfucjanistką, ona była dużo niżej urodzona niż cesarzowa, dlatego że ona była drugą cesarzową swojego męża. Ona była bardzo pozytywnie postrzegana przez ludzi, bo ona nigdy nie parła tak do przodu jak Li. Ona też się bardzo ukrywała, ona była taka skromna, ona nigdy nie chce przyjąć władzy. Jak Li była krytykowana za to, że przyniosła swoją rodzinę do władzy, ona bardzo była znana z tego, że rozdawała tytuły swojej rodzinie, to Deng Sui odmówiła cesarzowi rozdania tytułów swojej rodzinie, bo uznała ich za niegodnych, więc można powiedzieć, że była taka przeciwna nepotyzmowi. Dopiero została skrytykowana w momencie, w którym wybrała jako drugiego swojego cesarza, na którym miała pełnić władzę jako regentka, za młodszego dziedzica. Było to uznawane, że nie chce oddać władzy, więc wybiera sobie najmłodsze dziecko, żeby móc dłużej ją trzymać w swoich rękach.
0: A jaka była relacja Deng Sui z pierwszą cesarzową?
1: One były kuzynkami. Deng Sui się jakby trochę mniej udało, bo jak były tak blisko rodzinnie, to były dość też blisko wpływami politycznymi. Cesarzowa została zsunięta od władzy przez podejrzenie, że podtruwała inne kobiety na dworze. A podtruwanie innych kobiet na dworze było równoznaczne tak naprawdę z zamachem na rodzinę cesarską. Dlatego, że mogły potencjalnie osoby w haremie nosić kolejnego cesarza w sobie. Więc to były już dzieci cesarskie, tak? Nie możemy takiej sprawy zamieść pod dywan. Dlatego została ona skazana na śmierć. I Deng Sui jako jedna ze swoich wspaniałych czynów opisanych chwalebnie przychodziła do cesarza i błagała go wręcz, żeby nie zabijał jej kuzynki. One chyba nie były w dość takich bliskich relacjach, ale ona zawsze się uniżała przed cesarzową. To był taki właśnie znak rozpoznawczy, że ona nigdy nie parła tak w oczywisty sposób do przodu, bo nie możemy oczywiście znać jej intencji, ale zawsze się tak uniżała. Miała ona nawet zmieniać kolory sukienki, jeśli pewnego dnia nosiła ten sam kolor co cesarzowa.
0: Wiemy już, jak władze przyjęły omawiane cesarzowe wdowy, a o tym, jak ją sprawowały i jaki był ich koniec, zapytam Dominikę Wojewódzką już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiamy z Dominiką Wojewódzką o cesarzowych wdowach z dynastii Han, które władze sprawowały zakulisowo albo jako regentki. I będąc taką regentką, teoretycznie powinny do pewnego wieku tego cesarza być regentką i potem odstąpić, ale tutaj w obu historiach potoczyło się to trochę inaczej.
2: Tak, potoczyło się trochę inaczej. Cesarzowa Li przyjęła władzę jako regentka cesarza Hui, ale dlatego, że on zrezygnował z tej władzy, mimo że miał już 16 lat, a 16 lat to wydawało się w Chinach już taka pełnoletność w sumie na tronie. Po jego śmierci przyjęła ona władzę nad cesarzem Liu Gongiem, potem Liu Hongiem, którzy nie zostali uwzględnieni, gdyż władza była w rękach Liu tak bardzo, że po prostu wykreślono ich ze spisu władców.
1: A to ciekawe, skąd oni się w ogóle wzięli.
2: Tak, historia z nimi też jest bardzo ciekawa, gdyż Liu ze swojego syna wydała swoją wnuczkę, ponieważ Liu miała tylko dwójkę dzieci. Miała syna, który został właśnie cesarzem Huejem i miała swoją ukochaną córkę, która również miała córkę i tą córkę, która się nazywała Zhang Yan, wydała właśnie swojego syna, czyli mamy połączenie tej wnuczki i syna. Cesarz Hui zmarł bezdzietnie. Jest taka legenda, nie do końca wiadomo, co się wtedy stało, ale mówi się, że Zhang Yan nie była w ciąży, kiedy on zmarł. Cesarzowa Li, cesarzowa wdowa już wtedy, miała posunąć jej pomysł udawania ciąży. Miały podebrać jakieś dziecko z haremu, które było dzieckiem cesarskim i tym dzieckiem był właśnie Liu Gong.
1: Czyli ten jakby drugi cesarz.
2: Drugi cesarz pod jej regencją, tak. Z tym też wiąże się kolejna historia, dlatego, że Liu Gong miał odkryć plotki, bo gdyż był on małym dzieckiem, kiedy został adoptowany, miał usłyszeć gdzieś na dworze, że został usynowiony przez inną kobietę i nie zdał sobie z tego sprawy i postanowił coś z tym zrobić. Miał powiedzieć, parafrazując, że zamierza wzmocnić swoją władzę i jak będzie już silny, jako silny władca i dorosły, zemścić się na, nie do końca wiadomo, czy chodziło o cesarzową wdowę Li, czy o domniemaną matkę Zhang Yan. Cesarzowa wdowa nie zamierzała jednak rozstrzygać tego, kto będzie silniejszy w przyszłości, więc miała wysłać go z takim, naszym, proszę powiedzieć, takie L4, bo powiedziała, że już jest on ciężko chory i nie może sprawować władzy. Wysłała go do Wiecznej Alei, które było więzieniem dla kobiet. Więc pytanie, czy to była taka obelga w jego stronę, kobiet pałacowych oczywiście, czy chodziło o to, że tam go nikt po prostu nie znajdzie i miał on tam umrzeć. Nie znamy przyczyn dalszych. Potem został adoptowany Liu Hong, ale on...
1: A co się stało z jego matką?
2: Nie wiadomo, kto był jego matką. No, ciężko powiedzieć, co się wtedy stało. Jest szansa, że to na przykład było dziecko faktycznie Zhang Yan, ale też mała prawdopodobnie. Ale adopcja w tamtych czasach, jakby jeśli chodzi o dzieci cesarzy właśnie będące na tronie, nie była niczym dziwnym, dlatego że jeśli kobieta chciała utrzymać władzę w swoich rękach, to musiała to dziecko blisko siebie trzymać, prawda? I tak się działo z Deng Sui. Ona nie miała dzieci z cesarzem He. I wiemy, że wtedy na dworze był dość duży problem, dlatego że większość jego dzieci było albo chora, albo zmarła bardzo szybko. Był kandydat, najstarszy syn, ale był on uznawany za chorego. Dlatego ona adoptowała niemowlaka tak naprawdę, gdyż miał on około 3 miesięcy, kiedy został cesarzem oficjalnie, dlatego regencja była bardzo wtedy potrzebna. Ale chodziło o utrzymanie władzy w jednym miejscu, a tych dzieci innych nie było za bardzo, no bo nie wiadomo, co się stało do końca, ale nie było wielu dziedziców wtedy, więc żeby nie brać tego chorego, wzięło się dziecko. To dziecko jednak nie wytrzymało zbyt długo. Wydaje mi się, że zmarł on przed osiągnięciem 1 roku i możliwe, że właśnie był związany tym, jak jego bracia prawdopodobnie zmarli, że no po prostu, nie wiem, coś genetycznie, może jakaś choroba była rozprzestrzeniona w pałacu. Adoptowała, i tutaj bierzemy krytykę pierwszą, Deng Sui, mogła ona adoptować pierwszego syna, tego najstarszego, gdyż w okresie, w którym zmarł właśnie ten syn adopcyjny, czyli cesarz Shang, mówiło się, że nie jest on tak bardzo chory, jak się wydawało, że jednak trzeba go stawić na tronie. Ona wstawiła młodszego syna, cesarza Ana. On nie był synem cesarskim. On był synem jakby z linii cesarskiej, ale trochę dalszej. I ona wstawiła wtedy 12-letniego chłopca cesarza Ana.
1: I adoptowanego.
2: Adoptowanego, tak. On był, to już było w pełni wiadome, bo ona nie miała swoich dzieci. To jakby cały dwór o tym wiedział. On był właśnie, jego matka cesarza Ana zmarła jakoś tak blisko jego narodzin. Więc była taka duża krytyka, że dlaczego wzięła młodszego, żeby chciała trzymać dużej władzę. I kiedy cesarz An był już starszy, dlatego że cesarzowa Deng Sui sobie zmarła, kiedy cesarz An miał 28 lat i ona dalej prowadziła regencję. To już trochę długo. Ona była bardzo krytykowana z tego powodu, mimo że właśnie była tą uwielbianą cesarzową. Ale mogło być związane to z tym, że wiek, jak właśnie zmarła, to cesarz An już nie radził sobie zbyt dobrze. Mówi się o tym, że część pałacu, która nie była związana z Deng Sui, czyli eunuchowie, służba pałacowa, bardzo źle miała doradzać cesarzowi i miał on zwolnić bądź zabić wielu członków rodziny albo osób związanych z rodziną, w sensie, że Deng im ufała, tak, że to było była jakoś taka sieć podęgła jeszcze zostawiona i pałac miał sobie dość słabo radzić w tamtym okresie po jej śmierci. Ona była taką cesarzową, która trafiła na bardzo złe czasy. Trafiła na suszę, na jakieś klęski żywiołowe i ona z nich wyszła. Jakby cesarstwo za czasów Deng Xuei z nich wyszło. Ona też słynęła z tego, że kiedy jej poddani nie mieli co jeść, to ona też głodowała. Znaczy, może nie głodowała, ale na pewno jadła dużo mniej. Ona też zmieniła ofiary dla bóstw, gdyż wcześniej właśnie stosowało się jakieś mięso, jakieś takie rzeczy. Ona je zmniejszyła i bardzo dużo ucięła funduszy, które były na sam pałac cesarski jakby przeznaczone, żeby móc nieść pomoc swoim ludziom. Więc jest szansa na to, że nie było to złośliwe ze strony Deng Xuei, tylko, że chciała przyjąć władzę, że ma taką ambicję. Jest szansa, że po prostu wiedziała, że cesarz An sobie sam nie poradzi i nie chciała mu oddawać swojego ukochanego cesarstwa. Cesarowa Deng Xuei też nigdy z tych ambicji właśnie nie słynęła wcześniej, dlatego, że po śmierci cesarzowej Yin, czyli pierwszej cesarzowej cesarza He, ona odmówiła chyba 2 albo 3 razy znając cesarzową, mimo że cesarz sam do niej przyszedł z tą propozycją. Ona nie czuła się godna tego stanowiska. No, to było dość smutne, dlatego że nie czuła się godna, a została tą cesarzową i bardzo szybko cesarz He zmarł, więc została tą regentką, żeby utrzymać władzę właśnie. No, ona się nadawała tą taką dobrą kandydatką, żeby ta władza została w jednym miejscu, a nie się rozproszyła.
1: Za chwilę porozmawiamy także o tym, w jaki sposób zakończyła się władza Liu, a także jak historycy osądzili cesarzowe wdowy. Rozmawiam z Dominiką Wojewódzką i to już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Wiemy już, że cesarzowa wdowa Deng Xuei była regentką za dwóch cesarzy i nie została obalona, tylko zmarła. Natomiast Liu była regentką za trzech cesarzy i jak ona skończyła swoją władzę?
2: Ona skończyła bardzo, powiedziałabym, poetycki sposób, dlatego że przed swoją śmiercią miała ona zobaczyć czarnego psa. Przyszła dowiedzieć się, co to może oznaczać, jaki to jest symbol. Powiedziano jej, że może to być demon z przeszłości. Przeszłości, jaką była jej przeciwniczka, czyli szanowana dama Qi, którą doprowadziła do grobowej deski. I mógł być to jej syn, który również nie skończył zbyt dobrze, Liu Rui, i że mógł ją prześladować. Jako właśnie taki zwiastun jej bliskiego końca. Bardziej przyziemnie jest teoria, że po prostu ten metaforyczny pies mógł być po prostu prawdziwym psem ze wścieklizną, gdyż Li zmarła naprawdę niedługo po tej sytuacji i prawdopodobnie było to właśnie jakaś rana po prostu po wściekliźnie, której wtedy nie do końca znano i dlatego zmarła. Gorzej na tej sytuacji wyszedł na pewno, bo ona już zmarła bliżej swojej starości, cesarz Liu Hong, do którego była właśnie regentką, gdyż został on obalony. Został on obalony dlatego, że przed swoją śmiercią Li chciała przekazać trochę władzy swojej rodzinie i jej bracia, którzy byli odpowiedzialni za wojsko, postanowili odbić cesarstwo w jakimś stopniu. Chcieli trochę siłą to zrobić, jako że chcieli, a nie zrobili, to nie do końca im się udało. Ród cały Li został dość mocno ukarany po tej sytuacji. Powiązany z nimi Liu Hong, który był cesarzem, jakby takim symbolem ich władzy, również źle z nimi skończył. Więc można powiedzieć, że mówi się tak dużo o tym, że Liu zrobiła wszystko dzięki swojej rodzinie, a po jej śmierci to jej rodzina padła w ruinę, więc pytanie jest, kto więcej zyskał dzięki komu.
1: A jak ministrowie reagowali na działania Liu?
2: Ministrowie bali się Liu. To można bardzo wywnioskować po źródłach, które mamy, ponieważ na bardzo wiele jej pozwalali. To, że ona zmieniła Wangów. Wangowie to jest taki tytuł, który obecnie tłumaczy się na króli, ale bardziej to byli tacy władcy feudalni. I jak Liu Wang, czyli jej mąż, pierwszy cesarz Hanów, zawierał swoje sojusze, to był taki sojusz białego konia. Według niego wszyscy właśnie ci Wangowie mieli być z jego rodziny. Chodziło o to właśnie, żeby utrzymać tę władzę w rękach. Bo to byli tacy wysłannicy cesarscy, którzy po prostu sprawowali władzę nad tym renem, który był dalej od stolicy. Ona zaczęła tak powoli przesuwać, żeby jej rodzina tam była. I no wiecie, no dopiero co ustaliliśmy dynastię, dopiero co był ten sojusz. I z tym sojuszu chodziło o to, że jak ci władcy się zmienią, nie będą już Liu, a ona chciała sprawić, żeby byli Li, to państwa, jakie suwerenne do tego cesarstwa, miały się zbuntować i pomóc odzyskać temu rodowi Liu jego władzę. Właśnie. Ministrowie pozwolili jej na to. Nie wszyscy, były sprzeciwy, ale ministrowie mężczyzna jej pozwolili. Tak samo jeszcze za życia cesarza Liu Banga, konkubina Qi, chciała swojego syna prowadzić jako kolejnego cesarza i podsuwała ten pomysł Liu Bangowi. Ministrowie się zbuntowali. Ministrowie czuli potęgę rodu Liu i nie pozwolili na to. Cesarz już naprawdę był na dobrej drodze, żeby to się stało, ale błąd był właśnie od ministrów. Czy oni byli zadowoleni z jej władzy, to trudno powiedzieć. W pewnym momencie władzy Liu mamy zjawisko zaćmienia słońca. I jak wszyscy wiemy, kiedyś ludzie nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co to jest. Często uznawano to za straszak ludności i było tak podobnie trochę w Chinach, dlatego że Liu, według legendy, widząc zaćmienie słońca, miała powiedzieć: to przeze mnie. Albo to dla mnie, ale nie ma to zbyt dużej różnicy, dlatego że było to negatywne. Dlatego, że jeśli ministrowie się trochę jej bali, nie po drodze im było z tym, żeby ona rządziła mimo wszystko, mimo tego, że byli bierni, nikt jej nie obalił do końca jej życia, to miał być taki symbol od niebios, taki dramatyczny, że niebiosa nie zgadzają się z jej władzą. I przyznam szczerze, że trochę nie wierzyłam w ten symbol. Sprawdziłam osobiście i faktycznie w tamtych czasach według NASA było takie zaćmienie. Trochę myślałam, że było to podkoloryzowanie przez historyków, żeby pokazać nam, że nawet niebiosa się nie zgadzały z jej władzą.
1: A czy były jakieś przepowiednie dotyczące Deng Xuei albo jakieś legendy?
2: Była przepowiednia dotycząca Deng Xuei za jej dzieciństwa. Deng Xuei pochodziła z takiego dość dobrego rodu, dlatego że no, jej kuzynka była cesarzową, więc jeszcze nie wtedy, ale byli dość blisko władzy. Rodzice Deng Xuei byli dość ważni, a bardziej linia męska. Jej ojciec miał wybudować most. I to był taki most, który uratował bardzo wielu ludzi. Miała ją zobaczyć taka osoba, coś w stylu takiego wróżbiarstwa. I w jej twarzy mieli zobaczyć jednego z starych władców, który był taki owiany legendą. I mówiono właśnie, że to, że jej ojciec uratował tak wielu ludzi tym mostem, to niebiosa sprezentowały mu właśnie taką córkę, która wiele osiągnie. Dlatego została ona posłana do pałacu. No i jak wiemy, została cesarzową, a potem cesarzową wdową regentką, więc faktycznie wiele osiągnęła.
1: A skąd cesarzowe wdowy w ogóle wiedziały, wiedziały, co robić, skąd miały jakieś kompetencje, czy była jakaś edukacja, która im pozwoliła nabyć tę umiejętność?
2: U Liu to prawdopodobnie wychodziło z tego silnego rodu po prostu. Ona miała też bardzo wpływowego ojca. Poza tym była dość zaradną osobą, jak wiemy, że Liu Bang jej ufał. Natomiast jeśli chodzi o Deng Sui, to Deng Sui miała takie właśnie też takie przypowieści o niej, że ona chciała się uczyć. Konfucjanizm, ona była też wierną konfucjanistką, nie do końca

0: nie kojarzy nam się władca tak naprawdę. Ona też miała bliskie stosunki z rodziną Ban, która zapisywała później kroniki. Miała bliskie stosunki, bo w tej szkole uczyła się właśnie siostra jednego z kronikarzy, która dokończyła po nim dzieło, jakie znamy jako Hanszu, którym też się opierałam w historii Li, więc to naprawdę ścieżka naukowa, można powiedzieć, z jej strony.
1: A skąd właściwie wiemy te rzeczy o carzowych wdowach? Jak ocenili ją historycy i skąd w ogóle są te źródła, których możemy czerpać teraz?
0: W głównej mierze jest to Shiji, czyli zapiski historyka, które są uważane za jedną z najbardziej wybitnych ksiąg w literaturze Chin, szczególnie historycznej. No i Hanszu, czyli właśnie kronikę Hanszu, jak słychać po nazwie. Problem z źródłami starożytnymi jest zawsze taki sam. Jest ich mało. Mało kto pisał. Są jakieś takie pojedyncze. Co zabawne, w historii Chin ważne były te księgi pieśni. Spisywało się różne pieśni, albo pojedynczych osób, albo takie ludowe. To zależy od czasów, zależy od miejsca. Ja się też opierałam na pieśniach. Jedną z pieśni, na którą się powoływałam w swojej pracy, była pieśń szanowanej damy Qi, Wanga Zhao. I one też nam przekazują kawałki historii, których nie do końca mamy w kronikach. Wracając do kronik, to problem jest taki, że Shiji powstało dużo wcześniej niż Hanszu. I jako, że ono też już było po wielu rządach. Shiji kojarzy nam się z jednym autorem, Hanszu już większą ilością, ale no, on nie mógł przeżyć tych wszystkich cesarzy. To nie były wiadomości z pierwszej ręki. To były takie rzeczy, które często trochę leżały, szczególnie Li. Więc to, jak one były odbierane, to jest perspektywa tego, jak czas je zapamiętał trochę. Bo może z Deng Sui było trochę łatwiej, no bo tam później właśnie ona się tam przyjaźniła z tymi ludźmi też. Ale wiemy na pewno, że niektóre fragmenty z Hanszu są przepisane z Shiji. Może tak niedosłownie, mieli tylko jedno źródło wcześniej. No, że pewnie było tylko trochę więcej, ale też nie jakoś dużo. To już nie dotrwało dużo do naszych czasów, wiadomo. Nie dość, że właśnie mamy jakąś opinię, którą mógł mieć po prostu pierwszy kronikarz i ona przyszła na kolejnego kronikarza, bo on myśli, że to są fakty, więc mamy tą opinię pierwszą kronikarza, a potem mamy opinię czasów, jak zapamiętana jest ta osoba.
1: Historie kobiet u władzy w Chinach są fascynujące, a czy pojawiły się też w popkulturze? Czy możemy sobie coś przeczytać, obejrzeć, zagrać, żeby poznać takie realia?
0: Tak. Historia kobiet w Chinach jest coraz bardziej adoptowana przez popkulturę. Jest wiele dram, czyli chińskich seriali, które opisują właśnie kobiety. Te historie są fascynujące. Naprawdę to, co działo się w haremach, to nie śniło się po prostu ludziom, naprawdę. Więc wiele dram jest tutaj do polecenia. Już nie będę leciała tytułami, bo to byłoby zbyt wiele. Osobiście uważam, że w ostatnim czasie bardzo ważną pozycją będzie gra Road to Empress. Jest to świeżynka. Opowiada historię ani Liu, ani Deng Sui, tylko Wu Zetian, czyli jednej kobiety cesarz, która została tym cesarzem, czyli udało się w końcu, po wielu latach, co prawda, ale udało się. I możemy się wcielić właśnie w Wu Zetian i przejść z nią całą drogę po szczyt.
1: Warto sprawdzić, a rozmawiałam z Dominiką Wojewódzką, absolwentką sinologii na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Na tym kończymy poniedziałkowy kampus główny. Rozmawialiśmy na przykład o sokach wzbogacanych selenem, ale one jeszcze powstają. Miejmy nadzieję, że będą pyszne. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Patrycja Fruba, a realizował Karol Sawicki.

0: Reklama.
1: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za

Nie wiedziałem jak dotrzeć do ciebie kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala bardzo.

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, te

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła, którym

wydziedziczam, pełen spokój w sobie wokół. Malownicza okolic, żyję zazwyczaj pełnią życia. Wiele się nie ograniczam, kiedy zanurzam się w zieleń. Teleport, wyję do księżyca.

0: tylko kurwa.
1: Bezka i Magiera typa, 7 minut po 15, Radio Campus i zaczynamy w ten sposób audycję normalnie o tej porze. Bartosz Perguł z tej strony, siemanko.

0: Kultura w mieście.
1: Wchodzimy powolutku w jesień, a to oznacza, że czas wybrać się na grzyby. Te podobno obrodziły, ale ja jeszcze nie byłem. Natomiast wybiorę się chyba w ten weekend na bardzo ciekawe wydarzenie. Fungiverse X Ferment, czyli festiwal wiedzy o grzybach. Już od piątku przy Iwonickiej 40 na Mokotowie. To wydarzenie, które ma połączyć podejście naukowe z artystycznym, no i tym takim zupełnie kulinarnym. Będą wykłady i dyskusje m.in. z profesorką Martą Wrzosek, profesorem Wojciechem Krzyczkowskim, Arturem Gryszkinem czy doktorem Piotrem Ziębą. Rozmowy o grzybach i o tym, jak je zbierać i o tym, co one mogą znaczyć i biologicznie, i kulturoznawczo nawet, ponieważ są bardzo ciekawe, wiemy o nich coraz więcej, a także są wykorzystywane jako metafora w pracach właśnie o społeczeństwie, a nie tylko takich ściśle przyrodniczych. No a poza tym wszystkim będą spacery mykologiczne, no i spotkania gastronomiczne w restauracji Ferment. Nawet znajdzie się miejsce na kino poświęcone naturze, grzybom i relacji człowieka ze środowiskiem, a wieczorami do tego koncerty, DJ sety. Naprawdę napakowany dzień, to wszystko właśnie w grzybowym klimacie, więc jeżeli dla Was też nadejście września, października, to jest czas, kiedy przede wszystkim myślicie o tym, żeby wziąć koszyk w rękę i wybrać się do lasu, no to może wybierzecie się też na Iwonicką 40. Fungiverse X Ferment, festiwal wiedzy o grzybach już w ten weekend. Nieco bardziej inżynieryjne podejście będzie można z kolei spędzić w piątkową noc w Instytucie Lotnictwa. To już 15 taka noc, organizowana w ramach Europejskiej Nocy Nauki. Będzie można odwiedzić Instytut Lotnictwa przy Alei Krakowskiej 110 na 114. Imprezy, w trakcie których coś znajdzie się dla wielbicieli lotnictwa, samolotów, kosmosu, nawet nauki, techniki, czy tych, którzy po prostu chcieliby zwiedzić Łukasiewicz Instytut Lotnictwa w Warszawie, a taka okazja nie zdarza się przecież codziennie, zwłaszcza jeżeli z branżą nie jesteście związani. Już ten piątek od 17 do 23 wstęp wolny, można wybrać się na Okęcie i Instytut Lotnictwa zwiedzić. No i na końcu tylko dorzucę, że w sobotę festiwal Euforia Dźwięków Progresji. Markus Schulz, Sandra Wardorn, Jeffrey Sutorius między innymi zagrają, więc jeżeli te nazwiska Wam coś mówią albo lubicie progresję, no to Euforia Dźwięku może być dla Was. A ja z innymi wydarzeniami kulturalnymi w Warszawie w tym tygodniu, które dla Was wybrałem, wracam za moment. The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: Kultura w mieście.
1: Sporo dzieje się w teatrze, ale dzisiaj akurat nie o premierach, tylko o kilku spektaklach do zobaczenia w najbliższym czasie, które na scenę wchodziły, czy to w zeszłym roku, czy w ogóle trochę dawniej. Jednym z nich są Anioły w Warszawie, czyli opowieść o chorobie AIDS w Warszawie w latach 80. Oczywiście wychodząc od Aniołów w Ameryce Tonego Kusznera i spektaklu Warlikowskiego o tym samym tytule z 2007 roku. Anioły w Warszawie to kolejne podejście do tematu. Tekst i dramaturgia Julii Cholewińskiej, reżyseria Wojciecha Farugi na deskach Teatru Dramatycznego wraca do opowieści najpierw Kusznera, potem Warlikowskiego i zadaje pytanie o to, jak opowiedzieć ją w dzisiejszej Warszawie, dzisiejszej Polsce. Warto ten spektakl zobaczyć na dużej scenie Dramatycznego, a okazja do tego jest już w tym tygodniu i są bilety w sobotę i w niedzielę wieczorami. 19 w sobotę, 17 w niedzielę. Podobnie z The Employees, znaczy podobnie w sensie to też nie jest nowy spektakl, ale również spektakl, który bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jedna z moich ulubionych rzeczy w Teatrze Studio w ostatnich latach, adaptacja króciutkiej powieści, ojejku, nie pamiętam jak się nazywa autorka powieści, zaraz ją znajdę, natomiast pamiętam jak się nazywa reżyser, bo to jest Łukasz Twarkowski, bardzo ciekawy polski twórca, a duńska autorka tej powieści to Olga Ravn. O, The Employees dzieją się na scenie z taką skomplikowaną instalacją, która służy za statek kosmiczny, snujący się pomiędzy lustrami, ekranami wideo i neonami. Aktorzy studio opowiadają o dziwnym statku kosmicznym, w którym nic wydaje się nie mieć sensu, a jednak trwać należy w takim ludzko-robotycznym miksie. Więcej nie powiem, rzecz jest z kategorii science fiction, ale naprawdę i estetycznie, i fabularnie bardzo, bardzo ciekawa, więc warto się do studio na The Employees wybrać i tutaj znów okazja w ten weekend, w piątek i sobotę. Z kolei w Teatrze Warszawa fajna rzecz, ale nie w tym tygodniu, chociaż już może warto sobie do kalendarza wpisać. Performance This Resting Patients 6 i 7 października będzie grany. 6 października po pokazie okazja na rozmowę z artystkami. To performance w choreografii i wykonaniu Ewy Dziarnowskiej, która na scenie tańczy razem z Lią Marojewicz. To aż 3-godzinny taneczny performance, więc rzecz pewnie nie dla każdego, ale jeżeli lubicie czy to teatr tańca, czy performance, no to warto się na to wybrać, bo to rzecz, która premierę miała w berlińskim Sofia Selle w 2024 roku. Prezentowany był później na najważniejszych europejskich festiwalach. Teraz wraca, przyjeżdża ponownie do Warszawy i pokazywane będzie właśnie w TR-ze. Jeżeli tyle cierpliwości macie, to myślę, że warto to przeżyć. This Resting Patience performance Ewy Dziarnowskiej. No i jeszcze trochę o kinie, no bo oczywiście może na pewno wszyscy jesteście na bieżąco z tym, co w streamingach, tutaj lalka Netflixa, to oczywiście medialne wydarzenie, natomiast w kinach dzieje się kilka bardzo fajnych rzeczy, a jedną z nich jest wznowienie filmu Orlando w reżyserii Sally Potter z 1992 roku. Będzie to można zobaczyć w najbliższym czasie, już można, w warszawskich kinach, między innymi w Wiśle, w Ujazdowskim, no ale pokazy znajdziecie, mimo tego, że to stary film, w różnych miejscach. Bardzo ten film lubię, jest przepiękny, a Tilda Swinton gra rolę tytułowej Orlando, przemierzając czas i przestrzeń w poszukiwaniu własnej tożsamości. Naprawdę świetna rola Swinton, jakby ona miała słabe role, ale no, świetna rola Tildy Swinton. Bardzo ciekawa historia, adaptacja oczywiście Virginia Woolf, powieści o tym samym tytule, Orlando w kinach, polecam.

0: życie na kolejny weekend.
1: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Reklama.
3: Pół do czwartej, Piotr Kanclerz ze mną.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Sankcje dla hurtowni farmaceutycznych, problemy na brytyjskich lotniskach, Legia Warszawa wciąż niepokonana.
4: Wiadomości.
5: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 900 milionów złotych kar na 4 hurtownie farmaceutyczne. Udział w niedozwolonym porozumieniu brały udział Neuka, Farmakol, Farmakol Logistyka oraz Świat Zdrowia. Największą sankcję otrzymała Neuka w postaci blisko 500 milionów złotych. Urząd przekazał, że hurtownie wymieniały się między sobą wrażliwymi informacjami, m.in. o cenach leków, wielkości sprzedaży i oferowanych warunkach handlowych.
6: Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów. Firmy, znając bieżącą ofertę konkurencji i aktualne ceny dla poszczególnych aptek, mogły uniknąć wzajemnej rywalizacji o klientów kosztem osiąganych wyników finansowych. Źródłem ich informacji były narzędzia informatyczne wykorzystywane w programach partnerskich dla aptek.
5: Powiedział prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Odwołane loty, opóźnienia i długie kolejki. Tak wygląda aktualna sytuacja na części brytyjskich lotnisk. To wszystko w wyniku awarii systemu obsługi lotów w szkockim Prestwick. Służba kontroli tamtejszego lotniska poinformowała o usunięciu problemu, lecz pasażerowie wciąż mogą zmagać się z utrudnieniami. Największe problemy są na porcie w Glasgow. Utrudnienia występują również w innych szkockich miastach, Edynburgu i Aberdeen oraz w Manchesterze i Liverpoolu na północy Anglii. Do podobnej awarii doszło już niecałe 2 tygodnie temu. Już jutro coroczny dzień bez samochodu. Z tej okazji podróże pojazdami warszawskiego transportu publicznego będą bezpłatne. Miasto Stołeczne Warszawa zachęca do zostawiania auta w garażu lub na parkingu. Z darmowych przejazdów komunikacją miejską w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy oraz wielu innych polskich miast. Jeżeli będziecie już korzystali z aut, będziecie mogli przesiąść się do transportu publicznego, parkując na miejskich parkingach Parkuj i Jedź. Przez cały dzień 17 takich miejsc będzie bezpłatnych.
4: Sportowy kampus.
5: Legia Warszawa nadal niepokonana w Ekstraklasie. Tym razem stołeczni wygrali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3-1. Bramki dla ekipy trenera Marka Papszuna zdobyli Rafał Augustyniak, Paweł Wszołek, a jeden gol padł po uderzeniu samobójczym Nika Prelca z Jagiellonii. Dla gospodarzy trafił Jesus Simas z rzutu karnego.
7: Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania i cieszę się, że drużyna realizowała te założenia, była bardzo dobrze nastawiona, no i wykorzystała swoje momenty. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie szło w dwie strony, że i my będziemy mieli swoje szanse i przeciwnik. Kwestia tego, kto będzie umiał tę sytuację wykorzystać i wygra.
5: Tak mecz podsumował trener Papszun. Po 9 kolejkach Legia zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Traci 3 oczka do prowadzącego Górnika Zabrze. Teraz przerwa reprezentacyjna. Legioniści wrócą do gry za niespełna 3 tygodnie. 11 października w polskim klasyku podejmą Wisłę Kraków. Wiemy już też, że Legia ma nowego współwłaściciela. Michael Gorzyński nabył 40% akcji klubu od Dariusza Mioduskiego.
4: Korki.
3: Stoi obwodnica Warszawy na S8. Będziecie w korku, zwłaszcza na moście Grota, jadąc w stronę Marymontu, również na Prymasa Tysiąclecia. Tam jakaś nawet stóżka w rejonie Ronda, Zesłańców Syberyjskich, Wawelska, a idąc dalej na południe, Aleja Krakowska, lekko zatkana przychynka, przy metrze Filanowska, korki, i zaczyna się zatykać Dolina Służewiecka, chociaż tam wydaje mi się w tych południowych rejonach lepiej to wygląda niż zazwyczaj o 15.30.
4: Pogoda.
3: Dzisiaj jeszcze będzie padać. Temperatura odczuwalna spadnie do 7 stopni, około 20. Taka będzie się utrzymywać przez noc. Jutro pochmurnie, ale raczej bez opadów. Podobnie pojutrze. Przygotować się na deszcz jednak jeszcze w tym tygodniu powinniśmy. W czwartek może padać. No i te temperatury też, jak słonko zza chmur wyjdzie, to podejdą pod 18 stopni, ale porankami, wieczorami spadać będą właśnie do takich 6-7.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: Normalnie o tej porze.
1: A ze mną już Julka Tomiczek i Krzysztof Lubka. Cześć.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Rozmawiam z osobami artystycznymi, ale również asystentami osób w spektrum autyzmu, w ogóle z osobami osób z niepełnosprawnościami. A to dlatego, że już w ten weekend premiera waszego performansu Miautystyczne. Performansu, w którym dwie postaci, które gracie, postaci, które nazywacie... Och, mam gdzieś tutaj ściągawkę, ale zapomniałem. To może powiedzcie, jakie nazywacie i powiedzcie, skąd pomysł na to, żeby o autyzmie i asystencji i komunikacji opowiedzieć właśnie przed Teatrem Ochoty w performansie.
2: Nasze postaci są takimi odzwierzęcymi postaciami, czyli to jest koteczek i łasica. Opowiadamy o asystencji. Pokaz już w najbliższą sobotę o godzinie 13, to jest dzień premiery. Gramy go również w niedzielę o godzinie 17 i zaraz wtorek po tej niedzieli. Spektakl nosi tytuł Miautystyczne i wraz z Julką pracujemy nad nim od 2 lat. I ten temat jest dla nas gorący, ale też jakby gdzieś siedzi głęboko w nas, a jednocześnie jesteśmy osobami, które pracują z tańcem i z ruchem, więc to jest takie bardzo nietypowe albo może specyficzne dla nas połączenie.
3: A odpowiadając na twoje pytanie, koteczek i łasica to są dwie postaci, ale to nie jest tak, że któraś z nas gra jedną albo drugą, bo gramy obydwie te postaci, bo i tu będzie spoiler. Koteczek to osoba w spektrum, a łasica to osoba asystencka i wymieniamy się tymi rolami, ponieważ każda z nas ma cechy, dużo cech jednej i drugiej, mimo że pracujemy jako asystentki, ale też ważne dla nas jest to, co w nas jest z obu tych postaci. A pomysł, żeby w Teatrze Ochoty to wystawić, a dokładniej pod teatrem, to też trochę może jest spoiler, ponieważ wystawiamy to na skwerze, bo ważne dla nas jest to, żeby osoby, które będą to oglądały, miały ten efekt osoby autystycznej, osoby w spektrum autyzmu, którym jest ten hałas, to dużo bodźców i żeby jakoś ułatwić po prostu empatię, wczucie się w to, jak się czują osoby w spektrum.
2: A z drugiej strony podejmujemy ten temat jakby wpisania takich osób w naszą codzienność, więc wpisanie naszego tańca i tych ruchów przypisanych do osób w spektrum w tę przestrzeń daje też taką możliwość jakby wejścia w tę sytuację, gdzie spotykamy się z takimi osobami na co dzień, one poruszają się nietypowo, poruszają się inaczej. No i też pytanie do naszych widzów, jak my wtedy powinniśmy reagować i się zachować, bo to chyba to jest ten jeden z takich głównych wątków, które postanowiliśmy wziąć sobie na plecy, czyli trochę taka edukacja, co tu robić, żeby zmiękczyć tę sytuację i dla nas, jako dla odbiorców tych osób, ale też dla tych osób samych.
1: Dla was tematem tutaj jest sam autyzm i spektrum, sposoby komunikacji w spektrum z osobami w spektrum, czy bardziej asystencja i wasze doświadczenie zawodowe?
3: Jeszcze inaczej. Głównym tematem autystycznych jest relacja, jaka się wytwarza między nami, ponieważ to nie jest do końca, nie wystarczy powiedzieć, że osoby są w spektrum. My akurat robimy ten spektakl na temat pracy asystenckiej z osobami niewerbalnymi, z osobami troszkę tak, które są na skraju tego spektrum, które bardziej potrzebują tej asystencji niż niektóre osoby. I dla nas to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że to są osoby niewerbalne, osoby, które się komunikują na różne sposoby inne. I ponieważ obydwoje jesteśmy osobami tańczącymi, to znaleźliśmy właśnie ten sposób, ten kontakt przez ciało. Tą relację budowałyśmy od początku przez ciało i też w ten sposób to ciało daje nam bardzo dużo narzędzi do pracy, do wyciszania osób, które tego potrzebują, do pokazania tej bliskości. To jest po prostu nasze główne narzędzie pracy asystenckiej i performerskiej.
1: W zasadzie świetna

0: 5 lat, ale z Julką spotkaliśmy się 2 lata temu i dopiero mi dodało taką możliwość takiego fizycznego ujścia, bo dla mnie najtrudniejszą chyba jest ta opowieść taka o napięciach i o takiej fizycznej relacji pomiędzy mną jako asystentem, a osobą ASD i przeniesienie tego, a raczej konsekwencje tej relacji, czyli napięcia, które tworzą się w moim ciele, najłatwiej mi było rozładować po prostu spotykając się z Julką na sparingu i my od tego zaczęliśmy, jakby te napięcia wszystkie rozładowaliśmy tłucząc się nawzajem, tak jakby tanecznie i fizycznie, a później stwierdziliśmy, że to nam daje taką możliwość w pracy rozładowania tych napięć między sobą, ale też między asystentkami, czyli to może być takie narzędzie, które daje większe możliwości jakby pracy, no w tej pracy asystenta, nie, bo bardzo często nie tylko przecież my się ścieramy z jakimiś konfliktami czy z agresją, ale też jakby mamy jakieś napięcia w sobie, no i musimy sobie jakoś z tym radzić. I ten taniec okazał się doskonałą formą do rozładowania tych napięć.
1: Może tylko dopowiem, że to nie było do końca tłuczenie się, po prostu w fizyczny sposób rozładowywałyśmy jakieś napięcia, czasem siłując się, ale prawda jest taka, że to też nam się przydaje w pracy, nie dlatego, że się siłujemy z osobami, z którymi pracujemy, ale w jakiś sposób musimy czasami też te granice postawić ciałem i tak sobie stawiałyśmy nawzajem trochę te granice, tak się nawzajem wspierałyśmy w tej pracy, ponieważ no trochę ten system dla osób asystenckich jest troszeczkę niedopracowany w tym kraju, mówiąc najbardziej eufemistycznie, jak potrafię. I dla nas po prostu to było wsparcie. Nie dostałyśmy akurat superwizji, nie zatrudnia się zazwyczaj osób asystenckich i bardzo potrzebowałyśmy sobie nawzajem pomóc.
2: Tak, to jest bardzo duży temat, ale tutaj może go zostawmy. Będzie można go poruszyć na pewno na spotkaniu z wami po performansie. Którego dnia? Bo gracie w sobotę o 13, w niedzielę o 17 i później jeszcze we wtorek, ale tylko jednego dnia spotkanie i rozmowa z wami.
1: Po niedzielnym performansie o godzinie 18, performance jest o 17, a godzinę później będzie spotkanie i tam będziemy rozmawiać na temat asystencji osobistej. Też może ważne, żeby podkreślić, że Teatr Ochoty jest wyjątkowym teatrem i dyrektorka jego, Justyna Sobczyk, naprawdę potrafi pracować nad tymi tematami, które nas najbardziej interesują, czyli właśnie na przykład osób w spektrum, czy osób z niepełnosprawnościami i no nie wiem, ja czerpię garściami z jej wiedzy i bardzo sobie ją cenię, tak więc bardzo cieszę się na to spotkanie niedzielne.
2: Moimi gośćmi były Julka Tomiczek i Krzysztof Lubka. Ich performance, spektakl miautystyczny zobaczycie w Teatrze Ochoty czy pod Teatrem Ochoty już w ten weekend. Wielkie dzięki.
1: Miau. Dzięki. Miau.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Poranie o tej porze.
1: Boli kryzys. To takie hasło, które już teraz jest przez was doskonale znane, osłuchane. Kryzysy wojenne w wielu miejscach świata, kryzysy zdrowotne, z tym największym pandemicznym już, mamy nadzieję, za nami, kryzysy ekonomiczne i tak dalej, i tak dalej. Na krawędzi chaosu to nowa wystawa, otwierająca się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ze mną jest jej kuratorka, czyli Małgorzata Ludwisiak. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Wystawa, która patrzy na tkaninę, ale która wychodzi daleko poza polski kontekst, ponieważ osoby artystyczne biorące udział w wystawie pochodzą z całego chyba świata. Można tak powiedzieć, nie żeby każdy kraj był reprezentowany. No to może zacznijmy od tego świata. Skąd artystki i artyści przyjeżdżają albo wysyłają swoje prace do Łodzi?
2: Tak, ja zaznaczę, że ja jestem tylko połową duetu kuratorskiego, ponieważ tę wystawę przygotowałyśmy razem z Katarzyną Słobodą. I tak, rzeczywiście mamy świadomie zbudowaną reprezentację bardzo różnych kontekstów geograficznych, kulturowych, różnych doświadczeń też, które z tym są związane, ponieważ można powiedzieć, że na tej wystawie zobaczymy artystki, artystów od Argentyny po Indie, przez Europę, przez też Madagaskar, więc można powiedzieć, że te różne doświadczenia kulturowe, ale też stojące za nimi konteksty geopolityczne są reprezentowane z dużym udziałem artystek, artystów z Polski, ale też mamy świetną Eglę Budivitę z Litwy, artystkę, która w tym roku reprezentuje Litwę w Wenecji, Nor Abed z Palestyny, czy Rane Hamadeh z Libanu, artystka, która tam się urodziła, ale od 20 lat mieszka w Holandii, czy irański duet mieszkający w Londynie, Architects for Gaza. Także ta diaspora też, można powiedzieć, osadzona w Europie, ale pochodząca z mocno kryzysowych kontekstów geograficznych.
1: Co łączy tych artystów? Mam tutaj pewne przeczucie, jak pojawia się Iran, Gaza, Argentyna, ale dam ci to wypowiedzieć.
2: Tak, no oczywiście też białoruska artystka mieszkająca w Polsce, Ala Sawaszewicz, czy ukraińska artystka Julia Krywicz, też od dawna mieszkająca w Warszawie. Co je łączy? Łączą wszystkie te osoby i ich wypowiedzi pewna opowieść o kryzysie, albo głęboko doświadczonym i przeżytym w niektórych przypadkach, bardzo traumatycznie, jak możemy sobie wyobrazić, albo przeczuwanym i oczekiwanym. Są to zarówno takie bardzo mocne czasem wypowiedzi w bardzo różnych mediach, bo mamy i instalacje wideo, i rzeźbę, i prace wykonane w tkaninie, które pochodzą z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, fotografie, także to są wszystkie w zasadzie możliwe media, jakimi wypowiada się sztuka współczesna, i powstała z nich opowieść, która pomoże nam się zarówno skonfrontować z tym doświadczeniem krawędzi chaosu, tej krawędzi, do której coraz bliżej również my w Europie, my w Polsce docieramy. I jak rok temu wymyślałyśmy ten tytuł i koncepcję wystawy, to nie zdawałyśmy sobie, jak dużo zmieni się przez ten rok, nie zdawałyśmy sobie sprawy. Natomiast to nie tylko to doświadczenie chaosu, rozpadu, przeorganizowania się porządku świata, którego coraz mocniej doświadczamy, ale również jakie są możliwe odpowiedzi na kryzysy. Jak przetrwać, jak zmienić swój sposób operowania, funkcjonowania, myślenia, doświadczenia świata i relacji.
1: Patrzę właśnie na wasz tekst kuratorski. Przypominam, Małgorzata Ludwisiak i Katarzyna Słoboda są kuratorkami wystawy w Łodzi. Tekst kuratorski, w którym mówicie o tym momencie, w którym wszystko się rozpada, o tym doświadczeniu bycia na krawędzi, z pewną dozą optymizmu. Mówicie o tym, że moment niestabilności jest też momentem, w którym jakieś nowe formy życia społecznego się mogą stworzyć. Jak takie formy widzą osoby artystyczne, które zaprosiłyście do udziału w wystawie?
2: One je widzą czasem bardzo pragmatycznie, na podstawie własnego doświadczenia, tak jak na przykład ten kolektyw architektoniczny, artystyczny Architects for Gaza, który prowadzi od lat już działania, warsztaty z lokalnymi palestyńskimi polskimi, również pochodzącymi po prostu z Gazy, architektami, artystami. I oni wypracowali w oparciu o lokalne metody przetrwania sposób myślenia o tym, jak odbudować Gazę. Czyli odbudować ją nie burząc wszystko i stawiając od nowa piękne, nowoczesne budynki.
1: Pamiętamy prezydenta Donalda Trumpa, który tak, za pomocą sztucznej inteligencji swoją wizję nam jakiś czas temu przedstawił.
2: Tak, no więc nie idziemy w tym kierunku. Natomiast to lokalne doświadczenie, o które oparli się architekci, wspierają je, zbierają na nie pieniądze, na tę właśnie przyszłą odbudowę Gazy, jest doświadczeniem pracy z ruinami w ruinach w oparciu o materiały zastane. To współistnienie ruin i tego, co w oparciu o nie można zbudować wspólnotowo. Więc to jest jedno z takich doświadczeń, które w jednej z prac jest przekazywane.
1: To doświadczenie ruin i tego, co można na nich zbudować, to też w zasadzie mocno całej wystawy, o której zaraz powiemy więcej. Wystawa to na krawędzi chaosu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ze mną jest jedna z jej kuratorek, Małgorzata Ludwisiak.

0: normalnie o tej porze.
1: Chaos wszędzie dookoła. Polikryzys, kryzys klimatyczny, wojny, zarówno te bliskie, jak i te dalekie, które jednak wpływają na nas bardzo żywo, nie tylko w takim sensie świadomości, ale też na przykład wpływają na to, co widzimy na pylonach stacji benzynowych. Tym kryzysom przygląda się wystawa, której kuratorką jest Małgorzata Ludwisiak, wystawa na krawędzi chaosu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wspomnieliśmy o tym, że wiele osób artystycznych, które na wystawie pokazują swoje prace, patrzy na kryzys, komentuje go, ale również wyobraża sobie drogi do odbudowy, drogi do stworzenia nowych wspólnot w miejscu tych starych, które się rozpadają. Powiedzieliśmy o kolektywie Architects for Gaza. Kto jeszcze z tym optymizmem, powiedzmy, patrzy w przyszłość?
2: Tak, szukanie rozwiązań to jest szukanie takich strategii adaptacyjnych, które czasami wynikają właśnie z doświadczenia tych, którzy w takich kryzysach żyją albo przez nie przeszli, czy przeszły, jak argentyńskie artystki Barbara Hanki i Anna Laura Loza, czy artystki z Ukrainy, Białorusi, czy Libanu, Palestyny, ale to także opowieść o pewnym pragnieniu dotyczącym wspólnotowości i różnego rodzaju mikrostruktur, mikrowspólnot, które tak naprawdę pomagają w tych najbardziej kryzysowych warunkach przetrwać. I to jest takie otwarcie wyobraźni, którego prawdopodobnie najbardziej teraz potrzebujemy w Polsce, w Europie, na świecie. W Polsce i w Europie, które no od wielu dekad, w Polsce od 3 dekad, z tak radykalnymi kryzysami no nie mieliśmy zbyt wiele wspólnego. I są to takie odpowiedzi adaptacyjne, których musimy się w Europie, na przykład w zachodnim świecie, nauczyć. Dlatego, że zarówno ta filozofia Zachodu, jak i praktyka wynikająca z bardzo dobrych warunków ekonomicznych, coraz lepszych również w Polsce i coraz bardziej stabilnych, jest taka, że możemy pozwolić sobie na luksus indywidualizmu. Natomiast ten luksus w dobrze urządzonym, zorganizowanym państwie, w którym mniej więcej różne struktury działają, ten luksus się kończy. Zaczynamy powoli tego doświadczać, chociażby kolejny rok poprzez masowe pożary na południu Europy, trwające wiele miesięcy. Czy inne katastrofy klimatyczne, które nagle przychodzi fala i burzy domy na wybrzeżu Portugalii. Kryzysy migracyjne i oczywiście coraz bardziej rosnący niepokój i brak stabilności związany z Rosją i jej działaniami wojennymi. Tutaj może sięgnę do tytułu Na krawędzi chaosu, dlatego że on odnosi się do teorii złożoności, która nie tylko na przykładzie systemów matematycznych czy fizycznych, ale można je przenieść na teren systemów biologicznych, ludzkich, struktur społecznych. Krawędź chaosu oznacza taki moment, w którym system już prawie się rozpada, ale jeszcze się nie rozpadł i robi wszystko, żeby adaptować się do krawędzi chaosu. I ta adaptacja polega między innymi na wytwarzaniu takich nieshierarchizowanych, małych mikrosystemów, czasami bardzo takich ruchomych, które potrafią się łatwo adaptować do nagłych sytuacji. I na poziomie ludzkim oznacza to właśnie mikrorelacje społeczne, przyjacielskie, rodzinne, sąsiedzkie, albo po prostu tak zwane domowe, tak? Uderza fala, pomagamy ratować ludzi, którzy gdzieś stoją obok i jesteśmy z nimi razem.
1: Z doświadczenia dobrze znane Polakom, na przykład w przypadku powodzi sprzed 2 lat, czy w przypadku początku wojny w Ukrainie, tej jej najnowszej fazy, kiedy to faktycznie te wspólnoty ludzi przypadkowych można było poczuć w każdym miejscu Polski.

0: Ja mam takie doświadczenie, że jak się zaprosi kuratorkę, to można gadać o tych ideach, tematach bardzo długo, odtwarzając na antenie tekst kuratorski, ale przejdźmy jeszcze na koniec do wizualności. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi to ciekawe miejsce. Tam na wystawy sztuki jak najbardziej współczesnej, nowoczesnej przechodzi się przez sekcję historyczną. Można takie zderzenie języków twórczych zaobserwować. Co zobaczymy wizualnie, już dostając się do tej części, w której będzie zawieszona wystawa Na krawędzi chaosu, co nas powita na wystawie?
1: Ja oczywiście zapraszam, żeby samodzielnie tego doświadczyć, ale wystawę otwiera niesamowita, bardzo silna praca Rany Hamadeh, artystki, która urodziła się w Libanie, mieszka od 20 lat w Holandii, tam tworzy. Jest to praca wideo, w której równie ważny jak obraz jest dźwięk, który jest tak zainstalowany, że naprawdę nas otacza i staje się fizycznym doświadczeniem. I to jest praca, która nas wita dużą dawką niepokoju. To jest niesamowita animacja 3D, która z jednej strony czerpie z tragedii Sofoklesa, król Edyp, i odnosi się przede wszystkim do tego momentu plagi tebańskiej, kiedy cały świat podmiotu, cały świat Edypa się nagle rozpada. Nie tylko jego świat zewnętrzny, ale również jego świat wewnętrzny, bo dowiaduje się, kim jest i...
0: No i nie jest to przyjemna wiedza.
1: nie jest to przyjemna wiedza, ale ona łączy to z estetyką gier komputerowych. Natomiast ogólne doświadczenie, które wynosimy, takie wizualne, dźwiękowe, bardzo fizyczne, w gruncie rzeczy z kontaktu z tą pracą, to jest wrażenie, bardzo nam dobrze pewnie znany niepokój czy ból brzucha, kiedy budzimy się rano i czytamy kolejną dawkę wiadomości. Ta praca koresponduje z tym naszym doświadczeniem i naszym oglądem świata i ten dźwięk króluje, można powiedzieć, nad całą wystawą, ale nie do końca, dlatego że są też inne momenty wizualno-dźwiękowe na tej pracy, które pomagają nam wyjść z wystawy, mam nadzieję, z nadzieją na to, że jednak jutro, pojutrze i za 10 lat jest możliwe, tylko jest możliwe inaczej. Dlatego potrzebujemy tego otwarcia wyobraźni. I to, co widzimy również kątem oka zaraz po wejściu na wystawę i po konfrontacji z tą pracą Rany Hamadeh, to jest niesamowita praca Agnieszki Kalinowskiej. Praca pod tytułem Ciężka woda, która, to co widzimy, to są dzbany. To są gliniane dzbany, które wydają nam się jakimś zbiorem starożytnych amfor, albo może nam się wydawać, że nagle znaleźliśmy się na jakimś targowisku w Turcji czy w Syrii. A kiedy podejdziemy bliżej, okazuje się, że na te dzbany, których kształty artystka tak naprawdę zaczerpnęła, wyprowadziła z różnych kultur i geografii, naniesione są znaki, które kojarzą się jednoznacznie z migracją i z migracjami. Ten znak, który jest najczęściej powtarzalny i obecny, to jest tak naprawdę znak drogowy lata temu ustawiony w Stanach na granicy z Meksykiem i pokazujący parę ludzi z dzieckiem, którzy biegną, którzy uciekają. Ten znak ma związek z licznymi potrąceniami na drogach i śmiercią również rodzin, osób, które uciekały i próbowały się ukrywać czy przedostać dalej. To jest praca, która tak naprawdę jest bardzo głęboka i wiąże się z wieloma emocjami. Pokazuje też historyczność migracji, to znaczy, że one były zawsze. Przez dokładnie tyle samo czasu, ile pewnie historia ludzkości.
0: To tylko fragment wystawy, resztę macie okazję zobaczyć same i sami, ponieważ otwarta już wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Czynna jest aż do 4 kwietnia, a że do Łodzi z Warszawy wycieczka krótka i przyjemna, to naprawdę warto ją odwiedzić. Dokładnie nazywa się Na krawędzi chaosu, jej kuratorkami są Katarzyna Swoboda i Małgorzata Ludwisiak. Właśnie ta ostatnia była moją gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam do Łodzi.
2: Normalnie o tej porze.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozkmin.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
4: Punkt w 4:30 Piotr Kanclerz.
5: Akademicki Radio Campus.
6: Wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów, polskie linie lotnicze LOT z wyróżnieniem, słodko-gorzkie wieści z azjatyckich kortów tenisowych.
5: Wiadomości.
6: Na jutrzejszym posiedzeniu Rada Ministrów ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Dotyczą one wprowadzenia limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków, zwiększenia jawności postępowań konkursowych oraz regulacji dotyczących opłacania składek zdrowotnych z zagranicy. Projekt dotyczy wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, zakłada maksymalną stawkę godzinową w wysokości 240 zł brutto, ograniczenie łącznego czasu pracy do 2 etatów oraz minimalny wymiar zatrudnienia w szpitalach na pół etatu. Polskie linie lotnicze LOT zdobyły tytuł najlepszego przewoźnika w Europie Środkowej według rankingu Skytrax 2026. To już druga taka z rzędu nagroda dla LOT-u. Tegoroczny ranking powstał na bazie badania opinii pasażerów prowadzonego na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Polski przewoźnik posiada również czterogwiazdkowy status za jakość produktu i obsługi pasażera. Najlepszymi liniami lotniczymi na świecie zostały Singapore Airlines. Miasto Stołeczne Warszawa kontynuuje bezpłatny program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczennic i uczniów klas pierwszych oraz ósmych szkół podstawowych. To okazja, żeby w odpowiednim czasie zauważyć problem, który może wpływać na codzienność dziecka. Niedosłuch nie jest łatwy do zauważenia, ale może objawiać się poprzez kłopoty z koncentracją czy problemy w nauce. Prawidłowe słyszenie jest podstawą rozwoju mowy, nauki czytania i pisania oraz przyswajania języków obcych. Badania są na terenie warszawskich szkół za wcześniejszą pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Udział jest bezpłatny i dobrowolny. Więcej o akcji przeczytacie na stronie zdrowie.um.warszawa.pl.
5: Sportowy kampus.
6: Maja Chwalińska udanie rozpoczęła turniej w Singapurze. W pierwszej rundzie Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-4-6-2. Co po meczu powiedziała tegoroczna finalistka French Open?
7: Dzisiaj dobrze mi szło z zachowaniem pozytywnego nastawienia. Starałem się grać najlepiej jak potrafiłem, choć na początku nie wyglądało to najlepiej. Po prostu próbowałem się utrzymać. Z tego jestem najbardziej dumna.
6: Z kolei na pierwszej rundzie w rywalizacji singlowej przygodę z Seulem zakończyła Magda Linet. Polka przegrała w 3 setach z Rosjanką Darią Astachową.
5: Korki.
8: Stoi ochota, poza tym S8 to najmniej przejezdne w tej chwili z warszawskich mostów, chociaż szczerze jest tam w miarę nieźle. Wisłostrada lekko zatkana na odcinku centralnym, postoicie Przychynka i postoicie na Armii Ludowej. O, most Łazienkowski też się ewidentnie zatyka w stronę Grochowa.
5: Pogoda.
8: Dzisiaj raczej chłodno, 10 stopni teraz, będzie jeszcze do odczuwalnych 7 spadać i deszczowo. Jutro trochę cieplej, słońce będzie wychodzić zza chmur i ma nie padać deszcz, a dzisiaj w Warszawie, mimo tego, że teraz niebo nad Powiślem, w każdym razie niebieskie, to jeszcze można się go do nocy spodziewać. Powróci w czwartek, a wcześniej w środę ładny, chociaż chłodny dzień, bo znów słońce ma być, ale na termometrach 16, odczuwalne 11 stopni.
5: We'll be right back.

0: Normalnie o tej porze.
1: Pogoda na spacerowanie całkiem przyzwoita, o ile się oczywiście założy kurtkę, czy to po grzyby, czy to z psem. A na temat tego drugiego rodzaju spacerowania opowiada jak co tydzień, w soboty na żywo, w podcaście też co tydzień do posłuchania, Klaudia Szkaradek w podcaście Łapy w górę. W najnowszym odcinku jak poradzić sobie z wycofanym, przestraszonym szczeniakiem, czyli opowieść o tym, jak zareagować na lęki czworonożnego podopiecznego. Wycofane psy to temat trudny, a bardzo częsty, zwłaszcza u tych młodszych, więc jeżeli i wy się z czymś takim mierzycie, albo wasi znajomi, no to Łapy w górę są dla was razem z najnowszym odcinkiem. Poza tym do posłuchania na naszej stronie i w serwisach streamingowych kilka rozmów, dwie rozmowy dokładniej, astrofizyczne, czy w ogóle związane z gwiazdami. Piątkowy odcinek podcastu Campus Nauka to opowieść doktora Janusza Pędkowskiego o poszukiwaniu życia na Wenus. Czyli o tym, że kilka badań różnych zespołów właśnie profesora doktora Pędkowskiego w ostatnich latach może budzić nadzieję, że kiedyś się życie na Wenus uda odnaleźć, a w każdym razie stanowi mocny sygnał, że coś, co wydawało się naukowcom do tej pory zupełnie niemożliwe i w ogóle nie warte poszukiwania, teraz staje się interesujące. Znaczy wydaje się, że istnieje możliwość życia na Wenus. Oczywiście, czy ona tam jest, no to trzeba by polecieć i sprawdzić. A to się w tej chwili nie dzieje, chociaż są plany, o których też w tym odcinku podcastu Campus Nauka posłuchacie. To piątkowy odcinek, a w dzisiejszym Max Walewski rozmawiał z doktorą Magdaleną Posiadałą Zezulą z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, która to opowiadała o najnowszych odczytach z rejestratora Super Kamiokande, czyli japońskiego zestawu detektorów zawieszonych w wodzie w górze właśnie w Japonii, o tym, co Super Kamiokande dzisiaj mówi nam o supernowach we wszechświecie i o neutrinach, cząstkach z takich gwiazd właśnie uciekających, też posłuchacie w Kampusie Nauka. Oczywiście nasze podcasty to coś również dla tych, którzy wcale o nauce nie chcą słuchać, ale o tych, którzy chcą posłuchać trochę muzyki. Tutaj na przykład ostatni odcinek samplów coverów Bayerów, nowy What's Funk czy Blend, 24 już odcinek audycji Pauliny Bioch, w którym jest do posłuchania jazzowo, elektronicznie, także hip-hopowo, ale generalnie jak to w blendzie, spokojnie. To wszystko na stronie, a muzyka również i u nas na żywo. W tym wypadku Interplanetary Criminal i Silva Bumpa Hold the Phone.

Ładnie zaczynamy. No to dodajmy coś jeszcze, high contrast. A przed momentem Dat Franco. Do 19:00 to wy ustalacie playlistę. Tu Campus 97.1 FM. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczynamy Alternator.

No to ruchy, lecimy z głosowaniem, numer 1 albo 2. Po dwóch fragmentach to wy decydujecie, co powinno się znaleźć na 97.1 FM, a co sobie możemy odpuścić w to poniedziałkowe popołudnie. 228277205 to numer telefonu do studia, a kto woli napisać, może to zrobić na dwa sposoby. 886-971-971, ten numer można wykorzystać na WhatsAppie i tak zrobił na przykład Piotrek przed momentem i już wysłał głos na numer 1. 886-971-971, tak, to ten sam numer. Można również wybrać aplikację wiadomości, SMS-y, jak zwał, tak zwał, i wysłać po prostu do studia SMS. I te pierwsze wiadomości też już tutaj na skrzynkę schodzą. Zachęcam. No ale tak, widzę, że telefon dzwoni też w wersji takiej tradycyjnej, słownej, za to odbierzmy. Zatem, halo? No i tutaj ktoś się z linii zerwał, ale zadzwonić można. Poza głosowaniem i mówieniem 1 czy 2, można także zaproponować numery, które poza konkursem mogą tę naszą playlistę konkursową uzupełnić o to, co w waszych uszach, w głowach gra, na przykład przez cały weekend. Propozycje również słać można. Test, tutaj ktoś wysłał wiadomości, działa. Potwierdzam. Piszcie, gdzie słuchacie kampusa. Andy, Oslo, Holandia, UK, Polonia w Chicago. Pozdrowienia. No i tak, pozdrowienia dla mnie i dla słuchających. To już czytam w wiadomości. No i tak się będziemy do godziny 19 pozdrawiali i grali, co chcemy, bo tak możemy. No dobra, to w takim razie z propozycji możemy zagrać coś łączącego język angielski z muzyczną sferą, strefą muzyki elektronicznej. Poznajecie? Ktoś teraz zapyta, a dlaczego po angielsku? No tak, właśnie zagramy wersję Kraftwerku w wersji anglojęzycznej. Why not? 14 minut po 17.

886-971-971. Tak się zaczyna drugi numer. To Teed i wersja DJ Kicksa. Never See You Dance.

0: i taki właśnie chill out do rytmu, do potupania nogą, do postania w korkach. 228-2772-05. Siema! Słyszy przez chwilę jeszcze siebie, ale za chwilę usłyszę słuchacza. Cześć!
1: Siema!
0: Cześć! Yeah! Zagłosowane. A kto do nas dzwoni?
2: Tadeusz i ja.
0: Siemanko! No i pyk. Macie już wolne popołudnie, czy jeszcze obowiązki?
1: No właśnie, jedziemy na basen.
0: A, czyli to jest ta pora nabierania siły.
1: Oczywiście, masażów wodnych i chlupania się, o to tak.
0: No i tak jest. To życzę wam wspaniałego czasu, a dopóki dojedziecie, to znaczy do czasu, do jazdu, słuchajcie dobrej muzy, którą i sami wybieracie. Dzięki, trzymajcie się.
1: Wpływamy, hej.
0: Na razie, pa. 228-2772-05. A kto nam tutaj wpływa? Cześć.
3: Cześć, Michał z tej strony.
0: Cześć, Michale. Jedynka czy dwójka?
3: Ja bym poprosił dwójeczkę.
0: Proszę bardzo. I ty też dokądś płyniesz? Czy stoisz w miejscu, patrzysz na pływających?
3: No, właśnie płynę, bo jakąś ulicę pozalewało, właśnie do domu.
0: No proszę. A w którym miejscu w Warszawie? Jakoś dzielnica, coś, ulica?
3: Ursynów.
0: O, proszę. No dobra, no, czyli...
3: Do Puławskiej niestety jakieś podstopy.
0: No dobra, jeśli ktoś coś wie więcej, to też może sygnalizować. To w takim razie spokojnej drogi i do usłyszenia.
3: Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki, na razie. Jeszcze jeden telefon teraz może. Halo, siemanko.
4: Siema, tu Jasiek.
0: Cześć, Jaśku. Jedynka, dwójka.
4: Jedyneczka, poproszę.
0: Co dobrego słychać?
4: A, wszystko dobrze, tylko jakaś pogoda nie taka, ale gdzieś słońce się przebija, więc patrzę na to z uśmiechem.
0: No to co to znaczy nie taka? Skoro się przebija, to chyba nieźle.
4: Ale no wiesz co, jadę do domu i jest mokro, wycieraczki chodzą, więc tak jakby widzę, że przeszedł Armagedon przez Warszawę, bo właśnie z Krakowa wróciłem.
0: A słuchacz przed chwilą dzwonił, że Ursynów gdzieś zalało i trzeba objazdem jechać.
4: A no właśnie, na szczęście mnie to mija, bo już na wylocie na Grodzisk.
0: No to pyk, dobrej drogi na Grodzisk w takim razie. Dobrze, że jesteś i dzwonisz. Pa!
4: Trzymaj się, ciao.
0: Na razie. 886-971-971, dwójka, a tutaj głos na jedynkę, pyk. Odbieram wasze głosy i czekam na kolejne. Jak słyszycie, starcie jest, nie tylko w pogodzie. Corrupt FM i Young Franco i Cassius, a także Tid w wersji DJ-a Kixa. Czekam na wasze SMS-y, WhatsAppy, telefony. 21 minut mamy po 17, to sprawdźmy, kto wygrał w parze numer 1.

0: się aż to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co ma...

0: Ależ to wjeżdża, Zeus i Wavy, lepe, lepe.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: I my wjeżdżamy 26 minut po 17. Za moment wiadomości Radio Campus, wcześniej jeszcze dwa klasyki. Mamy miejsce na jeden z nich. O

0: SMS-y, WhatsAppy, telefony. I w tych wiadomościach, SMS-ach, WhatsAppach przekazywać możecie, czy gramy numer 1, czy wolimy numer 2. Mówię w takiej liczbie mnogiej, jako my, słuchacze, rodzina Radio Campus. Jay-Z, Cut the Rice. To numer 2. 886-971-971 228-277-205. Wota przysyła film. Cierpliwości, po deszczu jest pięknie. I pyk przysłany. Piękny widoczek.
1: Campus. Same sztosy.
0: Dostaliśmy też pozdro z Pruszkowa. No i my pozdrawiamy ciebie, Michale.
2: One away point nine. It's that feeling. Trust.

0: Reclama. Kupuj Bezbat w Mediamarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: 17.30, Piotr Kanclerz.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Zmarł znany artysta kabaretowy, starcia etniczne w Etiopii, początek zgrupowania piłkarskiej reprezentacji.
5: Wiadomości.
4: Nie żyje Stanisław Szelc, znany wrocławski artysta kabaretowy, zmarł w wieku 83 lat. Współtworzył Studio 202 na antenie Radia Wrocław, Teatr Kalambur i kabaret Elita. Występował też w kultowych słuchowiskach z pamiętnika Młodej Lekarki oraz Rycerze. Ponadto był autorem serii skeczów radiowych Chłop i Baba. Co najmniej 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w starciach etnicznych w zachodniej Etiopii. Do zamieszek doszło w regionie Gambela, gdzie żyje ponad 400 tysięcy uchodźców z sąsiedniego Sudanu Południowego. Starcia wybuchły w piątek. Tego dnia organizacja pomocowa Lekarze Bez Granic przyjęła w punktach medycznych pierwszych poszkodowanych. Nie podała, kto mógł odpowiadać za atak. Koniec przebudowy ulicy Środkowej na Pradze Północ na odcinku od Kowieńskiej do Stalowej. Przebudowany odcinek ma około 300 metrów długości. Na Środkowej została wyznaczona strefa zamieszkania. Teraz piesi będą mogli korzystać nie tylko z chodników, ale z całego przekroju drogi i przekraczając jezdnię w dowolnym miejscu. Ruch rowerowy będzie dwukierunkowy. Z kolei samochodowy będzie poprowadzony jednokierunkowo od Kowieńskiej do Strzeleckiej i od Stalowej do Strzeleckiej. W ramach inwestycji zaplanowano również nowe nasadzenia. Pojawi się tutaj ponad 30 drzew i 6 tysięcy krzewów.
5: Sportowy Campus.
4: Rozpoczyna się wrześniowo-październikowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Jan Urban zdecydował się na dodatkowe powołania. Z powodu kontuzji nie pojawią się Kamil Grabara, Filip Rózga i Adrian Benedyczak. W ich miejsce selekcjoner powołał dodatkowo dwóch zawodników z Ekstraklasy, Bartłomieja Drągowskiego i Marcela Regułę. A jak przed początkiem zgrupowania czuje się bramkarz Mateusz Kochalski?
6: Bardzo pozytywnie, myślę, że cieszę się, że jestem powołany. No i nastawienie bojowe, no bo fajnie by było dostać szansę, ale jak zawsze jestem gotowy od początku do końca zgrupowania.
4: Przyznał piłkarz na antenie Meczyków. A już w piątek Polacy zagrają pierwszy mecz tej jesieni. Na Stadionie Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
7: Radio Campus. Same sztosy.
8: I trochę tych spotkań z piłkarzami i reprezentacją będziemy mieli w najbliższym czasie. My będziemy trzymali rękę na pulsie. Za 18 minut będzie 18. Co ja mówię? Za 28. Nie pędzimy tak. Niech piłkarze pędzą.

0: To Envy. Rozmowa z nim na temat nowego albumu Wyszy Mory, z którego pochodzi numer Moje Serce, już po 19 w magazynie muzycznym. Zapraszam w imieniu Kasi Wojtasik.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.
0: Ale zanim 19 i zanim magazyn muzyczny, to my ustawiamy playlistę kampusa. I korzystamy z różnych podpowiedzi, a mianowicie dwóch. I co chwilę proponujemy dwa kawałki, wy decydujecie, który z nich wybrać.

w opozycji do tego szybkiego numeru? Przedstawiamy propozycję numer 2. To WW i Samitras One Narit w remiksie, który przygotował Pejzaż. Dźwięczność, tak nazywa się ten numer.

0: Grzesiek w SMS-ie głosuje na numer 2. Marcin w wiadomości przesłanej na WhatsApp na numer 1. Tutaj kolejna wiadomość jedynkowa. No i widzę, że kolejni słuchacze kampusa już piszą. Zachęcam, będziemy to wszystko za moment liczyli. Dostaliśmy film od słuchacza z Ursynowa i pyk, co się tutaj dzieje? Remontowane.
1: A my walczymy właśnie z rekonstrukcją fotela. Taki ktoś, odnawiamy, już jedna nóżka zrobiona, zaraz wyślę zdjęcia i słuchamy sobie audycji. Pozdro.
0: Pozdro i z naszej strony, no i film robi wrażenie, bo fotel wygląda no jak nowy, jest tutaj właśnie obijany, no i alternator towarzyszy właśnie przy robocie. Ktoś przed momentem napisał, że jeździ na rowerze i do takiego rowerowego klimatu to numer jeden zdecydowanie. Tutaj jeszcze wiadomość, o, pozdrowienia z przedmieść Chicago, czyli gdzieś alternator jest kapitanem porankiem. Głos na numer 2 i my również pozdrawiamy. 886-971-971. Zaraz będę wczytywał się w kolejne wiadomości przesyłane SMS-ami i WhatsAppami. Zachęcam też do składania propozycji pozakonkursowych. Jest już kilka i będziemy je tak do 19 swobodnie wykorzystywali pomiędzy konkursowymi pytaniami. Konkurs jakiś też się trafi w alternatorze za kilka chwil. Wcześniej przeniesiemy się do jeszcze jednego miejsca na świecie. Pojawiła się propozycja, byśmy zagrali tę producentkę, to Nina Giraggi, czyli wędrujemy do Australii. Choć pojawi się tekst o Londynie, ale to sami się wsłuchajcie.

Inaczej raczej przed momentem. Co gramy, sprawdzajcie na Radio Campus FM. Tam zakładka playlista. Teraz fragment Sarapata i Marta. Hear the silence.

0: sztosy.
1: No i mamy podział między słuchaczami. Ktoś napisał, że zdecydowanie woli szybciej, a przed momentem słuchacz napisał, że pracuje, jednak przydałaby mu się chwila spokoju. Pozdrowienia dla Liska i dobrych chłopaków z Brwinowa. To syn, jedziemy razem. A nie wierzy. No to pozdrowienia poszły w tym momencie. Dostaliśmy też pozdro z Rembertowa i w drugą stronę to z Rembertowa od Kacpra, a Andrzej pozdrawia Polonię w Chicago, która tu się nam kilka minut temu aktywowała w wiadomości. 886-971-971 SMS-y i WhatsAppy wysyłać cały czas można. Wy wybieracie, co gramy, a ja wybieram konkursy, w których do wygrania jest kubek Radio Campus. Piękny, granatowy, z naszym logo, z taką, no, można powiedzieć, grafiką. Jest to niebyle jakie logo, bo pomarańczowe na granatowym tle. Do wygrania kubek będzie w konkursie pierwszym. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Trzeba będzie skojarzyć tytuł i wykonawcę. Dzisiaj będzie jeden haczyk, bo będzie to cover. I to będzie właśnie ta trudność, bo tytuł to każdy skojarzy, nawet w wersji poodwracanej. Ale kto wykonuje ten cover? Posłuchajcie.

Właśnie dzięki temu będzie się jeszcze poza wiedzą muzyczną liczył refleks. Instagram Radio Campus w wiadomościach pytam, kto wykonuje cover, którego słuchaliśmy przed momentem. Tytuł można napisać i wykonawcę normalnie, spokojnie, a nie na odwrót. Za 6 minut będzie 18. No to teraz szybciej.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. KKK Campus. Same sztosy.
4: Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, baby mamas. And check this out right here.

0: Właśnie teraz zaczynamy drugą godzinę Alternatora w Radiu Campus. To wy decydujecie, co gramy. Ja tylko zagaduję. I mówię, że teraz gramy numer jeden, to JWP, BC i Problem.
1: Przez rap grę rzuciłem handel, akcent dał mi
0: przez rap.
1: Nienawidziłem jak World Trade Center Bin Laden.
0: To pierwszy fragment, za chwilę zagramy drugi fragment.
1: Oscar, zostaw tę naftę.
0: I wy wtedy decydujecie, czy gramy numer jeden, czy dwa. Ja już obiecuję, wtedy nie przeszkadzam.
1: Wybieram Rzym czy Paryż, z drinkiem przy czym stary nagi... Tańczą w rytm gitary. Jak pragnę, to przyciągam jak magnes. Potnął się o testament, więc muszę do...
0: 228 277 205.
1: Tak miało być, Stis.
0: Tu dzwonimy. A 886 971 971. Tu piszemy SMS-y i wiadomości przez WhatsApp. Instagram Radio Campus. Tu również można zagłosować. Konkurs rozwiązany. Tja.

No i pyk. Ile można gadać, nawijać? No można, ale pole oddamy zwycięzcy. Głosowanie właśnie się zaczęło. Norek na przykład napisał, że razem z Martą i Henkiem głosuje Norek 3 razy na przez rap, czyli na numer 1. Pojawiają się mocne i dobre propozycje, które tutaj poza konkursem możemy zagrać, ale będziemy sobie je dawkowali, tym bardziej, że zaraz propozycja od słuchaczy wysłana jeszcze jakiś czas temu, więc tak, kolejkuję sobie te dobra od Was. 1, dziękuję. Tak czytam w wiadomości. Proszę bardzo. Inny słuchacz napisał 1, bez cienia wątpliwości. No to zobaczymy, czy wątpliwości jeszcze się pojawią, czy Hubert odzyska tę stratę i może przeskoczy JWPBC i problem. Zaraz będziemy to wszystko podliczali. Jeszcze kolejny teraz SMS. 886-971-971. Śmiało, skrzynka otwarta. Party People. Przed momentem o ten numer pytałem, z Jackson oczywiście, no i właśnie to wykonanie. Kolejne konkursy jeszcze za chwilę, za minut kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt, bo do 19 mamy czas na 97.1 FM i na Radio Campus FM, by wybierać same sztosy.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: To Daniel zaproponował tę taneczną, rytmiczną rzecz. To DJ Eprom razem z ekipą DJ Ben Krótki i pan Jaras Kofikac przed chwilą. This is my interpretation. Ktoś może powiedzieć, że to trochę niesprawiedliwe, bo wcześniej mieliśmy skowerowane Outcast, a teraz taki, rzekłbym, oryginalny.

Yeah. Możemy zagrać ten kawałek, jeśli odbierze on... Odbierze, zbierze. Głosów więcej niż numer drugi, czyli kawałek ten. A to nie jest taka łatwa sprawa, wygrać ze składem Beastie Boys.

0: tytuł tego klasyka. Nie no, dwójka wymiata, tak czytam w wiadomości przesłanej przez WhatsApp. 886-971-971. Można też wykręcić i zadzwonić i powiedzieć, czy numer 1, czy 2. W poprzedniej parze mieliśmy takie starcie klasyków polskich, to znaczy JWPBC i Problem kontra Hubert. No i jeszcze przez chwilę niektórzy mogli mieć nadzieję, ale dobra, nie będę się zdradzał ze zwycięzcą, jeszcze odbierzmy telefon. Siema!
1: Cześć. Jerzy.
0: Hej, jedynka czy dwójka?
1: U nas dzisiaj teraz się rozłożą głosy, więc ja głosuję na dwójeczkę, a Jurek na jedynkę.
0: No i dobra. Niezależnie co wybieracie, wybieracie same sztosy, więc cieszę się z każdego wyboru. Co dobrego, co robicie, dokąd jedziecie?
1: Właśnie uciekamy z treningu, wchodzi się trening w piłki i wracam do domu.
0: No to przyjdzie czas na odpoczynek, tak jest, słusznie. Więc za chwilę można odpocząć, nie na ławie rezerwowych, tylko po prostu na kanapie w domu. Trzymajcie się, zdrówka życzę.
1: No do usłyszenia.
0: Elegancko. Pa, cześć. Dzięki za telefon. 228-277-205. No i proszę, trudno będzie wygrać z chłopcami. Głos na dwójkę. Czytam w SMS-ie. No dobra, zaraz zobaczymy. Ktoś napisał przed kilkoma minutami, że Hubert nie da sobie rady ze składem JWPBC i z Problemem, bo bit po prostu wymiata. No i chyba coś w tym jest.

Yo, to Jason Status i Blade Brown. Doing it more.

886-971-971. Tutaj wysyłać można wiadomości przez WhatsApp, a także SMS-y. No i pyk, Kacper napisał z Rembertowa, że robimy dobry vibe do gotowania gulaszu. No, przyznaję, że jest to miły komplement. A jeśli poza tym gulaszem zostało dołączone zdjęcie, głodny się robię. Jeśli pasuje wam słuchanie o kulinariach, to ja mam na to receptę, przepis. Po 20 audycja Jaja w Kuchni. Zapraszam w imieniu Marcina Kuca. A także są podcasty już do odsłuchu na Radio Campus FM. Kto przegapił poprzednie audycje, no to w wolnej chwili nadrobić można. No pyszny ten gulasz. Dobra, nie o tym ja teraz. Teraz będzie konkurs. Do wygrania rzecz jasna kubek kampusa, porcelana, niczym z najważniejszych różnych zakładów ceramicznych w Polsce i na świecie. Za chwilę usłyszycie nazwę ulicy w Warszawie. I trzeba będzie w SMS-ie wysłanym do kampusa 886-971-971. Nawias, koszt takiej wiadomości nie przekracza więcej niż zwykła wiadomość wysłana SMS-em do waszych znajomych. To nie jest żaden tam premium, tylko numer normalny, powiedziałbym tak. W SMS-ie wystarczy napisać, która to jest dzielnica. No, którą ulicę chodzi. Chodzi mi o ulicę w Warszawie, która nazywa się Trapez. W której dzielnicy Warszawy jest ulica Trapez? Serio? Jest taka ulica? Czasem zaskakuje mnie to podczas różnych wycieczek, spacerów po mieście, no ale tym większa radość, że się później można taką wiedzą podzielić. Będę się za chwilę odzywał do osoby, która jako pierwsza odpowie poprawnie. A w tym momencie 21 minut po 18:00, zwycięzca pary, tak jest, międzyplanetarny, rzekłbym.

0: 228-277-205.
1: Chcemy się smucić, tylko jeździć na wakacje. Gotowy na porażkę, chyba jestem emo sapiens. Nie wychylałem.
0: To głos Holaka, za chwilę jeszcze pojawi się Lordofon.
1: Czytać biografię i zakładać, że przepadnę.
0: I taki właśnie skład przygotował numer Emo Sapiens. Jest to dwójka w tej parze.
1: Zimny wiatr podwiewa mi mój gadzie.
0: 886-971-971. Bardzo wiele osób napisało w sprawie konkursu ulicznego. Ulica Trapez znajduje się w dzielnicy Włochy. Niemal dosłownie naprzeciwko urzędu dzielnicy.
1: Mogę zmienić, że jak debil mogę chodzić uśmiechnięty wciąż.
0: Aleja Krakowska, skrzyżowanie z Chynka, mniej więcej te klimaty. Serio, nie jest to długa ulica. Kasia jako pierwsza napisała, gratuluję.
2: Radio Campus. Same sztosy.
0: 27 minut po 18. Za chwilę Piotrek Kanclerz i kolejne wydanie wiadomości Radio Campus. A wy decydujcie, co gramy. Tu jeszcze przed serwisem Antony Szmierek.

0: 18.30, Piotr Kanclerz.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Kolejni headlinerzy przyszłorocznego Openera, nocna prohibicja z efektami, Legia Warszawa z nowym współwłaścicielem.
1: Wiadomości.
0: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznej edycji Openera. W 2027 roku na scenie w Gdyni wystąpi Tame Impala z liderem Kevinem Parkerem, który był jedną z najbardziej wpływowych postaci świata muzyki ostatniej dekady. Wiemy też, że do Polski przylecą m.in. Raje i Sombr. Przyszłoroczny Opener już na przełomie czerwca i lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wprowadzenie nocnej prohibicji w Warszawie przynosi pierwsze efekty. Pierwsze 3 miesiące funkcjonowania przyniosły spadek liczby interwencji związanych z alkoholem. Dane stołecznego ratusza wskazują, że Straż Miejska oraz Policja reagowały rzadziej. Od czerwca do sierpnia liczba nocnych działań zmniejszała się prawie 4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dane Komendy Stołecznej Policji pokazują z kolei spadek liczby interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych o prawie 9%, a wykroczeń o nieco ponad 15%. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów.
1: Sportowy kampus.
0: Legia Warszawa przedstawiła nowego współwłaściciela. Jest nim amerykański przedsiębiorca o polskich korzeniach, Michael Gorzyński. Inwestor nabył 40% akcji klubu i obejmuje stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z kolei Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem z pakietem 60% akcji i nadal pełni funkcję prezesa zarządu klubu.
1: Sportowy kampus.
0: Julia Szeremeta po jednej walce zakończyła udział w Mistrzostwach Europy w boksie w bułgarskiej Sofii. W pojedynku 1/8 finału przegrała z reprezentantką gospodarzy Stanimirą Petrową. Polka, która jest wicemistrzynią olimpijską sprzed 2 lat z Paryża, rywalizowała w kategorii 57 kg.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Myślę, że poszukujący muzyki jazzowej właśnie ją znaleźli na 97.1 FM. Przed momentem Takuya Nakamura i Tim Reaper na antenie kampusa, wcześniej NoiseCrypt. No i tak, za 19 minut 19 na stronie Radio Campus spisujemy, co graliśmy. Zapraszam.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.
0: To co, może gitarki? I znów wsiadamy do wehikułu czasu. New Radicals. You get what you give. Teraz gramy fragment, za chwilę drugi fragment. No i ostatni raz dzisiaj zadam pytanie, jedynka czy dwójka?

15 lat, a brzmi jak nówka, zachęcam. Na numer 1 albo 2 oddać głos można i tak. Otwarte skrzynki, linie 886-971-971. Był wcześniej konkurs instagramowy, był whatsappowy, nie, smsowy był. No to whatsappowy teraz. Tak zróbmy, by wszyscy byli zadowoleni. Za chwilę usłyszycie intro do numeru znanego wam z Radia Campus. No i trzeba będzie wskazać wykonawcę i tytuł. Kto pierwszy, ten wygrywa. Kubek Radia Campus, ja już jestem gotowy. Dlatego bez przeciągania. Wykonawca, tytuł, numer zaczyna się tak. Radio Campus. Same sztosy. Gramy na 97.1 FM. Nie było to chyba trudne, no ale liczy się teraz refleks. Czekam na WhatsAppie.

0: Przyznam, że powoli traciłem wiarę w konkurs. Nie no, w was nie, w konkurs. Zagraliśmy intro i czekałem. Paweł był pierwszą osobą, która skojarzyła pierwsze 4 sekundy numeru z tymi właśnie ludźmi. To dwa sławy i kłebo na fide, człowiek sztos. No i tak graliśmy w alternatorze. Pawłowi gratuluję, udało się kubek wygrać. Kilka dzisiaj ich rozdaliśmy. No i kończymy to wybieranie. Za chwilę 19 za 8 minut. I po 19 dobry wieczór powie wam Kasia Wojtasik, a także jej gość Envy będzie o wyszymorach. O duchach, o płycie, a może o jednym i drugim, o słowiańszczyźnie, o nowej płycie Envy'ego, o tym wszystkim po 19. Po 20 najsmaczniejsza audycja w eterze, czyli Jaja w kuchni. Zapraszam w imieniu Marcina Kuca. No i tak, Radio Campus FM i 97.1 FM to najwspanialsze miejsca w eterze. Szukajcie playlisty, muzyki, podcastów właśnie na naszej stronie. No albo po prostu zostańcie z nami i słuchajcie. Piotr Topuliński, dzięki. Alternator powraca jutro między 17 a 19.
1: Alternator. Dzwonisz, piszesz, wybierasz kawałek, który chcesz usłyszeć.

0: I znowu Bonobo na początek magazynu muzycznego. W zeszły poniedziałek działaliśmy podobnie, sięgając po Distance in Static, czyli najnowszą płytę tego producenta. Dziś Always on Your Side na rozpoczęcie i od razu przypomnienie z jednej strony o nowej płycie, a z drugiej o okazjach koncertowych na przyszły rok. W marcu Bonobo zagra 3 koncerty w Polsce, w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, 10, 13, 16 marca 2027. Kasia Wojtasik, dzień dobry. W planach na najbliższą godzinę mamy za to uważne, mam nadzieję, słuchanie płyty nazwanej Wyszy Mory i rozmowę z autorem. Autorem jest Envy. Za nieco ponad 5 minut będziemy nurkować w świat muzyki tradycyjnej z jednej strony, tanecznej z drugiej, trochę w oparach słowiańskiej mitologii i jeszcze pewnie wielu innych pomysłów i konceptów, które na ten album się złożyły. Zapraszam serdecznie, a zaczynamy od innej, nowej płyty producenta, którego też gramy i słuchamy w poniedziałki regularnie. Romer z nowym albumem, z niego Machines i od razu uprzedzę, że będzie tam trochę po niemiecku.
1: If you plant the seed of applied science or technology, it proceeds to grow and it grows according to the laws of its own being.

0: its own being, and the laws of its being are not necessarily the same as the laws of our being. I mean, hence this sense which so many people have, and which I think one sees in so many societies, this sense that man is being subjected to his own inventions, that he's now the victim of his own technology, the victim of his own advances, instead of being in control of it.
1: Goście w magazynie muzycznym.
2: Envy z nami. Cześć, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, cześć.
2: Dawno nie widziany w studiu kampusa, ale jest na to wyjaśnienie. To znaczy, jeżeli pretekstem do spotkania przy radiowym stole jest premiera płyty, no to 8 lat cię u nas nie było. Ale są Wyszymory, album wydany w sierpniu. Zanim się w niego zagłębimy, to chciałam cię jednak podpytać o te ostatnie lata, nie żebyś te 8 teraz nam opowiadał, bo może płytowo nieaktywny i w studiu naszym nieobecny, ale jednak gdyby przyjrzeć się wielu, na przykład remiksom, które graliśmy, czy w ogóle wielu utworom, które się pojawiały w ciągu tych lat, to gdzieś tam w tak zwanych napisach końcowych czy kredytach twoje imię i nazwisko się pojawiało, więc
3: no
2: wnioskuję, że
3: powiedziałaś,
2: czas
3: że nie było
2: pracowity.
3: Widać mnie w studio, a było pewnie słychać. Znaczy było na pewno. Bardzo dziękuję i wdzięczny jestem, bo kampus zawsze jakoś przychylnym okiem, przepraszam, uchem słucha i przepuszcza to dalej, co ja tam powyczyniam w studio, czy to są moje bezpośrednio produkcje i kompozycje, czy remiksy. A było tego ostatnio całkiem sporo, więc nie było mnie widać, ale było słychać. Dziękuję bardzo, kilka rzeczy się wydarzyło fajnych bardzo, kilka takich moich, mogę powiedzieć, podopiecznych też powydawało płyty i tak naprawdę jakbym miał za każdym razem, kiedy to wychodziło, być tutaj u was, to bym był bardzo częstym gościem. Mógłbym mieć być może nawet swój kubek do kawy.
2: Na pewno kod wejściowy do drzwi by się znalazł. Ale to jest też pytanie o to, jak w takim natłoku i takiej dużej zajętości wydzielić sobie czas na przygotowanie własnej płyty. Czy to jest tak, że jakoś tak płyta cię wezwała?
3: Wiesz co, tak naprawdę pierwsze szkice, pierwsze kompozycje na album Wyszymory to powstawały podczas sesji do poprzedniego albumu Time and Light, bo to był taki projekt, który już bardzo, od bardzo dawna ze mną był. Przepoczwarzał się, był słuchowiskiem trochę, był takim wycieczką w poezję bardziej nawet. Zamawiałem u poetów wiersze na zadany temat. Tak naprawdę pierwszy utwór, który został zamknięty tak od A do Z na album Wyszymory, on na finalną wersję albumu się nie dostał. Także kilka śmiesznych historii z tym. No trwało to więcej lat niż tak naprawdę czas między wydawnictwami samymi, czyli wydaniem albumu Time and Light, a Wyszymory. Ten album Wyszymory zajął znacznie więcej czasu. Było dużo przygotowania takiego też teoretyczno-inspiracyjnego. Zbierałem materiały typu nagrania field recordingowe, bo trochę tego na albumie jest i to było potrzebne. Zbierałem też, chyba można tak powiedzieć, znajomości w świecie muzyki tradycyjnej, bo się tym światem bardzo fascynowałem i poznałem ludzi, którzy tworzą tą polską scenę i dzięki temu mogłem ich zaprosić też na tą płytę.
2: Wszystkie te wątki jeszcze będziemy rozpakowywać i tego nagrywania terenowego i muzyki tradycyjnej, ale jeszcze zmierzam do tego impulsu. Czułeś taką, nie wiem, chęć po prostu przygotowania albumu, jakąś taką konieczność?
3: Wiesz co, to jest chyba zapięte jakby na wciąż, no taki niosę ten moduł, mam cały czas, wiesz, ja w tej chwili już kombinuję jakieś następne wydawnictwo, już mam częściowo gotowe, to się samo jakoś tak nabiera jakiejś takiej postaci, nie wiem, czy czasami nie będzie to rapowana płyta, na razie tak...
2: Ty będziesz rapował?
3: Powoli, wszystko na to wskazuje, a skąd? Spróbowałem właśnie, zrobiłem taki jeden numer, ale... Jeszcze nie jestem pewien tego, co mówię w tej chwili, ale zdaje się, że poległem. Zobaczymy, no i mam tego sporo i pomysłów i też kolegów, którzy coś tam, wiesz, potrafią zadukać do bitu, także nie będę musiał jakby, wiesz, szlifować swojego kunsztu raperskiego. Natomiast jeżeli chodzi o Wyszymory, to głównym takim moim, wiesz, jakby to powiedzieć, centrum uwagi, rdzeniem, takim jądrem dla mnie tego albumu były moje prace studyjne bardziej. Nie rap, nie piosenka, tylko inżynieria, tylko fantazja, moje wychowanie na bajkach z czasów, wiesz, jeszcze późnego PRL-u, czyli kasetach, płytach, takich słuchowisk, które opowiadały jakieś historie, były trochę takim teatrem dźwiękowym. I tą część, ten aspekt jakby to był najważniejszy, a w tym się czuję znacznie lepiej niż w rapowaniu. I muszę powiedzieć, że teraz już po jakimś czasie od premiery Wyszymor, słuchając w różnych sytuacjach klubowych, nie wiem, audiofilskich, domowych, słuchawkowych, jestem bardzo zadowolony i jeżeli lubicie państwo słuchający teatr radiowy, to może jest to płyta dla was.
2: Jestem ciekawa, czy uda nam się w takim razie usłyszeć i jakoś docenić te audiosmaczki, które przygotowałeś. Biorąc pod uwagę, w jakich okolicznościach ludzie słuchają radia, sprawdźmy, czy w takim razie zadziała cała warstwa numeru nazwanego Bicam.

0: Magazyn muzyczny.
1: Poza tą warstwą audio jest nad płytą rozpostarty taki wyraźny koncept. Jak ukazywało się Moje serce w czerwcu, to od razu dostaliśmy informację, że naczytałeś się trochę mitologii słowiańskiej, że interesuje cię upływający czas, wspólnota między ludźmi, wspólnota z naturą, jakaś taka międzypokoleniowa chyba też sztafeta, jeśli dobrze pamiętam. Ten koncept ideologiczny jakoś ustawia pracę, pomaga, przeszkadza i też skąd on się bierze.
2: Fajna jest taka foremka, wiesz, wszystko co robimy, jak ma jakąś formę, gdzieś wytyczysz sobie taki główny nurt, to fajnie jest łapać bardzo różne inspiracje i znajdować, wiesz, odnośniki do tego, co sobie wymyśliłeś. Ja w międzyczasie, wiesz, przeczytałem jakieś tam książki i oglądałem filmy, które mnie karmiły, nawet jeżeli nie były bezpośrednio o tym, to jakoś tam intelektualnie, wiesz, karmiły ten mój koncept i rozwijały go. No tak, w ogóle to jest trochę też moja odpowiedź, bo mi w mieście bardzo brak jest kontaktu z naturą, ale na przykład we współczesnym mieście jest też bardzo łatwo o brak kontaktu z człowiekiem, z drugim człowiekiem. My żyjemy w takich czasach trochę, wiesz, to już nie jest chyba o kulturze osobistej, ale też w ogóle takim o przyzwyczajeniu człowieka do tłumu dookoła i takiej obojętności. No niedaleko sięgając, wczoraj na przykład jechałem pociągiem i jechałem z małym synkiem w jednym przedziale i bardzo mnie zdziwiło, jak państwo wychodzący w ogóle nie powiedzieli ani do widzenia, nic, tak się trochę tylko odcinali, wychodzili. I to było takie dla mnie, nie wiem, czy to dowód na jakąś taki bardziej wschodnią szkołę kultury osobistej, czy ze względu na właśnie takie zobojętnienie, bo oni wszyscy też wcześniej siedzieli w telefonach.
1: Właśnie chciałbym, że może jednak bardziej zachodnią i przebodźcowaną, taką, wiesz, niezainteresowaną.
2: Taką telefoniczną. No nie wiem, zachodnią? Wiesz co, ja kiedyś mieszkałem w różnych miejscach, na przykład w Wielkiej Brytanii, to nie do pomyślenia, że sąsiedzi do siebie się nie odzywają, nie mówią, to jest może też inna...
1: To prawda.
2: Ale nie mówię, to oczywiście wszystko zależy od człowieka, od jednostki i nie o tym mowa. Mi bardziej chodziło o to, że jednak we współczesnej technologii, w tym całym wirtualnym świecie, sociali i tak dalej, ludzie tak trzymają kontakt ze sobą za pomocą ekranu i to jest trochę straszne. Ja też bardzo brak mi jest kontaktu z naturą, jak od jakiegoś czasu pomieszkuję na wsi, w górach i kiedy tak złapałem, zwłaszcza po kilku dobach tam spędzania, nie wiem, pracy nad właśnie albumem albo różnymi innymi rzeczami. Jakby docierał do mnie dopiero ten rytm i wiesz, i jakby intensywność otoczenia i rytm to jest najlepsze słowo, bo ten rytm wschód słońca, zachód słońca i to, co się dzieje między i ta czarność nocy jednocześnie z takim poziomem intensywności dnia jest na tyle wystarczającym dualizmem, czy takim kontrastem, że człowiek w tym jakoś po tych kilku dobach, jak się odnajdzie bez tego pędu i wiesz, takiego commutingu w autobusie, w metrze, wiesz, pędzenia w tym tłumie, to dopiero łapie jakiś kontakt ze sobą, mam wrażenie. I możemy sobie myśleć o tym albumie, czy ja sobie wymyślałem te koncepty, wiesz, że to jest jakiś tam kontakt z przodkami, bo to było bardzo mocne dla mnie, jakby, wiesz, taki historyczna, archeologiczna strona tego wszystkiego, to jednak gdzieś tam w tym kontakcie z przodkami, w kontakcie z naturą jest kontakt nas ze sobą. No wiesz, niektórzy Indianie gdzieś tam na świecie używają ayahuaski, żeby mieć kontakt z przodkami i z naturą, a może nie trzeba nic takiego robić, może wystarczy po prostu właśnie znaleźć taki, wiesz, zsynchronizować swój rytm z naturą bardziej. Tak trochę czuję w tej chwili. I kończąc album Wyższe Mory, mam wrażenie, że wszedłem w taki rytm.
1: Czy stałeś się też taką osobą w takiej odzieży maskującej, w kaloszach, z takim kudłatym mikrofonem, wyskakującą zza krzaka, żeby zarejestrować jakiś odgłos natury?
2: No nie, no wiesz, te odgłosy natury to są takie odgłosy, które nie przewidzisz, wiesz, i łapie się je tak jak są. No, na albumie są na przykład dźwięki nietoperzy w Zakopanem, które łapałem po prostu w gaciach na balkonie, no to nie był, wiesz.
1: A, czyli nie było odzieży maskującej.
2: No tak, ale są też inne field recordingowe jakieś zabawy. Nie pamiętam, co byłem ubrany, jeżeli o to pytasz.
1: Nie.
2: Mam taką kamizelkę
1: bardziej
2: z futerka.
1: Jakie odgłosy natury nagrywałeś? To mnie interesuje.
2: Tak, no jest tam trochę wiatru. Kocham utwór Kurzawa, który udało mi się nagrać z Michałem Żakiem i Mateuszem Kowalskim, czyli samym Kowalskim, którego album jest dla mnie najważniejszym albumem polskim zeszłego roku. Przyjęli moje zaproszenie i nagraliśmy utwór o Śnieżycy. Jest tam dużo, wiesz, lasu. No w końcu Wyższe Mory to są duchy lasu, to są stwory leśne. Na potrzeby mojego albumu sobie wybrałem, żeby te stwory to były znaczy, żeby te duchy to były dziewczęta zaklęte w drzewa i moją dziewczyną zaklętą w drzewa jest Amalia Umeda Obrębowska, skrzypaczka jazzowa, która udzieliła swojego i głosu i dźwięku swoich skrzypiec na albumie i odgrywa jakby rolę dziewczyny zaklętej w drzewo. Jest Janusz Prusinowski, który śpiewa o sercu i tam jest mniej field recordingu, a więcej Afryki zmieszanej ze słowiańskim śpiewem. Jest Bur, kawałek, w którym właśnie jedną z głównych ról odgrywają nietoperze. Jest nagranie z mojego tarasu na wsi, które dokonałem, to ja zagrałem akurat na jakichś tam przedmiotach leżących w domu, nagrałem piosenkę, utwór muzyczny o zachodzie słońca, który się właśnie w tym momencie odbywał, a tam akurat w górach te zachody słońca są spektakularne. Field recording to była taka też jeden ze środków. Muzyka tradycyjna, field recording, ale też jako taki kontrastowy wybrałem sobie też taką skrajną elektronikę, to znaczy mimo swojej tendencji do mieszania, wiesz, właśnie fuzji jakichś, nie wiem, właśnie field recordingu, wiesz, dźwięków natury z jakąś elektroniką i tak dalej, też starałem się niektóre utwory trzymać w takiej konwencji stricte elektronicznej, nawet idąc daleko w ten...
1: Do super tanecznej, super transowej, wiele z nich miałoby świetną, taką klubowo-parkietową karierę, no nie?
2: Właśnie ostatnio tańczyłem do swojego utworu przez przypadek, w ogóle zupełnie świadomy i świetnie zabrzmiał na parkiecie i bardzo byłem szczęśliwy. W ogóle pierwszy raz w życiu, wiesz, miałem taką
1: przygodę. Sytuacja, że ktoś zagrał twój?
2: Nie, to się tam już zdarzało częściej, ale teraz zawsze by to się wiązało z jakąś frustrą na przykład, że to mogło lepiej brzmieć. W najgorszym wypadku, w najlepszym wypadku, ojej, że jeszcze muszę poprawić to, poprawić tamto, coś tam. A tutaj teraz miałem, pierwszy raz miałem tak, że po prostu stałem jak wryty. Nie ukrywam, teraz brzmię jak jakiś w ogóle, wiesz, narcyz czy coś, ale po prostu świetnie, taniec rusałek akurat tak świetnie zabrzmiał na tle wszystkich utworów, które tego wieczoru wybrzmiały z głośników, brzmiał po prostu dla mnie najlepiej. Więc byłem szczęśliwy bardzo. Polecam.

0: Taniec Rusałek z płyty Wyszy Mory naszego dzisiejszego gościa. Przypomnę, jest nim Envy. I w tym numerze akurat nieco mniej, ale na przykład w połowie jabłka albo w Bicamie, którego słuchaliśmy wcześniej, wybrzmiewają takie fragmenty tradycyjnej muzyki i zastanawiam się, czy są znalezione w nagraniach i pożyczone na płytę, czy czasami na przykład zaśpiewane na twoje zaproszenie albo życzenie.
1: No tam jest sporo jakiejś takiej techniki studyjnej, po prostu sobie pozwoliłem na zabawę, wcięcie, gięcie, obniżanie, podwyższanie i tak dalej. Połowę jabłka akurat zaśpiewała wspaniała Karolina Bęcik, którą serdecznie pozdrawiam, a Karolinę poznałem dzięki tym krytykowanym socialom. Udało mi się zobaczyć fragment koncertu z niesamowitego jamu, który się odbywa co środę w jednym z klubów w Warszawie. Mogę powiedzieć, jaki?
0: W Spatifie zapewne.
1: W Spatifie, tak. I Karolina, która to organizuje, powinna dostać jakiś w ogóle order od ministra kultury, bo to, co ona tam zrobiła ze środowiskiem jazzowym, jak scaliła, pozwoliła się młodzieży tam rozwinąć, to jest absolutnie coś wartego wszystkich nagród. I zobaczyłem fragment filmu z tego jamu, gdzie dziewczyna śpiewa jakiś taki dziwny jamowy chyba kawałek w taki jakiś hinduski sposób, tak pięknym głosem. Chłopaki fajnie grali. Znalazłem do niej kontakt, zaprosiłem do studia i zaśpiewała połowę jabłka.
0: Ale ta połowa jabłka jest czymś tradycyjnym, co ona tak, przeczytała jest, i zaśpiewała. No
1: nie,
0: właśnie.
1: To ja wynalazłem ten utwór. To jest akurat kujawski numer. Ale w różne rzeczy się bawiłem. Na przykład Sataniec jest też fragmentem notabene jednego z najstarszych, chyba znanych polskich nagrań polskiego utworu, który pozwoliłem sobie pociąć i zmienić kolejność fraz, tak żeby zmienić znaczenie słów. Ten utwór oryginalny został już wykorzystany w polskiej kulturze w sławnym filmie Szulkina. No a tutaj pozwoliłem sobie, niesiony jakby własnymi doświadczeniami, których sporo jest też na tym albumie moich, jakichś takich, udało mi się na tym albumie złapać coś, co moim zdaniem jest bardzo istotne dla muzyki, to znaczy taka świeżość i reakcja taka intuicyjna, szybka i zostawienie tego, nie przepracowywanie, nie rzeźbienie tego bez końca, tylko po prostu zostawienie rzeczy, które zastałem i w sytuacji, która mnie kiedyś spotkała, jakby uderzył mnie ten, jedno z tych uczuć ludzkich podstawowych, miłość i strach, i ten strach, i ten szatan z Bogiem, i ten sataniec, który czasami w ludziach się odzywa, jakoś tak mnie zainspirował, że pomyślałem sobie, że on też jakoś tam łączy, te emocje łączą nas z przodkami. No i wymyśliłem, żeby tak zmienić te frazy, żeby zabrzmiało, że ten sataniec już nie jest młodzieńcem. No pozwoliłem sobie na taki sampling i zabawę tymi materiałami tradycyjnymi, tak. Pożyczyliśmy trochę melodii, pożyczyliśmy troszeczkę fraz. Starałem się, żeby tam nie było piosenek, tylko żeby były po prostu frazy.
0: Ale już myślę, tak, że te frazy mają w sobie taką prawdę czasów na pewno dawniejszych, że na przykład ten fragment, że chyba kochałbyś mnie jak Żyd Żydóweczkę, myślę sobie, nie wiem, czy ktoś by dzisiaj zaśpiewał i pozwolił sobie na takie zdanie, nie? Czy jednak Bicam konia, to nadal jest jakimś takim
1: tamtejszym, ale współcześnie
0: czytany jako przemocowy pewnie, nie?
1: Słuchaj, cały czas jest... Nie do końca tak jest, bo to nie chodzi do końca o dosłowne traktowanie, wiesz, tego, co tam jest śpiewane. Jest, myślę, że dużo wciągle w nas jest jakiegoś takiej, wiesz, trawa zawsze jest zieleńsza gdzie indziej, jest trochę zazdrości zawsze w nas o coś, niepewności siebie, no bo to chyba jest o tym akurat, nie? Wiesz, nie... jakiegoś kompleksu może. Wydaje mi się, że tam jest dużo rzeczy, które łączą nas. No kurczę, serce, które nie może się uspokoić i pewnie nie może się uspokoić od stuleci. No. Myślę, że w tych frazach jest dużo zawartych rzeczy, które łączą te pokolenia, wiesz, ludzi, którzy żyli w tym świecie, wiesz, w którym się działo przez całe życie, w ich życiu się działo przez całe ich życie tyle, co u nas to w tej chwili, wiesz, w naszym pokoleniu, nie wiem, w tydzień. Jeśli chodzi o ilość bodźców, o ilość wydarzeń, o których wiedzieli, o których mieli, znaczy, których mieli świadomość. Jak sobie zdamy z tego sprawę, ile tego jest w ogóle, to się okazuje, że być może nawet nasze mózgi nie wiadomo, czy są na to gotowe, czy już za chwilę natura nas na przykład nie zacznie, tak wiesz, eliminować. No.
0: Tym bardziej ciekawe, jak ci się połączyły w głowie te wątki związane właśnie z naturą, no w ogóle jakieś takie historyczne, archeologiczne, wręcz kulturoznawcze, z muzyką miejską współczesną. Już nawet nie wiem, czy chcę znać odpowiedzi, jak się połączyły, tylko chciałam po prostu docenić, że to
1: bo
0: się tam
1: tu
0: dzieje.
1: Się połączyły.
0: No właśnie.
1: Tu się połączyły.
0: Człowieku,
1: pokazuję swoją
0: siedzi.
1: Klatkę w tej chwili, bo nie jesteśmy na wizji. No ja jestem trochę z tego, wiesz, wykonuję zawód DJ-a czy coś od 30 lat, wiesz, no trochę kiedyś więcej grałem w klubach, ale gdzieś taka plemienna, to co się dzieje w klubach jest poniekąd takie, ta transowość, ta, wiesz, wspólne tańczenie jest poniekąd plemienne. Coś, co, wiesz, jest bardzo, czego, co mnie chyba zawsze najbardziej pociągało w tej akurat muzyce. Wiesz, ja ciągle gram też jako DJ potańcówki i gram potańcówki międzypokoleniowe i dużo gram jazzu, swingu i takich ballroomowych, klasycznych tanecznych rzeczy. Kocham muzykę taneczną w ogóle, ale ten aspekt klubowy i to, że pozwoliłem sobie tam wymieszać na płycie trochę nawet Afryki do tego. A zresztą Afryka to tam się chyba pojawiła dlatego, że miałem w życiu w ogóle dużo szczęścia do poznania niesamowitych postaci, absolutnie. Znajomość z Tomaszem Stańko to była dla mnie plomba w nos intelektualna. I on kiedyś opowiedział taką historię o tym, jak dzieje ludzkości i tych małpoludów, jak on o tym opowiadał, miały wpływ na nas teraz. I że to się działo, że kolebką ludzkości była Afryka. I chyba dlatego, oprócz tego, że kocham afrykańską muzykę, chyba dlatego się to tam znalazło wymieszane i takie trochę, nie wiem, no Bigos też jest, bywa smaczny.
0: A czujesz, że się tak wysyciłeś twórczo i intelektualnie tymi tematami, czy nadal będą cię jeszcze interesowały choćby jakieś nagrania terenowe i praca z takimi dźwiękami, ale też myślenie o tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy?
1: Świetne pytanie. Wiesz co, mam takie marzenie na tą chwilę, żeby jeszcze na przykład zamienić tą płytę w występy koncertowe i dać temu jakiś następny wymiar z ludźmi, trochę dać temu więcej improwizacji, otwarcia, takiego polotu i interakcji z ludźmi na koncertach. Także tu domyślam się, że będę miał pole, że tak powiem, jeszcze manewru i jakiś tam poligon treningowy i być może sporo inspiracji. Ale wiesz, ja mam ileś tam lat, ale mam wrażenie, że ciągle jednak chłopiec we mnie taki rzadko drzemie akurat, który lubi zmieniać te resoraki cały czas, wiesz, i te resoraki odstawia na półkę, nie zapomina o nich, ale bierze nowe. Powiedziałem ci, chyba ta nowa będzie rapowana, albo będzie piosenkowa, nie wiem, coś będzie takiego bardziej formalnego, a może coś się wydarzy jeszcze z Wyszymurami na koncertach, coś, co mi da jakby inspirację do następnego kroku, jeszcze nie wiem.
0: Czyli trójpolówka, sięgając też po dawną terminologię, trzeba zmieniać, żeby rosło i owocowało.
1: No, perma, no.

0: Połowa jabłka i to ostatni numer z płyty Wyszy Mory, którego dzisiaj słuchamy w magazynie muzycznym, mimo że Envy, czyli autor płyty, jeszcze przez kilka minut z nami, ale chciałam zapytać cię o zupełnie inny album. W piątek ukazała się płyta Enjoy z utworami Michała Urbaniaka. Yeah. Zajmujesz 20% tej płyty, czyli dwa utwory z 10 są podpisane jako Envy Ensemble 1, a drugi... Zmajzy. Jak przy 10 to każdy może być dobry, gorzej jakby się zaczęły jakieś tam większe liczby, a drugi z Mr. Crime'em. Opowiedz proszę, dlaczego te dwa, jak pracowaliście nad tym wydawnictwem, skąd się w ogóle wziąłeś w tym gronie?
1: Na zaproszenie wydawcy S7, Paweł Żuczkiewicz zadzwonił do mnie, opowiedział o tym projekcie, a w międzyczasie tak naprawdę zupełnie równolegle nawiązał ze mną kontakt sam Michał Urbaniak, co było dla mnie wielką nobilitacją. Okazało się, że Mike uwielbiał jakiś taki strasznie stary numer, który kiedyś jeszcze jako Niewinni Czarodzieje zrobiliśmy z Miką i ten numer znalazł się jakoś w szufladzie. Pocket to był tytuł tego utworu i Mike zawsze, często bardzo jak dzwonił do mnie i rozmawiał ze mną, to przypominał ten numer, że to jest w ogóle super kawałek, w ogóle, że powinniśmy z Miką więcej takich rzeczy zrobić. I zaprosił mnie do współpracy nad, no wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to będzie. To miał być w ogóle jakiś taki łączony album, wspólnymi siłami zrobiony, na którym miał sporo nagrać i uczestniczyć kompozycyjnie. Jak wszyscy wiemy, już trochę formy nie starczyło, więc zostałem w ogóle jeszcze, mam sporo materiału w ogóle przygotowanego dla Majka, pod Majka z Miką Urbaniak, następny utwór rapowany zresztą też i jeszcze inne rzeczy, które w tej chwili czekają na dopracowanie, ale też zostały utwory, na przykład remix Polki, do którego zaprosiłem Wojtka Krajma, dlatego, że on w ogóle kojarzy mi się jakoś z tą stroną sceny jazzowej polskiej. Tak naprawdę to jest jeden z moich ojców chrzestnych DJ-skich, bo to dlatego, że kiedyś usłyszałem, jak Krajm DJ-uje, to pomyślałem sobie, że to jest w ogóle jakiś, to jest masakra, jeżeli można to tak dobrze robić i z taką wkrętką i tak świetnie to wychodzi i jest taka świetna muza around, to znaczy, że też chcę to robić. I on i Papazura, to byli moje, ja tak o nich mówię, to są moi ojcowie chrzestni DJ-ingu mojego. Natomiast on, Wojtek też grał na skrzypcach kiedyś, on gra teraz na bębnach i pomyślałem, że może to jest świetna okazja, żeby coś z Wojtkiem Krajmem zrobić. No i wysłałem mu jakieś szkielety, wstępne pomysły do utworu New York City Polka. Mieliśmy to wielkie szczęście, że Mike sam zaakceptował, bardzo zresztą pozytywnie. Dosia Urbaniak, żona, zresztą też bardzo lubi ten numer i było mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Druga odsłona mojego udziału w płycie Enjoy to jest akurat nie remix, tylko wersja utworu Cuckoo's Nest. Który...
0: Taka z rozmachem, w sensie, że i orkiestrowym, ale też czasowym.
1: No jest taka, wiesz, no to jest taki utwór w oryginale, to jest w ogóle, to jest kawał muzy, jeśli chodzi o kompozycję, aranżację, myślenie i zaawansowanie. Dużo czasu poświęciliśmy z moim ulubionym współpracownikiem w studio, czyli Grzesiem Jabłcem Jabłońskim, żeby rozpracować harmonicznie chociażby ten utwór. Ale od początku miałem taki pomysł, żeby ten utwór nagrać jako zespół. I nie udało mi się znaleźć wokalistki, która by sięgnęła tak wysoko i dzięki nowoczesnej technologii studyjnej udało mi się odzyskać ścieżkę wokalną z oryginalnej wersji albumowej tego utworu z albumu Uli Dudziak z 76 roku. I ona też wyraziła zgodę i radość z tego, że to się tam znajdzie. A w moim zespole, który nazywa się Envy Ensemble, wystąpili Grzesiek Jabłko-Jabłoński, Michał Bryndal na bębnach, który nagrał te bębny tak, że to w ogóle jest koniec świata. Wuja HZG, którego też chyba młodzieży jazzowej przedstawiać zupełnie nie trzeba. I Kacper Stolarczyk, który jest jednym z pierwszych absolutnie wioseł w tej chwili Rzeczpospolitej dla mnie. Zresztą śmiesznie, że obu takich w tej chwili chyba najlepszych gra w jednym zespole u Mroza teraz na koncertach z tą nową płytą Bubu i Kacper Stolarczyk właśnie. Także składzik, wiesz, no Dream Team dla mnie. I też utwór taki, no, tak zaawansowany, że na jakimś etapie zadzwoniłem do Majka Urbaniaka i mówię, stary, w ogóle, w jakim ty byłeś stanie, jak ty to komponowałeś, co to było w ogóle? I on powiedział, co ty, to w ogóle, wiesz, na totalnej trzeźwości wróciłem z premiery w Nowym Jorku, na Manhattanie, wróciłem z premiery filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem, siadłem w domu i napisałem ten utwór, bo to pamiętam. I taka jest historia tego utworu. Jest dosyć, jakby to ładnie antenowo powiedzieć, żeby wszyscy wiedzieli, o jaki rodzaj wykrzyknika chodzi, porąbany. Ale no, Lubimy takie czasami, nie?
0: No oczywiście. To kończyć będziemy Polką, o której wspominałeś, ale
1: która jest dla odmiany bardzo prosta.
0: No właśnie. I też dosyć radiowa, patrząc na okoliczności, w których się spotykamy. Ale przypominam o Wyszym Morach, albumie, o którym rozmawialiśmy dzisiaj z Envim. I mnóstwo, jest tutaj taka karteczka na stole, bo Envy jest przygotowany, zapytany o to, nad czym jeszcze pracuje. Cała lista nazwisk osób i potencjalnej nadchodzącej muzyki.
1: Tak, no bo skoro już, wiecie, robimy, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, robimy takie wywiady.
0: Przegląd twórczości.
1: Powiedzieć, że w studiu ostatnio pracowałem nad wspaniałymi rzeczami po prostu, naprawdę grubymi. No, myślę, że słuchacze Kampusa się ucieszą, że za chwilę, czy też już jest nowy album TVB, Kultura.
0: Znamy, słyszymy, słuchamy.
1: No, tam są świetne single, w ogóle totalnie świetny album. Tłusty Majonez, czyli wydawnictwo You Jazz Mix, z którym często współpracuję. Świetny album, świetnie brzmiący. Hania Derej, z którą mam przyjemność ostatnio grać też koncerty, to znaczy gram DJ-kę podczas jej koncertów. Talent, wschodząca gwiazda polskiego jazzu, pianistka ze Śląska. Świetna i bardzo gorąco polecam Don't Look Behind, Always Forward. O Enjoy już mówiłem. A, Generacja Jazz. 6 grudnia będzie można posłuchać, jak skończył się konkurs na wydawnictwo na You Jazz Me Records, które jest tylko i wyłącznie dla, który to konkurs jest tylko i wyłącznie do bardzo młodych wykonawców. Tam są warunki do spełnienia dosyć restrykcyjne, jeśli chodzi o wiek. Ale słuchajcie, album jest tak świetny, że muszę o nim powiedzieć. Parę zespołów total, kosmiczne, kosmonauci są tam też, ale ci, którzy wygrali akurat, czyli Skwar i Baobaby z Krakowa, no słuchajcie, to są kawałki nie do przeoczenia. To w ogóle są debiutanci i ludzie, którzy wygrali konkurs na wydawnictwo, ale te kawałki brzmią i są tak świetne, że dziękuję za możliwość, Kasiu, w ogóle wspomnienia o tym jeszcze na antenie.
0: To ja tylko chcę dać, że uwierzcie Enviemu na słowo, ale też będziemy mówić i słuchać dużo tego albumu, grać z niego na antenie Kampusa.
1: Bardzo serdecznie zapraszam.
0: Jazzowa jesień i zima przed nami.
1: I jeszcze mam takiego jednego podopiecznego, którego zawsze bardzo promuję i wiem, że tutaj w Kampinosie też był wielokrotnie grany.
0: W Kampusie.
1: W Kampusie.

z nowymi wersjami utworów Michała Urbaniaka stworzonymi przez przeróżnych producentów i nie tylko, bo jest tam jeden człowiek, który dołożył swoją zwrotkę do jednego z utworów Michała Urbaniaka. To jest zresztą temat na zupełnie osobną rozmowę, być może w magazynie muzycznym, a kończyć będziemy kolejnym remiksem i kolejną wersją innego utworu. Z ostatniej płyty polskiego zespołu Nioko, Bird of Sorrow, w remiksie śląskiego duetu Etnobotanika. Kasia Wojtasik, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Оксана Штосе. Академицки радиокампус.
1: Jaja w kuchni.
2: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni. Najbardziej tłuściutka audycja w polskim eterze. I jako, że mamy jesień, to już możemy przestać kombinować, przestać zapraszać ludzi, którzy będą gadali o tej gastronomii, nie wiadomo jakie niestworzone rzeczy, tylko po prostu być, jak to się mówi w marketingowym świadku, down to earth, a tak naprawdę down to the city. A the city of Warsaw to jest miasto, w którym jesienią dzieje się bardzo dużo ciekawych historii. Pozamykały się street foodowe miejscówki. Nocny market skończył się wczoraj, targ śniadaniowy, z tego co wiem, również się skończył. Jeżeli jest inaczej, to proszę mnie korygować. Możecie pisać na Instagram Radia Campus, tam pewnie wam nie odpiszą, tak jak ostatnio wam nie odpisali, także piszcie do mnie w kuchni na Instagramie, tam dowiecie się wszystkiego. Jeżeli macie jakieś historie, o których chcecie opowiedzieć, to również dajcie znać. Ja dostałem bardzo fajny insight na temat Czech, czyli nie tylko Wietpol istnieje, w Czechach również jest czeska wersja wietnamskiej kuchni, więc wkrótce myślę, że będziemy mieli okazję też zahaczyć o ten temat. A dzisiaj pojawiamy się w zasadzie w środku Mordoru, w miejscu, o którym mam wrażenie wiele osób na pewno zamówiło z któregoś z tych miejsc, które tam się pojawiły jedzenie, ale nawet nie wiedzą, że można tam po prostu przyjść i że to jest takie miejsce, w którym ten street food jest faktycznie na stricie. I to miejsce nazywa się Postępu 5. To jest oczywiście również adres. I jest człowiek z tego miejsca, Paweł Krysiak, razem ze mną. Zanim zacznę czytać wszystkie te historie o tobie, o plemionach, o jakichś, kurczę, cudach na kiju, opowiedzmy proszę, czym jest Postępu 5. Tak, swoimi słowami.
3: Wiesz co, no to jest taka... my mówimy podwórko gastronomiczne.
2: Bardzo trafione.
3: Bo jakby chcemy tworzyć taki klimat sąsiedzki i być może dlatego wiele osób o nas nie słyszało, no bo jakby my się pozycjonujemy bardziej na sąsiadów, na ludzi z okolicy. Nigdy nie mieliśmy jakichś takich wielkich
2: ambicji. A ta okolica to Mordor. I Mordor na przestrzeni ostatniej dekady zmienił się z dzielnicy biznesowej na dzielnicę mieszkaniowo-biznesową bardzo.
3: Tak jest. Tak,
2: czyli
3: tak.
2: Jak były korki, jak ludzie tam pracowali, potem zaczęli pracować w domu, to teraz ten dom znowu jest w Mordorze.
3: No,
2: i znowu są korki.
3: Wiesz, to jest trochę takie jak z zalesianiem Sahary, nie? To teraz wiesz, teraz zaludniają tak. Mordor, więc ludzie tam wracają. Ja myślę, że to jest dobrze dla tego miejsca, bo jakby to wraca życie, nie?
2: Tak.
3: Wcześniej było tak, że 18, ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
2: I wyglądało to jak Bonn, miasto, do którego się jeździło, żeby pracować.
3: No. A teraz wiesz, otworzyło się dużo, dużo innych miejsc oprócz nas, tak. Bo my jesteśmy tam od 10 lat, ale powiedzmy od, nie wiem, 3-4 lat dookoła zaczynają się, nie wiem, otwierać inne miejsca, fajne miejsca.
2: Bardzo dużo azjatyckich historii tam się pojawiło.
3: Wiesz co, bo tam mieszka dużo Chińczyków mieszka.
2: Tak,
3: w okolicy, ale też inne nacje mieszkają, dużo tego tam się otwiera, więc trochę mamy takie poczucie, że byliśmy takimi prekursorami, a teraz dookoła się robi naprawdę jeszcze bardziej interesująco, więc serdecznie zapraszam.
2: Jądrem całości jest skład bananów, czyli miejsce, w którym można i zrobić zakupy, i to takie zakupy ukierunkowane na tematy związane z Azją, ale też można Parmigiano Reggiano tam trafić. Można trafić świeży makaron, ale można też tortille kukurydziane, więc rzeczy w zasadzie z całego świata. I to jest studio kulinarne, w którym się ludzie uczą gotować.
3: To jakby tam funkcjonują różne marki, które my mamy. Skład bananów to jest taka marka matka, pod którą się grupujemy, natomiast to, o czym mówisz, czyli szkoła gotowania, to jest Instytut Sztuki Kulinarnej. I w tej chwili, to się pochwalę się, jesteśmy najstarszą i największą szkołą gotowania w Polsce w tej chwili.
2: Pięknie, gratulacje.
3: A sklep, gdzie można zrobić te zakupy, w dużej mierze azjatyckie, ale my mamy taką ambicję, żeby żeby jednak ten świat szerzej otaczać, bo mamy i właśnie Meksyk, o którym wspomniałeś, i mamy też Gruzję, i mamy kraje arabskie, więc mamy tego dużo, to miejsce to się nazywa Masala Smaki Świata.
2: Okej, i można kupić nawet yerbę, która wygląda, jakby zrobiło ją CBS. To tak w ramach głupich żarcików. No dobrze, i wokół tego wszystkiego wyrosło miejsce. O tym, co to jest za miejsce, to porozmawiajmy po części muzycznej. Dzisiaj będziemy grali hip-hopowe rzeczy, bo długo nie graliśmy tego hip-hopu, zwłaszcza tego hip-hopu polskiego, więc w momencie, kiedy tak, zespół Problem fałszuje, reklamuje banki, reklamuje jakieś historie z zakładami bukmacherskimi, Wojtek Soku nie potrafi rapować z promptera. To dwa Sławy, Gruby Mielski i Pers po prostu nagrywają kolejny mixtape i się bardzo fajnie tego słucha, zwłaszcza ostatniej zwrotki Jarosława Steciuka. Gramy dwa Sławy, póki wszyscy.
0: To jest niemożliwe.

0: Niemożliwe!
1: Jaja w kuchni.
2: Dokładnie tak. Jesteśmy radiem, który gra muzykę różną, a w tej audycji z Tomkiem Paziewskim gramy muzykę bardzo autorską. Oczywiście on to wszystko musi niestety potem mielić, żeby tych brzydkich wyrazów nie było, więc zróbcie w domach wielki hałas, bo on zawsze przychodzi taki zły na mnie, jak mu wyślę taką playlistę z polskimi piosenkami. Także wielki hałas dla Tomka. A ze mną w studiu jest Paweł Krysiak z Postępu 5. Dobra, poczekaj, bo ja muszę dojść do tego, co mi wasz mistrz od marketingu wysłał, bo to jest... Ja nie widziałem jeszcze takiego mistrza od marketingu. On po prostu napisał mi o tobie tyle rzeczy, że gdybyś chciał napisać swoją biografię, to już wiesz, kto będzie ghostwriterem. Gotował z mamą Chu z plemienia czarnych Hmongów w górach Wietnamu. Uczył się kuchni kreolskiej w nikaraguańskiej faweli. Gotował w szkolnych stołówkach na Madagaskarze, gdzie luksusem był piec na drewno. Przygotowywał wykwintne bale dla rekonstruktorów z całej Europy z precyzyjnie odtworzonymi daniami z XIX wieku. Karmił 300-osobowy oddział wojska, gotując dla nich na ognisku. Żywił załogę 17-wiecznego statku kupieckiego podczas sztormu o sile 10 stopni w skali Beauforta na Morzu Śródziemnym. Na Saharze wędrował z... Powiedz mi, czy to jest tylko jedno życie, czy ty po prostu reinkarnujesz?
3: Wiesz, to tak mi mówią, że ja mam 100 lat. No, aktywny jestem. Trzeba, wiesz, czerpać po prostu, nie? I robić dużo rzeczy. Jeszcze biznesy przy okazji prowadzę, więc...
2: Czyli prywaciarz po prostu, normalny prywaciarz w Polsce, tańczy, kręci, kombinuje z ZUS-em, wiesz,
3: wszystko. Janusz biznesu.
2: No. Janusz biznesu, tak. No. Tak jak to lubią pisać dzieciaki z fioletowymi włosami na temat gastronomii. Janusz, przyjeżdża Porsche!
3: Ja nie mam Porsche, jakby co.
2: Nie masz Porsche? Ja też nie mam Porsche. Nie. Passat to taka Panamera. Coś wspólnego mają, na pewno. Właściciela pewnie, tak. Właściciela koncernu. W każdym razie nasze spotkanie jest pretekstem do tego spotkania jest z jednej strony opowiedzenie o tym, że Postępu 5 to jest taki parasol nad miejscami i w zasadzie moglibyśmy powiedzieć jakimi. Z jaką kuchnią? Bo tam jest kuchnia w zasadzie z całego świata. No to może po kolei, co?
3: Staramy się, żeby było szeroko. Zacznę od takiej ciekawej kuchni. Mamy Shisha House i oni robią kuchnię turkmeńską.
2: Tak jest.
3: I to jest bardzo interesujące, chociaż ja to mało tego próbuję, bo ja jestem wegetarianinem generalnie rzecz biorąc.
2: Tak, a tam kawały mięsa na szpadzie.
3: No, nawet bardziej takie mielone i zamknięte w różnych takich chlebkach.
2: To się nazywa samsa, dobrze mówię?
3: Wiesz co? Nie wiem, nie będę
2: cholera
3: wymyślał.
2: Cholera wie, jak się nazywa, bo tak. Każdy kraj, każda cywilizacja ma swoją kotwicę i tą kotwicą jest zawsze mięso zamknięte w bułce. Tak to wygląda. Jak jest region rozwinięty, to zamkną mięso w bułce. I no, tak to wygląda.
3: No kurde, co może być lepszego? Wiesz?
2: No pewnie.
3: Węgle i białko
2: tak,
3: razem.
2: Tak, dokładnie.
3: To tak musi być. Później mamy hotei sushi.
2: Bardzo wysoko jakościowe sushi, miejsce takie na omakase, ale tak naprawdę to jest w budynku, w którym była myjnia samochodowa.
3: No, dokładnie.
2: I to można się naprawdę zaskoczyć, nie? Że tak to wygląda.
3: To już teraz tak nie wygląda jak myjnia, ale jeszcze parę lat temu było mniej fajnie i nie wyglądało tak, ale teraz jest elegancko i myśmy bardzo na nich czekali, żeby oni się otworzyli.
2: No bo twórcą jest człowiek, który uczył robienia sushi u was, tak?
3: Tak. Tak, Gaweł jest naprawdę, no on ma taką magię w rękach, to jest coś niesamowitego. To mnie zawsze intrygowało, jak to się dzieje, że wiesz, że postawisz dwóch ludzi i oni mają te same składniki i wiesz, i skręcą tą rolkę, no i jedna jest... lepsza po prostu.
2: No pewnie.
3: Ja z Gawłem parę razy kręciłem, bo jakby też jestem trenerem sushi. No i powiem tak, no ja pewnie trochę mam więcej wiedzy teoretycznej.
2: Ale ty masz po prostu 600 lat, to patrzyłeś, jak to nowoczesne sushi powstaje,
3: tak,
2: kiedy
3: tak.
2: Byłeś przez te 200 lat w Japonii.
3: Ale niestety moje sushi no nie staje przygacka sushi. No, to jakby...
2: no jest naprawdę bardzo ciekawe. Zanim będziemy mówili jeszcze dalej, to idźmy w kolejne miejsca.
3: Ahan Street.
2: Ahan Street, czyli street foodowa wersja Ahana. Ja pamiętam, jak robiłem nocny market, czyli byłem tam dyrektorem artystycznym, w tym sensie, że ściągałem tam wystawców, to pamiętam, jak Bartkowi z Ahana musiałem przetłumaczyć: rób pad thaja, będzie hajs. Nie chcę robić pad thaja. Zrobił pad thaja, dostał takiej tabaki, zobaczył cyferki i było takie: dziękuję.
3: Ale to wiesz co,
2: a tutaj nie jest tak, że to jest taki street food, że pad thaj i cześć.
3: Nie, no tam jest dużo bardzo oryginalnych, no wiesz to, że oni mają ten piec Apollo, nie?
2: Tak.
3: Który, nie wiem, to chyba jest jedyna knajpa w Polsce, która coś takiego, nie, no na pewno jedyna knajpa w Polsce, która coś takiego ma.
2: Taki wielki metalowy piec, w którym boczki pieką się na prawdziwym ogniu, na takim gastronomicznym węglu, który się bardzo mocno grzeje. To jest jeden z moich ulubionych węgli w ogóle. Mam cały czas gdzieś tam, gdzie są moje grille, tam są takie węgle.
3: Niesamowity jest ten piec i on jakby ten zapach, który się z niego wydobywa, tak. Nie? To jest coś niesamowitego. Co dalej mamy? Dalej mamy Roger Ladfoot.
2: Tak jest. Miejsce, w którym chłopcy wędzą i nagrywają dziwne rolki od zawsze i TikToki,
3: tak.
2: z Kazem Bałaganem podłożonym. To jest piękna sprawa.
3: No i mają tą swoją wielką wędzarkę i to najbardziej mi się podoba, że jakby wiesz, cały czas właściciele osobiście stoją za tą wędzarką i oni tam to wędzą. I to też jest niesamowite, nie? że faktycznie robią to mięso na tym żywym ogniu i to czuć, nie?
2: Tak.
3: Jakby w tym smaku. Dalej mamy
2: kawiarnię? Dobrze kojarzę?
3: To jest niby kuchnia Azerbejdżanu, niby kawiarnia, Safron, tak. Trochę się nie mogą zdecydować, czym chcą być, no ale to też ma swój jakiś urok, nie? Że możesz się tam napić. Mają bardzo fajne wino w ogóle z granatu.
2: Z granatu.
3: Tak, okay. tak. Pewnie kiperzy by nie zostawili suchej nitki na tym winie, ale jak chcesz takiego spróbować fajnego napoju alkoholowego, to jest naprawdę coś takiego.
2: Ja się wyleczyłem ze snobowania się na picie alkoholu. To jest, uważam, a można się snobować na inne rzeczy, na przykład ile się fajnych książek przeczytało. To jest lepsze niż to, że się wyczuwa jakieś nuty. A przez lata pracowałem w alkoholach i musiałem dużo zrobić, żeby dojść do tego, że to jest głupie.
3: Wiesz co, tak? W sensie ja bym bardzo chciał, żeby były takie wina bezalkoholowe, jak są alkoholowe, nie? Mhm. Bo jakby ja w ogóle na przykład niespecjalnie przepadam za winem, to nie jest rzecz, która mnie interesuje, natomiast ono mnie interesuje bardzo kulinarnie, nie? W sensie, że jak dodasz je do jakiegoś, jak ono będzie naprawdę takie idealnie dobrane do jakiegoś posiłku, to kurde robi robotę, a najbardziej mi przeszkadza w tym wszystkim alkohol, nie? Który jakby
2: bo potem siedzisz, sparowałeś już. Ja pamiętam, byłem... Jezu, gdzie ja byłem? Nuta u Andrzejka Mastry.
3: Muszę tam pójść.
2: Słuchaj, kolacja degustacyjna, chyba 30 dań. W połowie już jesteś tak full, że nie wiesz, co się dzieje. No i wtedy właśnie mówię do kelnera: proszę pana, no coś takiego na trawienie, Fernet Branca może. Tylko że ten cholerny kelner przynosił to po każdym daniu. Pod koniec to już nikt nie wiedział, co jadł. Także to jest cholernie niebezpieczne.
3: Trzeba,
2: nie?
3: uważać, wiesz, trzeba być czujnym po prostu.
2: Tak, to jak gajowy, jak ważka.
3: Tak.
2: Dalej? Dalej jesteśmy w Wietnamie, jeśli dobrze
3: dalej
2: pamiętam.
3: Jesteśmy w Wietnamie, Hanoi Street. Tam jest pomieszane. Ja tam polecam.
2: Szefowa jest wspaniała.
3: Teresa jest ekstra. Tam w ogóle jest taka historia, że tam był inny właściciel, ale on uciekł do Wietnamu i nam nie powiedział.
2: gastronomio, cóżeś ty za pani.
3: Tan, pozdrawiam serdecznie, jak to słuchasz. Nie, żeby nie było, ja uwielbiam Tana, ale Teresę też uwielbiam, ale to on po prostu postanowił wrócić do swoich korzeni. Oni mają genialne naprawdę, te wietnamskie rzeczy, które oni robią, to są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo oryginalne rzeczy i bardzo, bardzo, bardzo fajne. Niektóre rzeczy są takie na pograniczu. Mają takie kilka dań, które są wietnamskie, chociaż wyglądają jak tajskie.
2: Czy to się nie nazywa Kambodża?
3: Nie, mają na przykład taką zupę, buntaj. Mhm. I to jest oryginalna w ogóle wietnamska zupa i to jest taki przykład, jak Wietnamczyk sobie wyobraża kuchnię tajską. Nie?
2: Okay.
3: I to nie jest ekstra. To nie jest ekstra, ale to jest hiper interesujące.
2: Ja się zastanawiam, jak Czech sobie wyobraża kuchnię wietnamską i jak wygląda Czech wiet, czy tam jest smażony ser w kokosowej panierce. Myślę, że tak to się, że tak to się skończyło.
3: Albo utopęce, wiesz.
2: I utopęce, ojej, tak. Ojej, wiele wspomnień z Żiżkowa właśnie powróciło do mnie niczym parówki popite ciepłą wódką. A na końcu mamy...
3: Tito Jolo. To musi być pizza, no. Musi być napolitanka.
2: Piękne canotto, po prostu z takim pietyzmem zrobiony ponton z panterką. No, ta panterka to wygląda po prostu jakby Rysia Sierżaska się ubrała w swoją ulubioną sukienkę, no.
3: On mnie ujmuje, jakby Wiktor, który jest właścicielem, mnie ujmuje, bo on jakby... On to robi trochę inaczej. Mhm. On to robi klasycznie, ale to trochę po swojemu, nie?
2: Autorska kuchnia polska z twistem.
3: I to mnie naprawdę ujmuje, że jakby można mieć taki, wiesz, szacunek do tradycji z jednej strony, a z drugiej strony iść taką swoją drogą w tym wszystkim. I faktycznie ta pizza moim zdaniem jest inna niż gdzie indziej, nie? Że to jest coś ciekawego.
2: Słuchaj, spróbowałem z człowiekiem od jedzenia w ostatnią sobotę wszystkich dań, które będą się pojawiały na specjalnym wydarzeniu, które nazywa się Brudnopis podróżnika Street Food Drop. Już tę pizzę to wcisnąłem po prostu ostatni kawałek. Myślałem, że zwariuję. Była taka dobra i siedziałem, mówiłem i zacząłem sobie nakładać drugi. Wszyscy na mnie patrzą. Co ty robisz? Nie możesz. O! Masakra. Naprawdę fantastyczne wydarzenie. Wydarzenie nadchodzi. O tym porozmawiamy za chwilę. Teraz wracamy do muzyki i mamy nadzieję, że Tom Hardy, który został raperem na swoje średnie lata, nie na stare lata, będzie udostępniał to, co za chwilę wrzucimy. Frankie Pulitzer, Surrealist, Second to None. Gramy. Halo, gramy! Pobudka! What's the word I heard is perfect? Surrealist, Frankie P. What up, D? Yo, they mad cause I think I'm rapping almost second.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Ciekawe, czy Tom Hardy udostępni naszą relację, kiedy wrzuciliśmy, że gramy jego piosenki w radiu w Warszawie, Warsaw Poland. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, bo tylko o to chodzi, żeby Tom Hardy się jarał tą audycją. I żebyście wy wszyscy tego słuchali, bo wiem, że uwielbiacie. Moi drodzy, gdybyście wiedzieli, z kim ja rozmawiałem w zeszły piątek, kto powiedział, będzie pan łaskawy zadzwonić po weekendzie, to dogramy termin. Myślę, że możecie czuć już, kto się pojawi w miesiącu, który będzie, cały miesiąc będzie celebracją 10 urodzin tej audycji, więc czekajcie, będziemy tańczyć, będziemy skakać i będziemy przede wszystkim jeść. Paweł Krysiak z Postępu 5 przyszedł do mnie, żeby opowiedzieć o Street Food Drop, brudnopis podróżnika. Od 26 do 27 września 2026, czyli najbliższy weekend na Postępu 5,
2: tak jest.
1: Będzie można zjeść bardzo dużo ciekawych rzeczy. I ja myślę, że teraz będziemy przechodzić po kolei, co to będzie. Ja to będę jadł i mruczał, ale ty też będziesz jadł, żebyś też mruczał. I wiem, że ty sobie ostrzysz zęby na sushi, więc może od niego zaczniemy, a ja tam pójdę bliżej.
2: Dobra. Letnia gruszka. Letnia gruszka z karmelizowaną sushi, z karmelizowaną gruszką i kawiorem z soku jabłkowego z grójca.
3: Co?
2: No.
4: Dobra,
2: próbuję, bo jeszcze tego nie jadłem.
1: Nie będziesz jadł widelcem tak
2: nie
1: jak
2: będę jadł, nie,
1: ja.
2: Nie,
1: też nie będę jadł widelcem, bo nie mamy pałeczek.
4: To jest takie śmieszne, że gruszka tak pasuje do takiego dania.
2: Czy nie?
1: Dobra, jeszcze jeden, bo trzeba.
2: Ja w ogóle lubię takie łączenie. Takie fusion, gdzie się łączy różne smaki, a to moim zdaniem to mega pasuje.
1: Gruszeczka jest fantastyczna.
2: To jest, że jest. W dwóch wersjach masz standardowego maka. Mhm. I to jest w ogóle coś, czego też bardzo mało w Polsce się je, bo to jest chirashi sushi. Co prawda gdzieś tam w materiałach jest opisane jako bowl, no ale tego, żeby było wiadomo, co to jest, bo chirashi sushi nic nikomu nie powie. A to jest sushi roztrzepywane, czyli takie sushi, które jest najpopularniejsze w Japonii. Tak się
1: dekonstruowane.
2: To się nazywa sushi gospodyni domowej, nie? Nie kręcisz żadnych rolek, tylko wrzucasz w miskę i dajesz domownikom.
1: Fantastyczna sprawa. W ogóle fine dining na streetie, można tak to nazwać.
2: Trochę tak, nie? No bo oni mają taki malutki lokalik, więc trochę takie jatai, a jednocześnie no klasa jest.
1: Edamame i surowy łosoś.
2: No i są te kurki. Kawę.
1: No, wlewanie pipetką soku
2: do oleju.
1: Do oleju z agarem.
2: Tak.
1: Przerost formy nad treścią dla mnie przez wiele lat, a tutaj siada bardzo ładnie.
2: No bo to wiesz, bo to moim zdaniem te różne historie z kuchnią molekularną czasami nie grają, a czasami grają, jak je dobrze zastosujesz, moim zdaniem.
1: Przypomniały mi się momenty u Amaro.
2: Chociaż...
1: Dobre to było!
2: Zależy, nie? W sensie ja jadłem u Amaro 3 razy i raz mi bardzo smakowało, naprawdę byłem zachwycony, a dwa razy mi nie siadło, nie? No, jakby dostałem coś takiego, że pewnie jakbym nie wiedział, że to jest od Amaro, to wiesz, to byłbym zachwycony, nie? Ale ponieważ to sam Amaro robił, to...
1: Okej, okay, przejdźmy do Ahan Street. Co tak. Tu mamy?
2: Tu mamy
1: boczuś z tego pieca.
2: Tak, mukro. Sałateczka. To jest fajne, nie? No bo w Polsce sałatkę kojarzymy jednak z warzywami, a tutaj masz sałatkę złożoną głównie z mięsa.
1: To dla tych wszystkich, którzy myślą, że jak chcesz dobić białko, to trzeba pomieszać ketchup z serkiem wyjść.
2: To ty powiedziałeś, ale ja to chciałem powiedzieć. To ja to chciałem powiedzieć, że są prostsze drogi na pozyskiwanie białka. To jest akurat, to nie jest dropowe danie. bo tutaj mamy Sontama.
1: Tak, będzie smażony Sontam. Fantastyczny.
2: Smażony Sontam, naprawdę, robi robotę, ale ponieważ papaja do niego musi być super odpowiednia,
1: tak,
2: żeby to się, wiesz, nie porozpadało wszystko i tak dalej, więc ona musi być taka... niedojrzała, ale nie tak całkiem niedojrzała, więc dzisiaj się takiej nie dało dostać, ale weekend będzie, no ale jakby danie podobne, tutaj są tam z ogórka, też ciekawy, bo większość ludzi jednak są tam, a kojarzy z papają.
1: Tak, albo z kalarepką.
2: Albo z kalarepką, tak.
1: Poslajsowaną na żulience, a z ogórkiem siada bardzo dobrze.
2: A ja w ogóle chyba najbardziej w ogóle lubię Sontama z ogórka. Jakby to, że on jest taki gruby i jeszcze fajny, że właśnie nie jest w żulienkę pokrojony.
1: No, a dlaczego nie jesz? Tam masz widelce.
2: Bo głównie mięso. A ja zawodowo jem, ale normalnie staram się omijać.
1: Rozumiem. Czyli dla ciebie tutaj pizza. Trzeba ją pokroić ładnie. I no dobrze, Tittoiolo. Wiesz co, ja spróbuję tutaj tego, bo ja już dzisiaj jadłem smash burgera z Black Cat na osiedlu Wilno, na Targówku, na takim osiedlu, które jest otoczone starymi fabrykami. Na tym osiedlu kiedyś robiłem marketing 12 lat temu i jak mnie po prostu zaskoczyło, jak ono się rozrosło, ile tam jest lokali gastronomicznych ciekawych, nieodkrytych, myślę, przez ludzi. Ale zjadłem dzisiaj takiego smash burgera i machnąłem, prawie doszedłem do swojego życiowego rekordu w martwym ciągu, 174 kilo, także do pobicia zostało mi tylko 5 kilo i już mogę iść nową drogą wojownika.
2: To teraz mi zaimponowałeś.
1: Coś trzeba robić, jak się nie chodzi na techno już. No dobrze, idę po nóż, żeby pokroić pizzę.
2: A ty bo nożyczki. Albo nożyczki.
1: Nożyczki?
2: No.
1: Nożyczki. Mamy takie. Przerażeni zostali. Wyrwani ze stu.
2: Ale to może poszarpać. Czy masz tam ukryty ten nóż?
1: Był. Ale ukradli.
2: Te panie z bufetu?
1: Nie, ja myślę, że... No.
2: O.
1: Mamy nóż. Dobrze.
2: To Rogery.
1: Pizza neapolitańska zimna, to jest wyzwanie.
2: Ale to jest, wiesz, to jest ciekawe, no bo w takiej wersji ja na przykład nie jadłem.
1: No i dobrze, a co tutaj mamy? Czy tu jest creme fraiche i czarna trufla?
2: Nie, tu nie ma creme fraiche, to jest właśnie ta tajemnica Wiktora, że on robi swój własny autorski sos.
1: Serka wiskuj.
2: I ketchupu. Nie, ja jakby... Ja go trochę podpytywałem, co to jest za sos, a on mi zawsze mówił, no mój sos to jest.
1: Okay.
2: Nie chcę powiedzieć, ale to jest bardzo ciekawe, bo generalnie nie wiem, czy jest jakaś inna pizza, która jest z takim sosem, bo wszyscy, większość robi albo bez sosu w ogóle, bianki, albo właśnie z creme fraiche, nie? A tutaj jest sos zrobiony.
1: Jak ona jest jesienna. Pizza jesieniara.
2: Trochę tak, nie? I ten chrust spora. To jest moim zdaniem mega ciekawe, bo to jest w ogóle napchana pizza po sam czubek, nie? No bo masz super mozzarellę, masz prowolę wędzoną, masz porchettę, masz te trufle, masz truflową stracciatelle w ogóle w tym wszystkim jeszcze.
1: Boże, to ile to będzie kosztować?
2: Nie wiem, no. Ale wiesz, to jakby... Za dobre rzeczy trzeba płacić.
1: Ale to, wiesz co, robicie street foodowy event, a wszystko jest po prostu tak wypasione.
2: Wiesz co, no bo trochę to jest tak, że No jakby oni chcą się pokazać, nie? No chcą zaszaleć. Bo wiesz, pamiętaj, że to są dania, których nie będzie w karcie, nie? Normalnie takiej pizzy pewnie byś nie zrobił w karcie, bo kto by to kupił i ile to trzeba mieć składników, nie? Kto ci będzie stał i codziennie robiłby kawior z jabłka, nie? Albo smażyłby, panierował, wiesz, pociętą w żulienkę papaję i później to smażył na głębokim tłuszczu, nie? No to jakby to się, tego się nie da zrobić, a teraz mają szansę, żeby pokazać te rzeczy, których normalnie by nie zrobili. To jest też dla wszystkich was jedyna szansa, żeby wpaść i tego spróbować, nie?
4: A co jedyna? Myślę, że wy będziecie robić teraz cały czas, że ci wasi najemcy już w ogóle nie wiedzą, na co się porwali, że to jest młodzież mówi na to flex. Po prostu każdy pokazał, jak świetne rzeczy potrafi robić w miejscu, które jest typowo street foodowe. Na środku jest wielki parking. Przychodzisz, wchodzisz z ulicy, ze żwiru w zasadzie, nawet nie ma streetu, jest żwir, asfaltu nie ma.
2: No i dziury.
4: No.
2: Dziur mamy też dużo.
4: No.
2: Ale to są nasze dziury, my je kochamy. Wiesz co,
4: fenomenalne to też powiem.
2: Tych dań nie będzie więcej. To jest jednorazówka, nie? W sensie jakby takie jest założenie, że one będą raz i już więcej ich nie będzie. Pewnie będą inne, ale tych nie będzie.
4: Dobrze, opowiedzmy o tym, co Roger zrobił.
2: To jest smash burger z masłem orzechowym i konfiturą.
4: Z cebuli.
2: Tak. Tak, ale jest świeża cebula, też smaszowana i do tego konfitura z cebuli. Moim zdaniem to jest też takiego coś
4: to jest zabójca trochę.
2: Trochę zabójca. W ogóle mi Łukasz o tym kiedyś opowiadał o tym pomyśle na tego burgera i to tak brzmiało kurde srogo. No ja zjadłem ile tam, 1/5 tego i powiem ci, że taki się czuję już.
4: Wiesz co, ja robiłem coś takiego w pandemii z soul foodem. Było masło orzechowe i piklowana dynia. Taki jesienny był.
2: No.
4: Też zabójstwo. Jak się zjadało jednego takiego burgera z masłem orzechowym, to odpada.
2: Ja w ogóle, ja powiem ci, że ja w ogóle mam problem z masłem orzechowym. W sensie ja w ogóle nie lubię masła orzechowego, bo ono się tak przykleja do podniebienia. I to jest takie, wiesz, takie jakieś trudne dla mnie. Natomiast ono jakby, jak jest na ciepło, to robi jakąś...
4: Sosem
2: tak,
4: rybnym no, jest super kurde, połączenie. Nie?
2: A jak z sosem rybnym? W sensie jakieś konkretne danie masz na myśli?
4: Nie, po prostu masło orzechowe, do tego sos rybny i jak jest ciepłe masło i zimny sos, z połączenia powstaje Kapitan Planeta.
2: Co ty po prostu ja nigdy nie próbowałem
4: fenomenalna
2: tego.
4: Rzecz do makaronów i różnych historii. Mam nadzieję, że było mnie słychać z tego drugiego mikrofonu. Wiele rzeczy zostało powiedzianych. Myślę, że musicie tam iść, bo to jest takie dobre. Rzadko kiedy jest tak, że wszystko jest aż takie dobre.
2: A tutaj jeszcze nie są wszystkie dania, tak jak
4: no
2: mówię,
4: właśnie.
2: Nie? Bo nie mamy szaszłyka, bo szaszłyk się marynuje, słuchaj, kilka dni i po prostu nie dali rady go zamarynować, żeby tu przyjechać. Nie mamy banh mi, czyli tego wietnamskiego. Słuchaj, oni to w ogóle... Jeżeli ja dobrze zrozumiałem Teresę, która głównie mówi po wietnamsku i trochę po angielsku, no to oni chyba to robią oryginalnie od początku, czyli oni najpierw moczą ryż, później go mielą, później znowu go moczą, później znowu go mielą, a później wylewają go na parę i robią takie ryżowe naleśniki. Więc jak rozumiesz, trudno to było, żeby
4: ale
2: to było dzisiaj.
4: Ale to jest piękne. Żeby wystarczy tylko zachęcić. Pokażcie, co potraficie. Jest takie, potrzymaj mi piwo. Pyk.
2: Znaczy, wiesz, żeby nie było, oni na co dzień też super robią, nie? Tylko,
4: no tak.
2: Tylko ja już to wszystko jadłem, więc...
4: wiesz, się ucieszyłeś się, że
2: nie,
4: jest taki
2: no, dla
4: pomysł.
2: Mnie, dla mnie to jest, wiesz, bo ja to głównie jem lunche tam, więc...
4: No pewnie.
2: Więc już troszkę... trochę taką...
1: Coś czuję, że częściej będą te historie. Słuchajcie, w ten weekend na Postępu 5 naprawdę przejdźcie się tam, bo ma to sens. My wracamy do muzyki. Powiedziałeś, że biczujesz się nowym polskim rapem. O co chodzi? To w sumie człowiek, który jest, podejrzewam, już po 30, ale jego głos może być dla niektórych dyskusyjny, dlatego tutaj wybrałem z jego najnowszej płyty utwór, w którym śpiewa wysamplowana Krystyna Prońko. Gramy!

0: Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Gdyby państwo słyszeli, co Tomek Paziewski, zajadający się tutaj tymi pysznościami z Postępu 5, powiedział, kiedy zorientował się, że piosenki młodych twórców są krótsze niż kiedyś. I ta piosenka z najnowszej płyty, O co chodzi, zagrała tutaj, ale on jest z nami teraz w studiu i będzie jadł. Słuchaj, po kolei, bo nie wiem, czy nas słuchałeś. Pizza z Tito Jolo, z czarną truflą, chrustem spora, pancettą, nic ostrego tam nie ma, porchettą.
2: Tak.
1: Porchettą, czyli inaczej, bardzo dobra. Czekaj, będziemy patrzeć, czy mu smakuje, czy to tylko my jesteśmy tacy, że nam się...
2: No, jest taka, no. Jest napięcie.
1: Dobra!
2: Ulżyło mi.
1: Słuchaj, jak cię znam, to tego tajskiego raczej nie jedz, bo będzie skandal.
2: Nie lubisz ostrego?
1: A?
2: Kurde, ostre jest dobre i zdrowe. Trzeba się przełamać.
1: Nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich.
2: Ale to, wiesz, że to się da wypracować w ogóle? Co się,
1: stopniowo. Musisz umrzeć 10 razy, żeby za 11 przeżyć.
3: Przemyk i będzie dobrze.
1: Tak,
2: naprawdę, to jest jak z treningiem siłowym, wiesz. Z każdą chwilą jest, jakby możesz więcej.
1: To jest audycja o sporcie, słuchajcie. Tak jest. Ja z Ahanem mam piękną historię, jak oni jeszcze byli jako Dark Kitchen pod Poniatem. Ja mieszkałem wtedy na górze Tamki w pandemii, zamówiłem sobie som tam. Absolutnie pokochałem po prostu ich jedzenie właśnie poprzez tę sałatkę. Zresztą Bartosz był tutaj i ją robił, więc z tymi krewetkami, więc sobie wyobraź, jak to musiało wyglądać pięknie. Zamówiłem, poprosiłem o ostrą. Płakałem przez godzinę, ale 3 miesiące później nic mnie nie ruszało.
2: No.
1: Nic mnie nie ruszało. Sriracha to była dla mnie po prostu jak krople do nosa. To w ogóle mogłem sobie w oczy wcisnąć.
2: Ale
1: nic
2: pamiętasz,
1: nie było.
2: To był miesiąc?
1: Letni jakiś.
2: Letni.
1: Tak.
2: Letni. To jeszcze nie były najostrzejsze te chili, bo generalnie, bo wtedy jest pora mokra w Tajlandii, więc one są takie...
1: Porę mokrą to miałem przez cały dzień później. Lało się ze mnie, pociłem się jak nie powiem kto w kościele siedząc.
2: Pewnie jakbyś zrobił ten test w styczniu i poprosił o to, to by były... Jeszcze ostrzejsze.
1: No wtedy musiałbym wyjść i po prostu wskoczyć w zaspę śnieżną. A w pandemii była zima!
2: Była.
1: Była.
2: Była.
1: Pamiętam, jeansy mi zamarzły. Ale w tym roku też mi zamarzły. Bardzo fajne jest to wszystko. Bardzo jest to dobre. O czym zapomnieliśmy? Czego nie powiedzieliśmy jeszcze? Czy jest ktoś...
2: Jezu, a teraz w ogóle mnie jakby wbiłeś w takie rozedrganie.
1: No tak, bo troszeczkę nie powiedzieliśmy całości tego fantastycznego miejsca, pod którym stoi bardzo dużo białych Toyota Prius. Czyli tego grilla. Jak ludzie, którzy kochają to jedzenie z domu, przyjeżdżają tam jeść, to znaczy, że jest autentyk, znaczy, że jest dobre, tak?
2: Mówimy o Shisha House, tak?
1: Tak.
2: Jezus Maria.
1: A ty patrzysz na mnie po prostu i się zastanawiasz, tego nie było w scenariuszu.
2: Nie. Wiesz co, bo ja nie jestem taki bardzo lotny na takie zagadki, wiesz.
1: Zagadki,
2: ja tam zawsze szukam, gdzie nie trzeba.
1: Znaczy tak, chłopaki siedzą i to jest też tak, że jak się ich zapyta, gdzie na dobre jedzenie z ich stron świata, to właśnie podpowiadają, że tam i jeszcze na Puławskiej jest Azerbejdżan. Grill.
2: Słyszałem o tym.
1: Ale byłem tam, bardzo mi nie smakowało.
2: Naprawdę?
1: A jadłem tutaj, przyszedłem zjeść z człowiekiem od jedzenia, kręciliśmy rolkę. Ja przyszedłem, myślałem, że będę pół godziny, powiem, patrz, to jest to, tutaj zostałem 6 godzin. I siedzieliśmy, obgadywaliśmy ludzi i jedliśmy. I było fantastycznie. Także wkrótce u Szymona będziecie mogli zobaczyć wszystkie te dania, a Szymon jak wrzuci rolkę, to wiadomo, że dużo ludzi zobaczy, więc państwo sobie zarezerwują ten czas, żeby się tam szybko pojawić, bo myślę, że to będzie wielki hit najbliższego weekendu. I tak podszedłem do tego myśląc, kurczę, czy to znowu będzie takie... Nie, jest dobre.
2: Jest dobre.
1: To jest taka jest. świątynia mięsarian, można powiedzieć.
2: Wiesz co, w ogóle oni mnie jakby zawsze zaskakują, bo chyba to w tej chwili jest trzeci szef kuchni u nich. I każdy jest inny, ale każdy jest dobry.
1: Każdy jest większy od drugiego. No, są, chłopy są potężne, są, nie widać, że tam, duzi, no. Że tam piłeś jogurt, żeby dobić białko, zobacz co my zrobiliśmy, nie? 6 kilo wołowiny, bum. Domieszaj sobie ketchup z serkiem wiejskim.
2: Ale słuchaj, ten pierwszy, który tam był, to jest w ogóle mrożąca krew w żyłach historia i to jest historia o BHP. O BHP, dlaczego trzeba nosić nóż wzdłuż uda, a nie tak wystawiony. Bo można się nabić na przykład na ten nóż udem i przeciąć sobie tętnicę udową. I to zrobił pierwszy w ogóle szef kuchni w Szyszach.
1: Przeżył?
2: Przeżył, ale do pracy nie wrócił.
1: Czyli jednak PTSD mi się zrobiło.
2: Było. Ja bardzo żałuję, bo ja kochałem jego koszari. Nie wiem, czy miałeś okazję jeść. To jest w ogóle koszmar ketożerców. Bo to jest 100% węglowodanów. To jest, słuchaj, danie, w którym jest ryż, makar,

0: ze wszystkimi gotował. Jak oceniasz to, jeżeli się otarłeś, a zakładam, że otarłeś się o tę autentyczną, najlepszą kuchnię danych krain, jak oceniasz jej emanację w Polsce? Możesz chwalić miejsce, które prowadzisz, ale możesz też być szczery i też chwalić. Patrząc na to, czy w Tajlandii się zje coś takiego, czy w Japonii się zje coś takiego, czy we Włoszech się zje coś takiego, czy w Kentucky się zje takiego burgera z peanut butter?
1: Wiesz co, to jest tak, że jak ja prowadzę kursy, to się mnie często kursanci pytają, gdzie jest najlepsze sushi w Warszawie, albo gdzie jest najlepsze sushi w Polsce, nie? Ja zawsze mówię, tam, gdzie ci najbardziej smakuje, nie?
0: To jest bardzo bezpieczna odpowiedź.
1: To nie jest bezpieczna, bo
0: niektórym smakuje sushi z Biedronki.
1: Ale i dobra, i okej, nie? Bo jakby o to chodzi w jedzeniu, żeby ci smakowało, tobie, a nie, wiesz, żeby ci ktoś powiedział, że ma ci coś smakować, nie?
0: I teraz to... ktoś, kto siedzi w domu, słucham, dobrze mówi, polecz mu!
1: I wiesz, czy takie rzeczy się zje? No pewnie się nie zje, nie? Pewnie zje się inne. Wiesz, tutaj wszystko jest jakoś tam inspirowane. Masz ten polski twist w postaci chrustu z pora
0: A dlaczego to jest polski twist? Por występuje w innych krajach również. Może to jest czeski twist?
1: Może to jest czeski twist?
0: Może tak.
1: Ale twórca tego dania mówi, że to jest polski twist. Więc
0: pora na pizzę.
1: Pora na pizzę. No, wiesz, jakby mi to smakuje. Ja mogę tyle powiedzieć, że mi to smakuje i ja się w ogóle cieszę, że mam przyjemność pracować w takim miejscu, gdzie mogę jeść takie rzeczy. Ale nie wszystkie mi smakują, nie? Więc też jakoś nie będę tak pod niebiosa wychwalał. Zawsze może być lepiej.
0: Zawsze może być lepiej.
1: Zawsze może
0: pięknie,
1: być
0: pięknie. To jest taki ludzki pan. Paweł Krysiak, ludzki pan. Postępuj.
1: Do usług.
0: Myślę, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie w tej audycji, bo ja muszę cię zahaczyć o te 600 lat historii i gotowania z różnymi plemionami. Myślę, że byłeś u Harego z Tybetu też.
1: U Harego z Tybetu nie byłem.
0: Nie?
1: Nie. Nie byłem w Tybecie.
0: Okej.
1: Ale teraz to była jakaś w ogóle znowu historia, że tam był jakiś żart i tak dalej.
0: Nie skumałeś referencji do Chłopaki nie płaczą.
1: W ogóle.
0: Byłem u Harego z Tybetu. Facet poklepał mnie po udach, pogładził po karku i wziął za to 1,5 bańki. Kark mnie... A na udach dostałem wysypki.
1: Słuchaj, to ja jestem idealną osobą, żeby sobie ze mnie robić jaja.
0: W ogóle
1: totalnie nie kumam odniesień do filmów, nie?
0: Świetnie.
1: Kompletnie jestem w tym super słaby, nie? Więc jakby jestem taki, niskie piłki wystawiam. Nie?
0: Szkoda, bo przyszedł dorosły człowiek, myślałem, że z kimś sobie mogę pogadać, no.
1: Nie, ale ty, ale możesz o innych rzeczach, nie?
0: O innych rzeczach?
1: Dobrze.
0: Pogadać to można, tylko że tak naprawdę my musimy kończyć, więc powiedzmy jeszcze gdzie?
1: Postępu 5?
0: Gdzie to jest? Tak konkretnie, gdyby ktoś chciał sobie to na mapie zwizualizować.
1: Mordor. Takie wielkie oko tam.
0: Mordor, ale nie do Maniewska, tylko Mordor taki bardziej w stronę Torwaru.
1: W stronę Piaseczna.
0: King, tak.
1: No, wystarczy, wiesz, teraz są te nowoczesne takie urządzenia, tam się wpisuje postępu 5 i centralnie, wiesz, jesteś na miejscu, więc to jest łatwe.
0: Dokładnie. Dowiozą was tam też środki transportu różnego.
1: Tak.
0: Ale
1: mamy parking. To jest niesamowite,
0: tak.
1: Bo tam nikt nie ma gdzie parkować, a my mamy parking, który jest strasznie brzydki, ale jest. Więc...
0: Słuchaj, on jest taki, że któryś samochód musi stanąć na 1,5 miejsca, żeby wszystkie się zmieściły.
1: To prawda.
0: I ja, jako że przyjechałem w sobotę jako drugi, to byłem potem posądzany o to, że nie umiem parkować. Naprzeciwko mnie stało BMW M5 i to wszyscy wiedzieli, o co chodzi, ale jak stoi Maserati kombi, to zastanawiają się, oczadział, że taki piękny samochód dla wykształconego człowieka tak źle zaparkowany? Jak to może być? Jak to się nazywa? Bo ja... Brudnopis podróżnika Street Food Drop.
1: Tak.
0: Można sobie język połamać.
1: Ale bo to jest ćwiczenie.
0: Brudnopis podróżnika Street Food Drop.
1: Proszę bardzo.
0: Postępu 5. 26 i 27 września.
1: Jak będziecie to powtarzali, brudnopis podróżnika Street Food Drop, to zrobicie karierę w radiu, będzie widzicie.
0: Dokładnie.
1: Tak, tak będzie.
0: Dokładnie. Dostałem dzisiaj propozycję, żeby znowu, tak jak wiele lat temu, kiedy reklamowałem

0: Próbowałem szwedzkie meble pojawiać się w waszych domach, więc dla tych wszystkich, którzy kochają mój głos, wkrótce w każdej reklamie pewnej telewizji usłyszycie mnie mówiącego 6 słów, bo jest to bardzo dobra propozycja, więc jestem dzisiaj bardzo uśmiechnięty. Bardzo, bardzo dużo takiej autopromocji teraz tutaj było. Proszę pana. Bardzo było to przyjemne spotkanie, bardzo szybko minęło. Mam nadzieję, że uda mi się zawinąć coś dla Klaudii do domu, bo jak zobaczyła to, jak wrzuciłem, to powiedziała, że nie wpuści mnie i zrobią z psami barykadę.
1: No to chłopaki jeszcze, będziesz musiał chyba odbyć walkę.
0: Ale zobacz, ten jeden mówi, że on nie je, bo się odchudza, bo drugi nie je ostrego.
1: Ale on jest strasznie chudy.
0: I się odchudza, nie? No.
1: Wiesz co, ja nie wiem, my tak powinniśmy mieć chyba trochę jakoś, nie wiem, jakiś kompleks, czy nie, czy wręcz przeciwnie.
0: Ja ważyłem kiedyś 140 kilo.
1: Ty, to szacunek.
0: I wtedy podniosłem 180 kilo. Dzisiaj podniosłem 174, ważąc niecałą stówę.
1: Ważąc niecałą stówę?
0: Więc to jest po prostu historia pod tytułem, że jest się dużo białka. Ja też, niekoniecznie z serka wiejskiego.
1: Ja też zjechałem, miałem na 115 miałem ostatnio na liczniku, a teraz już jest 103, nie? Więc...
0: No i proszę bardzo. No.
1: Można.
0: Ozempik, w każdej aptece dla ciebie. Albo Mounjaro za 2 koła. Dobrze, moi drodzy, bez głupich żartów wracamy do mixtape'u. 2 Sławy, Gruby Mierski i Pers, atutowy The Returners, Bad Vibes Only. No i co? Za tydzień kto będzie? Jak zwykle nie pamiętam, bo to jest tak, że ja zapominam, kto będzie. Za tydzień ludzie, których poznałem dosłownie w zeszłym tygodniu, poznałem ich przez Hansa Brando, czyli człowieka, który robi głupie filmy na TikToku o gastronomii, ale jest bardzo sympatyczny, tylko udaje, że jest takim szurniętym człowiekiem. Ludzie prowadzący miejsce Poszarpane w Zielonce. Fantastyczni ludzie, fantastyczne jedzenie. Bardzo fajnie jest zapraszać takich gości, bo mimo tego, że ta audycja ma prawie 10 lat, to tak jak dzisiaj słyszeliśmy, można spotkać się z kimś tutaj po raz pierwszy. Dobranoc.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy raz

Radio Campus.

0: Dobry wieczór. 22:05 na zegarach. Za konsoletą Kamil Mrozkowiak, za mikrofonem Robert Gajewski. To jest audycja Darkseid. Słyszymy się na antenie Radia Campus w każdy poniedziałek między godziną 22 a 23. I tak będzie też dzisiaj. Po 23 antenę przejmie Piotrek Gebeten i poprowadzi audycję Melodię, nie, Trasę 66. A po północy Melodię Mgieł Nocnych oczywiście poprowadzi obecnie już w studiu Kamil Mrozkowiak. I tak nam czas upłynie w bardziej, mniej hałaśliwych dźwiękach do godziny pierwszej w nocy. Dzisiaj będzie nieco eksperymentalnie, choć nie aż tak granicznie eksperymentalnie, jak od czasu do czasu bywa w Darkseid, bo rozpoczniemy bardzo klasycznie, a zakończymy, zobaczymy jak. Chcę wam dzisiaj polecić kilka koncertów, między innymi King Woman, który to koncert będzie 5 października, za 2 tygodnie, w warszawskim klubie Hydrozagadka. Na ten koncert wspólnie z Kamilem Mrozkowiakiem się wybieramy. Bardzo gorąco was zapraszamy, żeby tu u mnie się stawić, bo to artystka rzeczywiście bardzo, bardzo wyjątkowa. W Melodiach Mgieł Nocnych przynajmniej kilkakrotnie King Woman było prezentowane. W Darkseid chyba do tej pory jeszcze nie, ale to doskonała okazja, żeby te zaległości nadrobić. Będę mieć dla was też nowe dwa single. Illusion z bardzo takim, nazwałbym, patriotycznym przekazem. Płyta ukaże się 23 października, z tego co pamiętam. Zespół w październiku, listopadzie będzie, chyba w głównym listopadzie, będzie w trasie koncertowej i materiał z nowej płyty będzie już prezentować. I po raz pierwszy w Darkseid pojawi się twórczość formacji The Freuders. Dzisiaj dostałem nowe nagranie, nowego singla i rzeczywiście wyjątkowo przypadł mi do gustu jak nigdy wcześniej, choć znałem i znam dokonania wcześniej The Freuders. Natomiast ten skręt w taką cięższą stronę bardzo mi się podoba. Więc to tak w tak zwanym telegraficznym skrócie tego, czego możecie się spodziewać dzisiaj do godziny 23, ale będą jeszcze oczywiście też inne rzeczy, między innymi Life of Agony. I jeżeli nam jeszcze czasu starczy, zaproszę was i zaprezentuję fragment płyty debiutanckiej wciąż w formacji Węży, bo Węże 23 września, czyli za 2 dni, zagrają w Hydrozagadce. To tyle tytułem wstępu. Gramy rzecz ważną dla mnie, ważną, mam wrażenie, dla dużej ilości fanów mrocznego, heavy metalowego brania, ale z tego nurtu bardziej black metalowego. Ja zakochałem się w tym zespole w latach 90. i ta miłość w zasadzie mi nie przeszła. To tak bywa pewnie z miłością nastoletnią. Taki mrok, taka tajemnica, jakiś rodzaj niedopowiedzenia. Troszkę po latach, w niektórych momentach można czuć i odczuwać pretensjonalność, ale wciąż jest to jeden z najważniejszych zespołów, jeśli chodzi o scenę lat 90. polskiej sceny black metalowej, o ile nie jeden z najważniejszych w ogóle metalowych zespołów lat 90., który do tej pory funkcjonuje, nagrywa z małymi przerwami, ale jednak wciąż bardzo dobre albumy. W tym roku mija równiutko 30 lat od ukazania się tego właśnie albumu.
1: Only my semen, full moon it is. Only my semen, solitary night it is. Only my semen, full moon it is. Only my semen, diabolical wind it is.

Christ Agony z trzeciego albumu z roku 96, Moonlight, akt trzeci, chyba opus magnum, jeśli chodzi o ten zespół. Potem zespół zszedł odrobinę na manowce na płycie Dark Side. Ja tej płyty słuchałem z ogromnym zainteresowaniem, choć po latach, jak do niej wróciłem, mówię o Dark Side, nie o Moonlight. O Moonlight za każdym razem, jak się do niej wraca, to mam te same ciarki na plecach i ogromny szacunek do Cezara i jego ówczesnego składu, że wydobyli z siebie tego typu twórczość. Natomiast Dark Side pamiętam wtedy, jak pewnie duża część świata metalowego, zanurzyłem się w poszukiwaniach i szukałem nowych brzmień. Myślę, że Cezar wówczas też, choć po latach to Dark Side niestety się nie broni. Za chwilkę posłuchamy fragmentu tej płyty, która mocno podzieliła potem fanów zespołu. Po latach, zresztą ostatni album to świadczy, Cezar i Christ Agony wróciło do brzmień rozpoczętych w latach 90., kontynuowanych w latach 2000., ale ten przełom lat 90., 2000. dla wielu zespołów był taki ryzykowny, eksperymentalny. Niekiedy te eksperymenty się kończyły powodzeniem, a niekiedy blamażem. I tak chyba należy ocenić płycie Dark Side, mimo że moja audycja nazywa się Dark Side. Między innymi też dlatego, że nazwa jest nazwą, płyta Christ Agony Dark Side. Pamiętam, w latach 90. wywarło na mnie dość duże wrażenie, ale brzmienie trochę tak jak taka demówka przygotowana na komputerze brzmi obecnie z samplowanymi bębnami, z takimi bardzo brzęczącymi gitarami. Dużo melodii, dużo ciekawych pomysłów, ale gdyby tę płytę nagrać inaczej, zrealizować inaczej, to miałaby tego ducha jeszcze pewnie jakoś pełniejszego. Z drugiej strony jest to świadectwo czasów. Polecam sięgnąć, jeżeli dawno nie słuchaliście, albo dawno temu obraziliście się na Christ Agony przez tę płytę, a może nie, może też słuchaliście tego albumu z zaciekawieniem. Warto po latach wrócić do pewnych nagrań, do pewnych rzeczy, które pamięta się pewnie inaczej. Po latach gdzieś tam inaczej się na to patrzy, inaczej się tego słucha. Tak czy inaczej, zespół Christ Agony tej jesieni rusza w dość dużą trasę koncertową, jak na ten zespół. Pojawi się kolejno w Lublinie, Łodzi, Chełmży, Żaganiu, Gorzowie, Szczecinie, Gdańsku i Poznaniu. Zabraknie na tej trasie Warszawy, ale w Warszawie Christ Agony grało w maju, więc zakładam, że pewnie Warszawa, że tak powiem, odhaczona, zaliczona i tej jesiennej odsłony nie będzie, w tej jesiennej odsłonie nie będzie Warszawy. I po raz pierwszy chyba w historii zespołu Christ Agony zagrają w całości płytę Moonlight, która obchodzi, tak jak wspomniałem wcześniej, w tym roku swoje 30-lecie. Oczywiście nie zabraknie pewnie utworów z innych albumów, ale absolutnie od początku do końca po raz pierwszy w historii zespołu zostanie zagrany ten album. Przypominam, on ma zaledwie 6 kompozycji, chociaż średnia długość tych utworów tak powyżej 7-8 minut, więc zresztą w przypadku Christ Agony to nic dziwnego, bo zazwyczaj te kompozycje były dość rozbudowane. Poza wspomnianym płytą Dark Side, gdzie Cezar eksperymentował z taką piosenkowością. Są dwa utwory, mimo że zatytułowane w języku angielskim, zaśpiewane w języku polskim. I ta pretensjonalność, o której wspominałem kilka minut temu, właśnie w tych polskich tekstach i w tej manierze troszkę ma odzwierciedlenie. No, ciekawostka. Więc polecam sięgnąć do starszych nagrań, do tych nowszych też, bo płyta Anthems rzeczywiście nawiązuje do tych najbardziej chlubnych czasów Christ Agony. Posłuchajmy Dark Beauty. To jest krótka kompozycja, niespełna 3-minutowa z płyty Dark Side właśnie.

Chrysagon z trasą 30-lecie albumu Moonlight jesienią. 23 października Lublin, 24 Łódź, 6 listopada Chełmża, 7 listopada Żagań, 20 listopada Gorzów Wielkopolski, 21 Szczecin, 22 listopada Gdańsk i finał trasy zdaje się 11 grudnia w Poznaniu. Choć mam takie przeczucie, że z tą płytą i z tym pomysłem na trasę grając album Moonlight Chrysagon odwiedzi jeszcze kilka miast. Nie wiem, czy jeszcze jesienią, ale wiosną albo może jakieś festiwale jeszcze w przyszłym roku, bo rzeczywiście tego typu projekty nawiązania do najbardziej chlubnych czasów w działalności zespołu są dość popularne, a tutaj nie dziwiłbym się, gdyby zespół poszedł za ciosem jeszcze kilka koncertów z albumem i zawartością tego albumu pojawił się na koncertach. 22.24, jesteśmy prawie w połowie już naszego spotkania. Teraz tak zwana polecajka, zachęcajka. Za dwa tygodnie, to będzie poniedziałek, 5 października, Warszawę odwiedzi formacja pochodząca z San Francisco. Ciekawe, czy się mijają z Metaliką na ulicy. Ha, ha, ha, ha, ha. Pewnie nie. Formacja nazywa się King Woman. Kamil Urskowiak jest ogromnym fanem tej formacji. Ja jak wracam do domu po swojej audycji, po tych tutaj różnych rozmowach, nasłuchuję tego, co Kamil poleca, bo rzeczywiście jego droga jest odrobinkę inna niż moja, choć bardzo często się drogi nasze muzyczne i gusta przecinają. I pamiętam, zatrzymałem się w którymś momencie na dłuższy postój, bo bardzo mnie zaintrygowała ta formacja. 5 października King Woman pojawi się w Warszawie w klubie Hedry Zagadka. Wybieramy się z Kamilem, więc zdamy jakąś krótką relację. Dawno nie byłem w takim malutkim, małym klubowym koncercie, więc z ogromną przyjemnością posłucham, obejrzę King Woman w akcji. Gorąco was do tego też zachęcam. Zostawiam was z dwoma utworami. Jeden nosi tytuł Utopia, drugi Crystal Blues. Ej, przepraszam, jestem jeszcze na antenie, jestem Celestial Blues oczywiście, czyli Utopia i Celestial Blues.

Paweł Mazur, Pandemonium, słuchacie audycji Dark Side.

formacja King Woman 5 października w warszawskim klubie Hydrozagadka. Utopia i Celestial Blues. Takie dwa utwory wybrałem dzisiaj dla was. Za tydzień na pewno sięgnę raz jeszcze po twórczość tych Amerykanów i raz jeszcze zachęcę was do tego, żeby wybrać się na ich koncert. Zostajemy po tamtej stronie oceanu. 6 listopada do Warszawy, do klubu Progresja przyjadą dwie formacje. Konfiguracja dość intrygująca, ale biorąc pod uwagę, że formacja Life of Agony swoje początki ma w muzyce, nazwijmy to, hardkorowej. Potem to wszystko ewoluowało w bardzo taki specyficzny, własny styl, zwłaszcza na albumie Rivers on Thread. Będzie grać całą trasę koncertową boku również Amerykanów z formacji Hatebreed, która przez cały czas takiej metalowo-hardkorowej scenie jest wierna. 6 listopada koncert w Progresji. Dużą miłością, albo większą, dużo większą miłością, darzę formację Life of Agony. Widziałem ich na żywo kilkukrotnie. Kita Caputo w wersji solo również miałem okazję widzieć na koncercie. Zresztą w roku 2005, to było 21 lat temu, z Karna supportowaliśmy Life of Agony w klubie Stodoła na trasie ówczesnej, więc tym bardziej jakaś taka pamięć piękna i wspomnienia wiążą się z tą formacją. Gorąco was zachęcam do wybrania się na ten koncert, bo warto, mimo tam różnych zawirowań, nazwijmy to delikatnie tak, w szeregach formacji Life of Agony, warto ich na żywo zobaczyć.

Life of Agony i Hatebreed na wspólnym koncercie 6 listopada w Warszawie w klubie Progresja. Natomiast tego samego dnia w klubie Proxima, który obecnie przechodzi rewitalizację, będzie koncert Illusion. Wczoraj miała miejsce premiera nowego singla Illusion. Jego tytuł to Skraj Świata. Nie, Świata Skraj, przepraszam, Świata Skraj. Zapowiada płytę, która ma ukazać się 23 października. Tytuł płyty to po prostu 9. I tego samego dnia, czyli 23 października, Illusion wyrusza w trasę koncertową, która obejmie Gdynię, Bielsko-Białą, Warszawę, Białystok, Zabrze, Wrocław, Łódź, Lublin, Poznań oraz Kraków. Start w Trójmieście, w rodzinnych stronach Illusion, właśnie 23 października, w dniu premiery płyty. Koniec trasy to 5 grudnia, Kraków. 6 zatem będziecie mieli twardy orzech do zgryzienia, czy wybrać się na Life of Agony Hatebreed, czy na Illusion, który będzie koncertować wspólnie z formacją Hostia i Iron Head. Ciekaw jestem tego nowego albumu całego. Brzmi inaczej niż dotychczasowe albumy Illusion, nieco bardziej po amerykańsku. Za produkcję odpowiada Tomasz Zalewski, który miksował i odpowiada za produkcję między innymi albumów choćby Frontside czy Komy. Miksował też ostatni album mojego zespołu, czyli Karnal, więc wiem, jak pracuje, i rzeczywiście te amerykańskie jego naleciałości w tym singlu przynajmniej Illusion dość wyraźnie słychać. Co do warstwy tekstowej, ciekaw jestem, w jaką stronę ta płyta poszła, bo pewnie jest nagrana i tylko czeka na publikację. Ten utwór, czyli Świata Skraj, dość taki ma patriotyczny wydźwięk. Zresztą albo już znacie od wczoraj, albo posłuchacie dzisiaj właśnie premierowo. Gorąco zachęcam, żeby wyrobić sobie zdanie na temat nowego Illusion.

Nowy Illusion. Od wczoraj dostępny singiel Świata Skraj, płyta pod tytułem 9 ukazuje się 23 października i tego samego dnia zespół wyrusza w trasę koncertową. Troszkę wydźwięk przypominający Republikę, nie pytaj o Polskę, w warstwie tekstowej. Ciekaw jestem, w jakim kierunku, powtórzę teraz jeszcze, poszły teksty i poglądy Tomka i całego Illusion na tym albumie. Za chwilę się przekonamy. Teraz będzie premiera. Po raz pierwszy w zasadzie w Dark Side pojawi się muzyka formacji The Freuders. Ciekaw jestem też, w jakim kierunku pójdzie nowy The Freuders. Na razie jest singiel, troszkę przypominający brzmieniem kierunek wyznaczony niegdyś przez Queens of the Stone Age, co jest bardzo dobrym kierunkiem, jeśli chodzi o moje gusta muzyczne. Początki zespołu sięgają roku 2014 mniej więcej, bo wtedy ukazał się ich pierwszy singiel, potem 2015 rok, pierwszy album, 2020 kolejny i 2023 kolejny. Widziałem ich na żywo niedawno, bo jest sprzed niespełna rokiem w Stodole przed koncertem T-Love. Bardzo dobry rock'n'rollowy set. A rok 2026 przynosi właśnie coś takiego. Proszę bardzo.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.

formacja The Freuders, najnowszy singiel TCV. Zdaje się po raz pierwszy w karierze tego zespołu utwór wykonany w języku polskim i następnie utwór Trauma Coma z płyty Warrior z roku 2020. Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie z formacją Freuders w Darkside. Jest 22.25 na zegarach. Najnowsza i najostatniejsza już w zasadzie polecajka będzie dotyczyć koncertu formacji Węże 23 września, za dwa dni. Dzisiaj mamy poniedziałek, 21 września, we środę. Węże zagrają w Hydrozagadce. Zakładam, że album z albumu w dużej mierze First Pit, ale pewnie jakieś nowe rzeczy też się na tym koncercie pojawią, bo płyta, o ile mnie pamięci, mi trwa jakieś 25 minut, więc rzeczy inne spoza tego albumu debiutanckiego muszą na koncercie się znaleźć. Zachęcam bardzo gorąco, bo to naprawdę wulkan energii, takie wyświechtane stwierdzenie, ale rzeczywiście ten koncert czy koncert tego zespołu są zawsze pełne takiej nieskrępowanej rock'n'rollowo-punkowej energii.

0: Węże, na końcu sami się przedstawili. 22.59 prawie na zegarach, więc żegnamy się. Audycję zrealizował Kamil Mrozkowiak, ja nazywam się Robert Gajewski. Słyszymy się równo za tydzień też będą nowe rzeczy, na pewno pojawi się King Woman, nie wiem co jeszcze, to jestem o tym przekonany, że to na pewno, pewnie Hatebreed, bo dzisiaj się nie zmieścił w tym naszym króciutkim rozdaniu. Za chwilkę audycja Trasa 66 po północy, natomiast Kamil Mrozkowiak poprowadzi audycję Melodię Mgieł Nocnych. To tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wspólnie posłuchaliśmy paru naprawdę bardzo przyjemnych rzeczy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Radio Campus.

1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co was dzisiaj przywitało, to konkretny strzał od Lamb of God, kawałek Contractor z albumu Rough, który ukazał się w 2009 roku. Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie odkurzyłem sobie to stare wydawnictwo, no bo ma już 17 lat. No i tak słuchając tego materiału zdałem sobie sprawę, że jest coś specyficznego, takiego wyjątkowego w tych starszych nagraniach Lamb of God, na których bębni Chris Adler. Przypomnę, że Chris Adler pożegnał się z zespołem po 2015 roku, czyli po albumie Sieben, Sturm und Drang, no i w 2020 roku na tym kolejnym albumie pałeczki przejął już Art Cruz. I nie mogę powiedzieć, pan Art Cruz bębni świetnie, co zresztą potwierdził na albumie, który podoba mi się, czyli Into Oblivion, to jest krążek, który ukazał się w tym roku, ale mam wrażenie, że Chris Adler dodawał coś takiego wyjątkowego i lepiej pasował do tego zespołu, a może to po prostu sugestia i pewnego rodzaju przyzwyczajenie. Tak czy inaczej, Lamb of God za nami, może jeszcze do Lamb of God przejdę w dzisiejszym programie na zakończenie, jeżeli mi się zmieści. Na razie chciałbym przejść w rejony bardziej takie hardkorowe i zaprezentować nowość od formacji Judiciary, ale żeby tak ładnie to połączyć, to wpierw taki łącznik, czyli Malevolence, kawałek Inspite, w którym gościnnie udziela się pan Randy Blythe.

Wall of Skulls, czyli utwór formacji Judiciary, amerykańskiej grupy specjalizującej się w takim hardkorowym, metalkorowym graniu. To nagranie znajduje się na najnowszym wydawnictwie na epce zatytułowanej Stalagmite Angels. Wcześniej brytyjska recepta na takie granie była to formacja Malevolence, tutaj kawałek In Spite z gościnnym udziałem pana Randy'ego Blythe'a, znanego z formacji Lamb of God. To był taki pomost pomiędzy groove metalem a bardziej hardkorowym graniem. To nagranie znajduje się na albumie Where Only the Truth is Spoken. Krążek ten ukazał się w ubiegłym roku. Jedziemy dalej, a teraz zmieniamy klimat i nie będzie już jakiegoś pomostu, nie będzie łącznika. Przeskakujemy w rejony post-metalowe. Za chwilkę nowe nagranie od Russian Circles. Nowe dla mnie, bo wcześniej prezentowałem singla Empath, a teraz w ostatnim czasie zapoznawałem się z nowym albumem. No i kolejne nagranie, które zwróciło moją uwagę po przesłuchaniu całego materiału. To jest 9. album studyjny, który nosi tytuł po prostu Nine. Ukazał się 28 sierpnia. A potem, no to już klasyk od formacji Cult of Luna będzie I The Weapon. Mocarne nagranie 9 minut 20 sekund z albumu Vertical, który to ukazał się w 2013 roku. Przy okazji Cult of Luna warto wspomnieć, że panowie przygotowują nowy album. Będzie to In The Shadow Of Your Shadow. Ten krążek ukaże się 6 listopada. Będzie to 9 studyjny album tej szwedzkiej grupy. No i też warto wspomnieć, że nowe nagrania będzie można usłyszeć na koncercie, bo formacja Cult of Luna zaplanowała koncert na 12 marca, będzie to Progresja Warszawa, także 12 marca Cult of Luna, Progresja Warszawa, koncert warto zaznaczyć w kalendarzu, a muzycznie wcześniej przed Cult of Luna oczywiście zagram jeszcze Russian Circles.

Słuchacie audycji Terasa 66 na antenie Radia Campus, a to co przed chwilą, no to potężne zderzenie szwedzkiego i amerykańskiego post-metalu. Russian Circles na początek, a przed chwilą Cult of Luna, no i to jest nawiązanie do nowego albumu, który już w listopadzie, no i do koncertu, który w nowym roku. A teraz czas na nawiązanie do koncertu, na którym miałem się pojawić, ale niestety mi się nie udało. Był to koncert Allegion, Gorod oraz Halizis. Ten koncert odbył się 20 września w klubie Voodoo w Warszawie. Planowałem, bo bardzo lubię Allegion, byłem też ciekaw, jak wypadnie Gorod. Nie wszystko tego zespołu mi się podoba, ale zdecydowanie ciekawe granie. No i byłem ciekaw, jak to wypadnie na żywo. No niestety, życie czasami pisze inne scenariusze, tak więc musiałem ten koncert odpuścić. Gorod to zespół z Francji, który specjalizuje się w takim progresywnym metalu, no i też techniczno death metalowym graniu, tak więc ciekawa mieszanka zdecydowanie. Ma już sporo albumów na koncie, zespół zadebiutował w 2005, a ich najnowsze wydawnictwo, czyli The Ember Gone, ukazało się w tym roku. Tak więc za chwilkę Gorod, będzie to kawałek Regret, długa kompozycja, 7 minut 44 sekundy, także tutaj ten pełen potencjał tego zespołu będzie można usłyszeć, zarówno tę stronę progresywną, jak i techniczno-death metalową, a następnie, tak by ładnie to dopełnić, będzie formacja Exist, czyli nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej, kolejne nagranie z ich epki zatytułowanej Beyond Purpose. Ten materiał ukazał się w tym roku, dokładnie 12 sierpnia. Tydzień temu nagranie pierwsze, czyli Eudaimonia, a teraz nagranie też sporej długości, bo 7 minut 56 sekund. No i tutaj ciekawostka, gościnnie udziela się pan Dave Davidson, znany z grupy Revocation.

Kawałek Plunge formacji Exist z gościnnym udziałem pana Dave'a Davidsona z formacji Revocation. To przed chwilą wybrzmiało w waszych głośnikach czy też słuchawkach. Było to nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej. No i teraz też będzie nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej, ale już z innej szufladki, bo wjeżdżamy w rejony metalcore'owe. Tydzień temu wspominałem o najnowszej płycie formacji 156 Silence. Jest to album From a Distance. No i teraz kolejna odsłona, powracam do tego albumu również w tej audycji. Będzie to kawałek Phoenix Dies. No i też tutaj ładnie uzupełnię ten klimat zespołem The Callous Doughboys, bo tak się składa, że ten zespół wypuścił niedawno nowego singla zatytułowanego Watching Us Kiss, który nie jest zwiastunem niczego nowego. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Także teraz wjeżdżamy w konkretne metalcore'owe, trochę chaotyczne tu i ówdzie rejony 156 Silence oraz The Callous Doughboys.

Nie da się ukryć, że spieszę się troszeczkę w końcówce tego programu, a to wszystko dlatego, że chcę wcisnąć Lamb of God tak, jak sobie wymyśliłem. No i udało się. Tak więc pożegnam się z wami tym amerykańskim groove metalowym zespołem. To będzie klamra spinająca dzisiejszą audycję. Lamb of God, kawałek Saint Catherine's Wheel z ostatniego albumu, czyli Into Oblivion, który ukazał się w tym roku. A to była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla was Piotr Bettner. Trzymajcie się, dobranoc.

Radio Campus.

płaszczkę, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

głównie czekały na słońce obliczy. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą, odziany w łachmany szarą.

smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum korowodem. W dali dał na smutek.

Muzyka tajemnicza, nieznana i enigmatyczna, czyli melodie mgieł nocnych. Kamil Mrozkowiak, dobry wieczór, kłaniam się nisko i zapraszam. Będziemy razem do godziny pierwszej.

Za rok minie 20 lat od ukazania się tej magicznej płyty. Minie również 20 lat od dnia, gdy melodie znalazły ją na jednym ze stoisk na zamku w Bolkowie podczas ówczesnej edycji festiwalu Castle Party. No, czyli to było na dawno temu, w 2007 roku. I minął również dwie dekady od dnia, gdy wspólnie, czyli tu w melodiach, słuchaliśmy jej po raz pierwszy. Mam nadzieję, że niektórzy z Was, przynajmniej niektórzy z Was poznają, to francuska Artesia, jej drugi regularny krążek, płyta, która tak niejako co roku zapowiada to, co we wrześniu zbliża się już wielkimi, wielkimi krokami, czyli Chant d'automne, jesienne pieśni, bądź pieśni jesieni, dziś w melodiach w obliczu nastania życzonej pory roku, no i w związku z tą prawie okrągłą rocznicą ukazania się tej płyty. Artesia wciąż istnieje, wbrew pozorom, i nawet jej muzycy nagrali w tym roku płytę. Ona chyba ukazała się w maju, ale to już jest inny skład. To są inne nieco dźwięki, więc pozostawimy je na nasze inne, ale na pewno tegoroczne spotkanie i sięgniemy po to wydawnictwo. Więc wszystko w swoim czasie. Gdyż teraz nie będziemy tracili czasu, mimo że jest dopiero po północy. Teraz zwrócimy uwagę na to, kto za drugiej strony Bałtyku powrócił do koncertowania, a to nie byle kto.

Pod koniec sierpnia Arkana zagrała na jednym z greckich festiwali, na Krecie, jeżeli melodię dobrze pamiętają, więc miło byłoby ponownie zobaczyć nad Wisłą Petera i Cecilię Biajo. No właśnie, Arkana dawno już nie grała w Polsce, a że sezon letnich festiwali w naszym kraju jest no coraz to intensywniejszy, niestety coraz bardziej wymagający dla naszych portfeli, no ale mimo wszystko z drugiej strony właśnie to niewykluczone, że któryś z organizatorów takiego czy innego festiwalu postara się na przykład sprowadzić rzeczoną szwedzką parę raz jeszcze do Polski. Miło byłoby na pewno zobaczyć tę grupę raz jeszcze. No nie mówiąc już w ogóle o otrzymaniu od muzyków regularnej płyty Arkany. No czekamy na takie wydawnictwo długo, chyba 14 lat? Coś mniej więcej można by tak policzyć. Ale bądźmy dobrej. Myśli, do tego czasu będziemy sięgali po starsze nagrania Arkany. No jest w czym wybierać, niewątpliwie. Opuszczamy Szwecję. Wracamy teraz na naszą stronę Bałtyku, dlatego że przed wami ważna, rodzima premiera.

Od dawna, bo od ponad już 20 lat Ryszard Lal komponuje muzykę poświęconą temu, co niszczyło, bądź wciąż niszczy ludzkość w wielu różnych wymiarach, na wiele różnych sposobów. To następuje w ramach cywilizacyjnego rozwoju i wszelkich zmian, które są z tym związane. Ale jakiś czas temu zaczęła ewoluować forma tej opowieści. I słowa opowieść możemy tutaj użyć. To już nie jest dark ambient wymieszany miejscami z industrialem. Mimo, że pod tym gatunkiem tak umownie powstało kilka naprawdę znakomitych płyt i jeszcze zawierających jeszcze bardziej znakomite, szalenie mroczne, wręcz przerażające fragmenty, no to jednak teraz są to dźwięki bardziej złożone, bogatsze, także też ciekawsze, nie ma co ukrywać. Judas Kiss, czyli pocałunek Judasza, nowa płyta Paranoi Indukty, ukaże się, w zasadzie teraz się ukazuje, bo mamy już po północy, jest de facto 22 dzień września, więc ukazuje się dziś.

Ta płyta to refleksja nad ceną, którą człowiek jest w stanie dobrowolnie ponieść, by zrealizować swoje marzenia, by odnieść sukces, by sięgnąć po władzę lub zwyczajnie, by poprawić swoją obecną sytuację. A to dość często w końcu potrafi wiązać się z zaprzedaniem samego siebie, na przykład za garść umownych srebrników i wybraniem oferowanej w ten sposób iluzji zamiast rzeczywistej prawdy. Myślę, że tak można sparafrazować słowa Ryszarda Lala, który w ten sposób, no bardzo podobny, pisał o tej płycie, starając się przybliżyć to, co znalazło się na nowym krążku Paranoi Indukty, czyli na płycie Judas Kiss. No i w związku z tymi srebrnikami właśnie mamy tu pocałunek Judasza. Wbrew pozorom to jest płyta dość zróżnicowana, więc nie sugerujcie się akurat tymi dwoma nagraniami, które melodie tak z premedytacją wybrały, bo są dość podobne do siebie i bardzo ładnie komponują się w dzisiejszym zestawie nagrań. Nie sugerujcie się dlatego, że nie brakuje tu gości o różnych muzycznych rodowodach. To jest zróżnicowany album, a wśród tych gości to warto wymienić. Znalazł się zapomniany już trochę Robert Marciniak z równie trochę zapomnianego Rukanor, którego też dawno, dawno nie było w melodiach, to tak swoją drogą, więc to na pewno cieszy, że Robert o sobie przypomniał w jakiś sposób. Jest także pewna dama o pseudonimie Sol Abesorum. To jest ciekawa persona, płci pięknej. Pochodzi z Białorusi i zamieszkuje na Litwie, ale melodie więcej zdradzać wam nie będą. Myślę, że niebawem poświęcą jej nieco miejsca. Judas Kiss, nowa płyta Paranoia Indukty, bardzo ciekawy album, olbrzymi krok, kolejny, co bardzo cieszy w przypadku dokonań tego projektu, płyta, do której na pewno będziemy w melodiach wracać. A teraz, kiedy mamy na zegarach tak prawie 40 minut po północy, melodię chciałyby nagrodzić dwoje z was za to, że jesteście, mimo tak późnej pory, że nadstawiacie uszu właśnie teraz, więc 22 827 7205 bądź melodie radiocampus.fm. Dzięki uprzejmości Ryszarda czekają na was egzemplarze nowej płyty Paranoi Indukty. Wystarczy napisać, wystarczy zadzwonić. 22 827 7205 bądź melodie radiocampus.fm. A my pozostajemy przy rodzimej scenie. Teraz udamy się do Oświęcimia.

Gdy słuchaliśmy pierwszy raz fragmentów tej płyty, to jeszcze jej nie było, ale teraz, no od pewnego czasu, a już teraz, właśnie od teraz w Melodiach jest dostępna nie tylko cyfrowo, ale i na fizycznym nośniku. No i jeden z egzemplarzy tego wydawnictwa obracał się przed momentem w melodyjnym odtwarzaczu. Może pamiętacie, a może poznaliście, Infernal Codex z krążka Fog of Forgotten Souls. Nowa rzecz na rodzimej dark ambientowej scenie, rzecz, o której Melody już wam wspomniały i której rozwój melodie będą na pewno obserwować. Infernal Codex, pisany razem, kodeks przez C oraz X na końcu, bandcamp.com. Tam znajdziecie odsłuch wszystkich dotychczasowych nagrań tego oświęcimskiego projektu. Opuszczamy Polskę, bo czas nagli, udamy się teraz do Odessy, choć w jakimś sensie również i na drugą stronę Odry. Za moment dowiecie się wszystkiego.

Ta płyta była wcześniej dostępna jedynie na winylu, ale teraz siłami Trójmiejskiej z Ocharem Records ukazuje się zarówno na kasecie, jak i na srebrnym krążku, a jeden z tych egzemplarzy właśnie trafił niedawno w ręce Melodii, no i z niego słuchaliśmy tego, co przed momentem. To jest wspólny album ukraińskiego Monocube oraz niemieckiego Traum. No Traum doskonale znana rzecz fanom zaodrzańskiego industrialu. Płyta nosi ciekawy tytuł. No właśnie, warto było uczyć się w liceum łaciny, a Melodii miały ją 2 lata, więc teraz śpieszą powiedzieć, że kontemplator celi to oznacza obserwator nieba. Dużo to kosmosu, dużo przestrzeni, takich dźwiękowych rozważań na temat połączeń wszechświata z ludzką psychiką, no i gdzieś tam w oddali na pewno nieco filozoficznych rozważań także nie brakuje. Kontemplator celi, ciekawa rzecz, wspólny projekt ukraińskiego Monocube oraz niemieckiego Traum. Na zegarach, właśnie tak melodie się zająknęły, zastanowiły. Jeszcze mamy 5 minut, więc zdążymy. Zdążymy, żeby jeszcze sięgnąć po jedną

Muzyka powstała gdzieś bardzo, bardzo głęboko w kanadyjskich lasach, ale odpowiedzialny za nią muzyk pochodzi z Ukrainy. Słowem dark ambient, taki mocno gardłowy. Undir Heimar, taką nosi nazwę. W zasadzie to rytuał wymieszany z modlitwą, kiedy uważnie przysłuchacie się tym dźwiękom, choć to muzyka tak pozornie, można by powiedzieć. Ale nie chcę melodii niczego wam więcej zdradzać. Poczytajcie, posłuchajcie, dowiedzcie się więcej, a więcej się tutaj otworzy przed wami. Undir Heimar, bandcamp.com. Undir Heimar, pisane przez Samocha. Tam usłyszycie i dowiecie się więcej. Adam i Damian odezwali się jako pierwsi i płyty Paranoi Indukty powędrują do nich. Kamil Mrozkowiak, bardzo wam dziękuję za nadstawienie uszu, za obecność, za listy, za telefony. Śpijcie dobrze. Do usłyszenia za tydzień.